całkiem nagi, wszystko wokół chce mnie zabić. Chyba już nie chcę się bawić, bycie ślepym psem. Już nie bawi mnie sama tak dla odwagi, byle czuć, że coś się znaczy. Marności nad marnością.

0: Prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Otyłość to choroba, którą można skutecznie leczyć. Lekarze i eksperci alarmują, że nadwaga i otyłość dotyczą już około 58% dorosłych Polaków. Na otyłość choruje aż 9 milionów dorosłych Polaków. Jak leczyć tę chorobę, mówi Zofia Dymitrow, dyrektor centrów medycznych ScanMed.
2: Jedz mniej i więcej się ruszaj. To taka złota rada, którą przez wiele lat słyszeli pacjenci zmagający się z otyłością. Dzisiaj już wiemy, że ten problem otyłości jest znacznie bardziej złożony i że otyłość jest chorobą przewlekłą, na którą mają wpływ czynniki metaboliczne, hormonalne, środowiskowe i psychologiczne. Dlatego nie powinniśmy jej oceniać, ale leczyć. Bardzo często spotykamy pacjentów, którzy mają już za sobą wiele prób odchudzania, liczne diety i związane z nimi rozczarowania, ponieważ mimo wysiłku nie widzą trwałych efektów. Wtedy pojawia się frustracja i poczucie, że zawiedli. A najczęściej problem wcale nie leży w braku silnej woli. W wielu przypadkach potrzebne jest po prostu profesjonalne wsparcie i taki indywidualnie dobrany plan działania. Wiele osób też wie, że ruch jest ważny, ale problem polega na tym, że często trudno jest zacząć samodzielnie. Pacjenci kupują karny na siłownię, jest naprawdę dużą motywacją. W kilku tygodniach rezygnują, bo ćwiczenia są zbyt intensywne, pojawia się ból, zmęczenie, albo zwyczajnie czują się niekomfortowo w otoczeniu osób, które są od lat aktywne fizycznie. I jest to kwestia braku wsparcia zaraz na początku drogi. I to takie ważne, aby aktywność fizyczna była elementem leczenia prowadzonym przez specjalistów. W naszym programie leczenia otyłości pacjent nie trafia od razu na głęboką wodę. Fizjoterapeuci, trenerzy personalni pomagają dobrać rodzaj oraz intensywność wysiłku do wieku, do kondycji, do masy ciała i stanu zdrowia. I wtedy ta aktywność staje się bezpieczna, osiągalna i daje poczucie sukcesu, a nie kolejnego rozczarowania. Szczególną uwagę w kontekście leczenia otyłości powinniśmy poświęcić dzieciom, ponieważ otyłość w wieku rozwojowym wpływa nie tylko na zdrowie fizyczne, ale też na samoocenę, na relacje z rówieśnikami i codzienne funkcjonowanie. Dlatego to jest tak istotne, żeby pomagać najmłodszym z empatią, bez oceniania i stygmatyzacji. Dlatego, żeby leczenie było dla dziecka budowaniem pewności siebie i zdrowych nawyków, a nie kolejnym powodem do wstydu czy kompleksów. Co jest dziś najważniejszym przesłaniem? Że otyłość można skutecznie leczyć i pacjent nie musi mierzyć się z tym problemem sam. No ale jak zawsze i najczęściej, najtrudniejszy jest pierwszy krok.
1: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda. Antyradia.
3: Zanurz się w Pszczynie. I to dosłownie. Powstały tam dwa zbiorniki, w których można nurkować. Opowiedzą o tym burmistrz Pszczyny i nurek Dariusz Skrobol oraz po prostu nurek Przemysław Czyszczon.
4: Mamy faktycznie dwa zbiorniki, które kiedyś dawno, dawno temu w latach 70. i 80. zostały przygotowane do tego, aby zaopatrzyć wodę największe osiedle, osiedle Piastów. One nigdy nie zostały zalane i w roku 2017-16 zdecydowałem, żeby te zbiorniki uruchomić ponownie, bo była opcja albo je rozebrać, albo je uruchomić. I tak naprawdę po analizie rozbiórki stwierdziliśmy, że rozbiórka jest tak droga, że lepiej je uruchomić ponownie, ponieważ mieliśmy w 2010 roku bardzo trudny moment, kiedy podczas przewrócenia się dwóch transformatorów przy zbiorniku goczałkowickim wysiadła stacja uzdatniania wody i wtedy całe osiedle Piastów w Pszczynie zostało bez wody i bez możliwości wody sanitarnej, bez możliwości wody pitnej. Dowoziliśmy wodę beczkowozami i tak powiązałem te fakty, jednocześnie już wtedy wiedząc, że obrona cywilna i ochrona ludności jest istotna, stąd wyremontowaliśmy te zbiorniki i zalaliśmy je wodą. Przy okazji stwierdziłem, bo jestem nurkiem, że dobrze by było, to zbiorniki są na tyle fajne, że można by je też wykorzystać w innych celach i po analizie stwierdziłem, że te zbiorniki są idealne do tego, żeby je połączyć pod ziemią korytarzem i zrobić z nich miejsce do nurkowania. I tak powstało Centrum Szkolenia Nurków w Pszczynie, które jest dodatkiem do zbiorników wody rezerwowej, ale przede wszystkim podstawowym elementem tego zbiorniku to jest zabezpieczenie przeciwpożarowe, ponieważ w każdym momencie straż pożarna może podjechać i zatankować dowolną ilość wozów, tak naprawdę w ogromną ilość wody, ponieważ zbiorniki mają szerokość 11 metrów, głębokość 6 metrów, czyli jest to gigantyczna ilość kubików, które mogą być wykorzystane zarówno do wody technicznej zasilając osiedla, do wody pitnej przy użyciu odpowiedniego systemu, który również posiadamy, uzdatnienia wody. No i przede wszystkim są to zbiorniki, które zabezpieczają całą część Pszczyny w Peposzto, to powiedziałem, więc te elementy są istotne. No i ten element, który dodaliśmy, czyli możliwość nurkowania i tutaj również rozbudowanie tego aspektu nurkowego w zakresie nurkowania rekreacyjnego, czyli takiego, żeby się przygotować na przykład do wyjazdu w ciepłe, ładne morza, ale też specjalistycznego nurkowania jaskiniowego, nurkowania w przestrzeniach zamkniętych. Ćwiczyła u nas stacja ratownictwa, a teraz dogadaliśmy się z panem Przemysławem i będziemy przygotowywać i robić szkolenia zawodowe, bardzo profesjonalne dla nurków, które robią prace podwodne.
3: Jak wygląda cały proces od ubrania się w piankę do wypłynięcia?
4: Proces jest bardzo proste. Najpierw trzeba przejść szkolenie teoretyczne, szereg wiadomości, które nurek musi posiąść, aby móc wejść do wody. Później oczywiście w asyście instruktora wchodzi do wody, zrobimy pierwsze zanurzenie i myślę, że to jest taki moment, kiedy każdy zapamięta ten pierwszy oddech pod wodą, bo to jest coś, czego normalnie nie ma. Przygotowujemy nurka do tego, jak ubrać maskę, jak tą maskę później pod wodą ściągnąć, przepłukać, później jak wykorzystać automat, który ma oddechowy do tego, żeby go również przepłukać, drugi automat oddechowy zapasowy, oczywiście skręcanie tego sprzętu. To jest cały proces szkolenia. Później jak kursant wchodzi pod wodę, to tak naprawdę musi się z tym innym środowiskiem oswoić. To jest całkowicie inne środowisko. Trzeba pamiętać, że woda ma ogromną wyporność, więc trzeba mu dać też trochę ołowiu do tego, żeby mógł się zanurzyć. No i cała procedura bezpieczeństwa, bo nurkowanie jest podyktowane przede wszystkim tym, aby było bezpiecznie i było, powiem to po młodzieżowo, aby był fun, bo po to się uczymy nurkować, żeby później wejść do jezior, do mórz, oglądać to, co one nam oferują, co dla ludzkiego oka bez uzbrojenia w maskę i bez uzbrojenia w akwalung jest niemożliwe.
3: Są dwa zbiorniki i jeden jest przystosowany do takiego szkolenia nurkowania w jaskiniach i tam też są jakieś dodatkowe elementy, prawda? Jak wygląda ten zbiornik, jak tam się nurkuje, czego można się tam nauczyć?
5: No to już jest zbiornik bardzo ciekawy. Jest zamknięty przede wszystkim, jest połączony z drugim zbiornikiem tunelami. No i w takim zbiorniku można wiele rzeczy robić. No my akurat jako zawodowi ćwiczymy tam ciężkie warunki. Człowiek w zamknięciu, jak się ma zachowywać w razie potrzeby, jak ma pomóc drugiemu człowiekowi, jak ma współpracować z dronami podwodnymi, które razem z nim pływają. Najważniejsze, co tam można ćwiczyć, wyciąganie poszkodowanego nurka. I jest to jedyne takie miejsce, gdzie to można w bezpiecznych warunkach poćwiczyć, nauczyć się, a przede wszystkim różne scenariusze wymyślać, no i wdrażać je.
3: Czy tam są jeszcze jakieś elementy, które utrudniają takie zwykłe pływanie góra-dół?
5: Tam są dwa poziomy tylko zrobione takie specjalnie i tunele dookoła, którymi można pływać i one mają różne wysokości. Niektóre są takie dość duże, gdzie każdy przejdzie, ale niektóre są bardzo, bardzo wąskie, gdzie no niektórzy mają problem nawet wejść.
4: Zbiornik zamknięty jest tak zaprojektowany, aby sprawdzić nurka w każdych warunkach, które mogą go spotkać nurkując w jaskiniach czy nurkując w kopalniach. Wiele nurków z Polski nurkuje również w polskich kopalniach, ponieważ mamy fantastyczne miejsce do nurkowania w Kowarach, to jest Dolny Śląsk, w Konkordii, to też jest Dolny Śląsk, tam są zalane kopalnie, gdzie można wejść i penetrować różnego rodzaju poziomy na różnych głębokościach. Dla przeciętnego nurka rekreacyjnego głębokość 30 metrów do 40 to są już bardzo głębokie nurkowania, natomiast dla nurków technicznych schodzimy powyżej 50 metrów i nawet do 100 i takie możliwości również w kopalniach są, ale na każdej głębokości mogą zdarzyć się nieprzewidywalne sytuacje, takie jak na przykład restrykcje, jak zaciski, jak miejsca, gdzie trzeba nagle schodzić bardzo pionowo głową na dół, albo wręcz odwrotnie, płotwami na dół. I to wszystko na tych zbiornikach na bezpiecznej głębokości, przy możliwości wyjścia na zewnątrz i asekuracji partnera, bo to jest warunek konieczny, że zawsze nurkowanie jest partnerskie. Takie nurkowania na zbiornikach, które są przygotowane do tego, aby wszystkie te sytuacje przećwiczyć, zarówno w zakresie rekreacyjnym, jak i w zakresie zawodowym, możemy robić. I wracając do tego zbiornika zamkniętego, bo ten zbiornik jest specyficzny, tam nie wejdzie nurek, który ma uprawnienia tylko rekreacyjne. Musi mieć wyższe wyszkolenie, może wejść tylko z instruktorem, który ma uprawnienia jaskiniowe, to może wejść do tego zbiornika zamkniętego. Natomiast w zbiorniku otwartym tam są dwie platformy, także nurek, który zaczyna nurkować, staje na platformie, gdzie woda sięga mu mniej więcej do wysokości brzucha i powolutku zanurzając się najpierw głowę na tej platformie, schodzi coraz to głębiej, a znajdzie się na głębokości 6 metrów. I później takie fajne rzeczy mamy, jak na przykład mamy dwa lustra, gdzie może nurek się zobaczyć, jak ma skonfigurowany sprzęt, jak pracować płetwami, jak poruszać się, tak żeby było ergonomicznie. Na 2 metrach zaczynamy odczuwać pierwsze uciski w uszach i też uczymy nurków, dlaczego są miękkie nosy w maskach, jak wydmuchać powietrze, jak to powietrze wyrównać, to ciśnienie, żeby nie było ucisku na uszach, żeby nie było barotraumy ucha, więc to wszystko uczymy i później spadając na kolejne metry, 4., 5. i 6., tak naprawdę tu odczuwamy już realnie ciśnienie na danej głębokości. Warto zaznaczyć dla tych, którzy nie byli nigdy pod wodą, że woda ma zdecydowaną większą gęstość niż powietrze, więc schodząc już na 10 metrów mamy ciśnienie 2-krotnie wyższe niż na powierzchni wody.
3: A szkolą się u Państwa konkretne służby?
5: Straż pożarna się szkoli. Prowadzimy szkolenia ratownicze podwodne, no a przede wszystkim szkolimy nurków do prac podwodnych. Możemy różnego rodzaju przeszkody robić, możemy różnego rodzaju rurociągi tam składać. No olbrzymia możliwość sprzętu, no i olbrzymia możliwość nauki.
4: Jeszcze takie uzupełnienie, troszkę na temat tego, jaka jest różnica pomiędzy nurkiem zawodowym i nurkiem rekreacyjnym. Najprościej, gdybyście Państwo popatrzyli na naszych stronach na zdjęcia, tam są nurkowie rekreacyjni, którzy wychodzą w piankach lub w suchych skafandrach, mają na plecach jedną lub dwie butle i schodzą pod wodę. Natomiast jak zobaczycie Państwo ufolutka albo kosmonautę, to jest nurek zawodowy, ponieważ on wchodzi w potężnym hełmie, jest do tego podpięty kabloliną, w której ma pełną komunikację z systemem zabezpieczającym na górze, gdzie tam są odpowiednie osoby, które podają mu mieszankę powietrzną, do tego podają mu oczywiście informacje. I dodatkowo ma jeszcze nurka, który wygląda jak nurek rekreacyjny, który go z boku asekuruje. Ja miałem przyjemność spróbować skręcania kawałka rurociągu. Nie wiem, Przemek, jak mi poszło, ale próbowałem.
3: Moimi gośćmi byli burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol oraz nurek Przemysław Czyszczon.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Kozy i owce na krakowskich łąkach. Te naturalne kosiarki nie tylko zębami pielęgnują roślinność, ale też wspierają bioróżnorodność.
6: Skąd wziął się pomysł, aby właśnie do pielęgnacji miejskiej zieleni wykorzystać kozy i owce?
7: To jest projekt z budżetu obywatelskiego, więc inicjatywa oddolna. Aleksandra Mikolaszek, zarząd zieleni miejskiej w Krakowie. Mieszkaniec złożył taki projekt właśnie w ramach partycypacji, jaką jest budżet obywatelski, nazywając to w taki sposób mocno ekologiczny, odwołując się właśnie do tego, czyli zielone kosiarki. Może tak no tutaj nieco uprzedmiotawiając, natomiast no, sprowadza się to do tego, że można to zrobić w sposób naturalny. Nie mechanicznie, a naturalnie. I rzeczywiście takie rozmowy gdzieś się w miastach pojawiały, czy w miejscowościach też nieco mniejszych, gdzie zorganizowanie czegoś takiego jest może nieco prostsze. Natomiast myślę, że to jest temat, który warto poruszyć, o którym warto rozmawiać, bo mamy w miastach dużo terenów cennych przyrodniczo, a ten wypas właśnie temu sprzyja, bo chociażby Park Zakrzówek i Murawy Kserotermiczne to miejsce idealne, na którym właśnie takie naturalne koszenie, ale co ważne, dzięki zwierzętom selektywne, można zorganizować z ogromną korzyścią dla środowiska, więc bardzo nas cieszy, że mieszkańcy oddali głos na ten projekt i że możemy go teraz realizować. Myślę, że z taką ogólną radością dla mieszkańców, bo to oprócz korzyści środowiskowych bardzo ładny i przyjemny obrazek.
8: Ja nazywam się Karolina Mostek. Tak, jestem opiekunką naszego małego stada lokalnego. Owieczki lubią być w wybiegu. Są wypasane w charakterze wolnym z nocowaniem w bacóweczce. Ich główną rolą jest to, żeby wygryźć wszystkie nadmiarowe krzaki, które są na Zakrzówku. Jest terenem trudnym dla koszenia tradycyjnego mechanicznego, a za to owce sobie świetnie te rano, szczególnie ta rasa, która z nami tutaj przyjechała, czyli owce wzrosówki górskie, jak odkryły, że tu mamy skałkę za skałką, no to odkryły w sobie zew kozicy. Generalnie jest to owca wrzosówka górska, tak jak już wcześniej wspominałam. Jest to rasa owcy pierwotnej, polskiej, co oznacza, że są to rasy takie bardzo, bardzo, bardzo pierwotne, które były jeszcze przed średniowieczem u nas. Parę lat temu te owce prawie wyginęły na terenie Polski, ponieważ pod względem ekonomicznym się nie kalkulowały rolnikom, bo są nieduże, choć jest z nich dobre mięsko. Są też inne rasy, które mają lepsze runo, bardziej popularne, jak merinosy. I choć runo owcy wrzosówki ma bardzo fajne cechy, bo jest bardzo wysoko lanolinowe, nazywam te owce, że są owce wodoodporne. Na przykład merinos, jak zmoknie, to się może przeziębić, a wrzosówka to nawet lubi czasami zmoknąć i się sfilcować. To pod względem ekonomicznym one straciły na znaczeniu i coraz mniej było ich hodowanych. Pierwsze kilka lat temu pojawiły się projekty, żeby odnowić pogłowie i zasób genetyczny tych owiec, bo po prostu pewne osoby sobie uświadomiły, że szkoda tracić nasz rodzimy gatunek, więc były takie ładne dopłaty do nich, po to, żeby ludzie zaczęli chcieć je hodować i wtedy też odkryto ich niesamowity potencjał związany z koszeniem. Ponieważ jest to owca wyjątkowo odporna, której nie przeszkadzają warunki atmosferyczne, nie przeszkadzają jej trudne warunki terenowe. Może chodzić i po terenach podmokłych bagiennych, i po terenach skalistych. Radzi sobie świetnie z krzakami, drzewami.
7: Tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że Kraków to bardzo dużo krajobrazu rolniczego i porolniczego. Tutaj to rolnictwo było bardzo mocno rozwinięte na wielu miejscach. Stąd mamy takie, a nie inne łąki. To wszystko jest właśnie zasługa tego rodzaju działalności człowieka. I te łąki, czy murawy kserotermiczne, to często teraz są tereny właśnie cenne przyrodniczo, ukształtowane dzięki wypasowi zwierząt. I ten wypas ma teraz możliwość je po prostu wspierać. Myślę, że to właśnie bardzo dobrze się stało, że taki projekt uzyskał głosy mieszkańców, że możemy go realizować i że możemy o tym rozmawiać. Będą mu też towarzyszyły zajęcia edukacyjne, więc myślę, że mieszkańcy tutaj będą mogli się z tym tematem zapoznać, skorzystać z takiego sielskiego obrazka, jak właśnie owce w Parku Zakrzówek, czy kozy w Forcie Boców. Natomiast też będzie temu towarzyszyła rozmowa właśnie i o krajobrazie, krajobrazie i o tym, jak go utrzymywać, jak robić to w sposób ekologiczny i co jest ważne, żeby tą bioróżnorodność wspierać, bo te zwierzęta, chociażby właśnie w Parku Zakrzówek, one sobie wygryzają konkretne gatunki roślin, te najbardziej pospolite, a te najbardziej cenne zostawiają. Kosiarką tego tak łatwo nie wykonamy. Więc tutaj ich ogromna rola, zasługa i umiejętność, dla nich naturalna, dla nas nie do końca, więc rzeczywiście ten projekt ma tutaj takie fajne zaplecze środowiskowe, no a przy okazji myślę, że wszyscy chętnie o nim rozmawiają, bo rzeczywiście w środku dużego miasta stada owiec czy kóz to nie jest na dziś typowy widok. Myślę, że taki obrazek sprawi wiele radości rodzinom, dzieciom, ale też nam, dorosłym, nie będę ukrywać, że również.
6: Skoro jest to projekt wielowymiarowy, prawda, bo jeszcze działania edukacyjne Państwo będą podejmować w ramach tego programu, to jakie działania to będą?
7: Będziemy zapraszać na takie zajęcia zarówno osoby prywatne, a od września również szkoły będą mogły z nich skorzystać. Będziemy rozmawiać o szeroko pojętej ekologii, o tym dlaczego, po co, w jaki sposób, ale myślę, że to też jest bardzo ważny element na teraz takiej edukacji, o której muszę powiedzieć, czyli tego, że jeżeli przybywamy w te miejsca, to musimy też odpowiednio się zachować. Rzeczywiście te owieczki, kozy mają się tam dobrze, mają opiekę, mają mnóstwo pożywienia, ale my musimy też zadbać o ich bezpieczeństwo, czyli nie podchodzić, jeżeli widzimy, że zwierzęta nie mają na to ochoty albo osoba, która się nimi zajmuje, nam na to nie pozwoli. Uważać na psy. Zwierzęta mogą się spłoszyć, mogą się przestraszyć. W tych miejscach prosimy o to, żeby pieski były przypięte na smyczy, żeby też stosować się do tutaj zaleceń osoby, która tymi zwierzętami się zajmuje, bo chociażby przykład Parku Zakrzówek to są owieczki, które myślę, że nam nawet nie do końca chyba się tak to kojarzy. One za swoją panią przewodnik chodzą, tak jak przysłowiowe pieski, słuchają się i to jest naprawdę zgrana grupa w całości. Więc musimy mieć tego świadomość, musimy o to zadbać, zadbać o ich dobrostan, nie płoszyć, właśnie sprawdzić, żeby ten pies gdzieś nie wybiegł do przodu, nie spłoszył z tego stada, no i przede wszystkim nie dokarmiać. Te zwierzęta są tam po to, żeby wygryzać tą trawę, co ma ogromne korzyści dla środowiska. To jest ich pożywienie i wszelkie inne, w cudzysłowie, smakołyki przynoszone przez nas, raz, że nie będą zdrowe, dwa, że są im zupełnie niepotrzebne i tutaj, jeżeli takie ewentualne dokarmienie, żeby mieć ten bliższy kontakt ze zwierzęciem, będzie możliwe, to tylko za wyłączną zgodą osoby opiekującej się zwierzętami i tylko przy użyciu jedzenia, które przez tą osobę będzie nam dostarczone. Innego sposobu nie ma, apelujemy o to gorąco, żeby właśnie tutaj do takich zasad się stosować, bo myślę, że wszystkim nam powinno zależeć na dobrostanie tych zwierząt. Jeżeli już do nas przyjechały do Krakowa i chcą troszkę dla nas popracować, to musimy tutaj te zasady uszanować.
8: One mają tu jedzenia naprawdę bardzo, bardzo w brud, a niestety przynoszone nasze, pozornie wydawałoby się jedynie właściwe, typu marchewka, którą już tu znalazłam, niekoniecznie nie jest dobra, ponieważ owca jest małym przeżuwaczem, ona potrzebuje elementy, które są w malutkich cząstkach. Ona kawałkiem marchewki może się po prostu, za przeproszeniem, zadławić. Po prostu lubi listki, lubi trawę, lubi gałązki, lubi poobgryzać korę. Jak trzeba, to sobie tutaj sól dobierze, znajdzie sobie jakieś nasionka. To są jej ulubione rzeczy, które są drobniutkie, mięciutkie i zielone. Druga sprawa, owca nie lubi gwałtownych hałasów. Tu nasze owieczki obserwowałam, co je tu niepokoi. Generalnie one są bardzo, bardzo oswojone i bardzo ufne do ludzi. Chciałabym, żeby tak się to dalej utrzymało, ponieważ kierunek działania z nimi jest taki, żeby zostały owcami behawiorystkami, czyli zajmowały się owcoterapią. I pierwsze, co zauważyłam, i tu prośba do rowerzystów, którzy ścieżką, która jest koło nas, zjeżdżają downhillowo. Jak jest gwałtowny dźwięk jazdy po szutrze, one się bardzo płoszą. Więc prosimy, żeby, no postawimy zresztą tutaj niedługo znak, z prośbą o zwolnienie przez rowerzystów tempa. Też nie lubią właśnie bardzo gwałtownych, jakichś hukowych hałasów, więc prosimy po prostu w ich towarzystwie nie robić takich rzeczy. Nie lubią gwałtownych zachowań, jakiegoś biegania w swoją stronę, jakiegoś skakania, jakiegoś krzyczenia, klaskania. Z owcami najlepiej się kooperuje, chcąc się stać kawałkiem ich stada. Czyli poruszamy się z nimi powoli, za nimi, dołączamy się. Jak zejdziemy jeszcze do ich poziomu, to one w którymś momencie mogą nawet uznać, że dany człowiek jest też owcą i się nim zaopiekują. Więc generalnie zalecamy po prostu wyciszenie, uspokojenie i korzystanie z dobrostanu, jaki dają owce, a mianowicie owce są też świetnymi relaksatorami, co w tym momencie badają na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Też tam mają stado owiec wrzosówek, ale one mają inną rolę niż u nas, bo u nas zajmują się wykosem i zadbaniem o zakrzówek, a tam są owcami, które zajmują się psychoterapią. Badanie jest pod kątem wpływu na osoby z depresją, nerwicą, jaki jest dobrostan wynikający z owcoterapii i przebywania w samej obserwacji nawet stada owiec. Więc zalecamy też nieformalnie spróbować skorzystać z takiej aktywności, a mianowicie relaksowania się przy owcach.
6: To jest projekt zwycięski budżetu obywatelskiego. Zatem jakie pierwsze państwa były pomysły, myśli, kiedy zapoznaliście się właśnie z opisem tego projektu, kiedy wiedzieliście, co was czeka?
7: Też potwierdzeniem tego jest pozytywna opinia dla tego projektu. To były takie dobre odczucia, pozytywne, ponieważ to porusza tak holistycznie wiele kwestii. Z jednej strony to jest dobry sposób na właśnie opiekę nad terenami zieleni. Wiadomo, że w mieście nie możemy tego zrobić na masową skalę. Nie możemy też sprawić, żeby owce, zwierzęta czy kozy wygryzały gdzieś trawę w ciągu komunikacyjnym, gdzie mamy zanieczyszczenia, gdzie to jest niebezpieczne, więc miasto nie jest do tego takim adekwatnym areałem, żeby zrobić to na całej powierzchni. Natomiast są tereny przyrodniczo cenne, odizolowane. Tak właśnie te dwa miejsca dobraliśmy. Gdzie takie działanie się sprawdzi? Gdzie nam pomoże? Bo rzeczywiście chociażby w Parku Zakrzówek to jest takie mocno selektywne koszenie, wyniesienie tego wszystkiego, co się wykosi. Więc rzeczywiście ogrom pracy, które wykonają zwierzęta z ogromną korzyścią dla środowiska, bo zrobią to selektywnie, bez użycia maszyn, bez emisji spalin, bez hałasu, więc rzeczywiście projekt, który ma bardzo fajne założenia prośrodowiskowe, ekologiczne, ale też daje duże zaplecze edukacyjne, bo warto o tych sprawach rozmawiać i tutaj wiele tematów się łączy, bo z jednej strony to jest opieka nad tymi terenami cennymi przyrodniczo, z drugiej strony to jest właśnie mowa o tym krajobrazie, jaki mamy w Krakowie porolniczym, też bardzo często, chociażby w ramach Szkoły Miejskich Ogrodników mieliśmy spotkania w tym temacie, bo to są też takie rzeczy, o których na co dzień się nie mówi, czy sobie nie zdajemy sprawy, myśląc i mieszkając w dużym mieście. Więc no, nasza ocena tego projektu nie mogła być inna. Chodziło tylko o to, żeby dobrze dobrać lokalizację, żeby te zwierzęta były bezpieczne, żeby to było z korzyścią dla środowiska i żeby rzeczywiście też no, dać mieszkańcom możliwość zapoznania się z tym działaniem, bo myślę, że też taka była inicjatywa, żeby właśnie podziałać trochę edukacyjnie z takim wyczuleniem na te działania środowiskowe, bo wiadomo, że wiele rzeczy możemy zrobić mechanicznie, możemy zrobić automatycznie. Natomiast czy w dzisiejszym świecie zawsze o tą automatykę i mechanizację chodzi? Coraz częściej sobie zdajemy sprawę, że nie. Więc tam, gdzie mogliśmy zadziałać w inny sposób, tak się zadziało dzięki temu projektowi, więc cieszymy się, że takie inicjatywy ekologiczne, prośrodowiskowe są obecne w budżecie obywatelskim i mamy nadzieję, że będą i będą się rozwijać, bo mieszkańcy krakowianie mają ogromną wiedzę, jeśli chodzi o środowisko, ekologię. Chcą chronić te miejsca, przy których mieszkają, chcą dbać o swoje miasto, więc myślę, że to jest bardzo cenne w kontekście tego projektu, ale w ogóle partycypacji społecznej.
3: Wypasy na miejskich łąkach będzie można oglądać do połowy października.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Szkolenia z zakresu obrony cywilnej dla mieszkańców Katowic. Miasto przy współpracy z NGO-sami na początku chce przeszkolić około 1000 osób. Prezydent Katowic Marcin Krupa.
9: Na początku roku w budżecie obecnym przewidzieli kwotę 150 tysięcy złotych na wkład własny do projektów związanych z możliwością pozyskania środków zewnętrznych właśnie na szkolenia naszych mieszkańców z tematyki obrony cywilnej. Tego dofinansowania nie otrzymaliśmy nie ze względu na to, że nie udało nam się w jakimś kursie, tylko po prostu tych pieniędzy nie ma na te szkolenia na razie przewidzianych. No i po prostu, żeby nie stracić tych pieniędzy, a żeby też wykorzystać całą tą pulę, podjęliśmy decyzję o ogłoszeniu konkursu skierowanego do NGO-sów. Zostały wybrane 4 NGO-sy, które będą realizowały cały cykl szkoleń. Rozpoczną się te szkolenia we wrześniu. Muszą się skończyć mniej więcej do połowy listopada, tak żeby całe środki rozliczyć. No i oczywiście będziemy obserwowali, jakie są rezultaty tych szkoleń, ile osób jest zainteresowanych, czy to zainteresowanie jest większe, aniżeli sobie wyobrażamy, czy może mniejsze. No i oczywiście będziemy do tego powracali w kolejnym budżecie, może już właśnie z wykorzystaniem środków centralnych, bo taką mam nadzieję. Będziemy robili rekrutację wśród różnych środowisk, z którymi już dzisiaj NGO-sy współpracują, więc to będzie taki pierwszy krok jakby do kwestii rozszerzenia szkoleń na znacznie większą grupę osób, nie tylko tą, która będzie mogła skorzystać z tych szkoleń w najbliższym czasie. Każda z tych organizacji ma pewien zakres przeprowadzenia określonych szkoleń z określonej tematyki. I to jest jak gdyby clue i generalnie też celujemy w te organizacje, które dzisiaj prowadzą podobne szkolenia z dziećmi, z młodzieżą i chcemy to po prostu rozszerzyć na ogół społeczeństwa, nie tylko na te określone grupy społeczne. Tematyka głównie jest związana z kwestiami właśnie zachowania się w sytuacji kryzysowej, umiejętności rozpoznawania sygnałów dźwiękowych czy jakichkolwiek sygnałów związanych z ewakuacją na przykład, umiejętnością spakowania się na taką ewakuację, pomocy osobom trzecim czy nawet ewakuacja zwierząt więc te wszystkie elementy będą się znajdowały w tych szkoleniach. No oczywiście pierwsza pomoc, to wszystko to będzie omówione. I mam świadomość, że nie zrobimy z naszego społeczeństwa żołnierzy, ale przynajmniej ta wiedza w jakiejś części będzie mogła trafić do mieszkańców, bo też miejmy świadomość, to nie kwestia posiadania plecaka ewakuacyjnego, załatwi całą za nas sprawę, tylko umiejętność skorzystania z tego, co w tym plecaku jest, to jest najważniejsze.
10: Czy każdy mieszkaniec będzie mógł wziąć udział w tym szkoleniu?
9: Tak, chcemy, żeby to było otwarte i oczywiście zgodnie z ilością miejsc, bo nie jesteśmy w stanie oczywiście całej 300-tysięcznej społeczności przeszkolić, ale na pewno będziemy kierowali to do tych społeczności, które są już w jakiś sposób zorganizowane, bo niewykluczone, że ci ludzie później będą mogli się też zaangażować w ten proces szkoleniowy i szkolić w określonych obszarach naszego miasta, czyli w różnych dzielnicach. To chodzi o to, żeby któryś z członków rodziny miał wiedzę, jak zorganizować cały ten element, na przykład ucieczki ze strefy zagrożonej, czyli tak zwanej ewakuacji, i pokierować tym po prostu u siebie w domu. I to jest jak gdyby ten skutek, który chcemy uzyskać w wyniku szkolenia.
3: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
0: Antyradio. Najlepiej.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
0: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok. Counting Crows. Lux Torpeda. The Cardigans.

0: najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Mają rozmach. Aż 360 pomysłów złożyli do tegorocznego budżetu obywatelskiego mieszkańcy Gliwic. Projekty przeszły już weryfikację, a o szczegółach opowie Marta Kryś z Centrum 3.0.
2: Było ich 360, więc rzeczywiście dużo. Nie jest ona rekordowa, ale utrzymuje się na takim podobnym wysokim poziomie. Natomiast rekordową będziemy mieli kwotę na realizację tych zadań, ponieważ na przyszły rok to jest po raz pierwszy w Gliwicach ponad 10 milionów złotych. Zgłoszone projekty mieszkańców były weryfikowane, oceniane, czy są możliwe do realizacji, czy jakieś tam kwestie związane z własnością terenu, albo też z różnymi gestorami sieci, no czy nie ma po prostu jakichś przeszkód. I wszystkie, które przeszły tę weryfikację pozytywnie, trafią do głosowania. Ono się rozpocznie 26 sierpnia i potrwa przez 3 tygodnie, ale zanim to nastąpi, to jeszcze chciałam powiedzieć, no, że teraz też trwa procedura odwoławcza, czyli jeżeli ktoś nie zgadza się z wynikami tej oceny, może też takie odwołanie w ciągu 7 dni złożyć i będzie ono jeszcze rozpatrywane.
1: To jest chyba teraz też taki czas, w którym można te projekty promować, żeby na nie właśnie mieszkańcy Gliwicy głosowali.
2: Tak, można. My w Gliwicach mamy taki podział na zadania ogólnomiejskie i zadania dzielnicowe. Tych ogólnomiejskich było bardzo dużo propozycji w tym roku, bo aż 33, ale nie wszystkie projekty, mamy też taki wymóg formalny, że właśnie złożenie wniosku o projekt ogólnomiejski wiąże się z poparciem już na tym etapie 100 mieszkańców Gliwic. I tutaj większość tych projektów tego poparcia nie zyskała. Myślę, że tak mieszkańcy próbowali właśnie, które projekty z najlepszą reakcją się spotkają. Natomiast z tych, które już potem te 100 głosów zdobyły i które oceniono pozytywnie, będziemy mieli 4 wnioski do wyboru jesienią. To będą wydarzenia taneczne dla mieszkańców, inicjatywy sportowe takie pomiędzy dzielnicami, integrujące dzielnice. Również po raz kolejny takie zadanie, które myślę z pozytywnym bardzo odbiorem się spotyka i było już wybierane do realizacji, to jest dostęp do e-booków i audiobooków dla osób, które no właśnie odwiedzając Bibliotekę Gliwicką mogą sobie z takiej usługi potem bezpłatnie skorzystać i festiwal literacki. Także takie projekty ogólnomiejskie. A jeśli chodzi o promocje i o projekty dzielnicowe, no to się dopiero myślę zacznie, tak pod koniec wakacji. Zadania w dzielnicach są różnorodne, dotyczą właśnie i zajęć dla seniorów, dla dzieci, dla młodzieży, oczywiście inwestycji, jakieś budowy parkingów, nasadzeń. Też powtarzają się zadania dotyczące zakupu defibrylatorów. Bardzo ważne są takie miejsca rekreacji, wypoczynku dla mieszkańców. No ale co na kolejny rok się okaże najważniejsze, to dopiero zobaczymy.
1: A która dzielnica najbardziej się zaangażowała? W której było najwięcej tych pomysłów?
2: Była to w tym roku Sośnica. Zgłoszono 36 wniosków. No jest to też najliczniejsza dzielnica Gliwic, więc akurat to nie dziwi, ale rzeczywiście liczba jest imponująca. Bardzo dużo też projektów zaproponowali mieszkańcy Szobiszowic i Zatorza. W obu tych dzielnicach po 26 wniosków.
1: A jeśli chodzi właśnie o pomysły w dzielnicach, to są raczej takie drobne inwestycje, drobne zadania, czy są jakieś takie większe? Jak to wygląda?
2: W różnych dzielnicach różnie i w poprzednich latach też tak było. Czasami jest tak, że mamy w dzielnicy tylko 2-3 zadania i one są bardzo duże, zajmują całą pulę przeznaczoną dla danej dzielnicy. To w zależności od wielkości dzielnicy waha się od 200 do ponad 600 tysięcy złotych. Ale są też takie dzielnice, które właśnie rok w rok właściwie stawiają na takie projekty mniejsze i mają ich do realizacji, już nie do wyboru, bo do wyboru więcej, ale do realizacji 6, 7, 8 takich właśnie mniejszych projektów. Często też takich dotyczących właśnie czasu wolnego. Coraz bardziej też mieszkańcy chyba doceniają i potrzebują właśnie takiej oferty, żeby tworzyć jakieś takie okazje do tego, żeby wspólnie z sąsiadami czy z osobami w podobnym wieku razem coś w dzielnicy twórczego, fajnego, kreatywnego zrobić, wziąć udział właśnie w jakichś zajęciach.
1: A jeśli chodzi teraz o dalsze procedury. Głosowanie ruszy pod koniec wakacji, a potem co dalej?
2: Potem będziemy liczyć głosy, ponieważ w Gliwicach mamy ciągle jeszcze też głosowanie w formie papierowej. Niektóre miasta z tego zrezygnowały, my nie, bo tak widzimy, że mieszkańcy są przywiązani też do tej formuły, więc musimy po zakończonym głosowaniu do tych głosów elektronicznych jeszcze te papierowe podoliczać, pozliczać i wtedy gdzieś w połowie października publikujemy już wyniki, wiemy, które zadania trafią do realizacji, no i pozostaje poczekać na początek roku 27. 7, no kiedy właśnie ta realizacja już tych zadań ruszy.
1: A jeśli chodzi o te papierowe głosowania, gdzie będzie można oddać swój głos w ten sposób?
2: Można to zrobić w siedzibach Centrum 3.0. My mamy 4 lokalizacje. Co roku też nawiązujemy współpracę właśnie z biblioteką, z Miejską Biblioteką Publiczną, która ma filię niemal w każdej dzielnicy i w filiach biblioteki również można to zrobić, no i oczywiście w Urzędzie Miejskim, zarówno na ulicy Zwycięstwa, jak i na Jasnej. My też będziemy pojawiać się na takich większych wydarzeniach plenerowych we wrześniu, w tym czasie, kiedy będzie trwało głosowanie. Na przykład myślę, że na pikniku seniora w parku Chopina będzie można nas spotkać, więc też mieszkańcy podczas takich wydarzeń mogą oddać głosy.
1: Chciałam jeszcze zapytać, czy są jacyś stali bywalcy, że tak powiem, to znaczy osoby, które co roku zgłaszają pomysły właśnie do budżetu obywatelskiego.
2: Tak, jest wiele takich osób. Są tacy liderzy w dzielnicach, którzy każdego roku niemal mają jakieś pomysły, czekają też na tę procedurę, żeby zgłosić właśnie swoje kolejne inicjatywy i udaje się wielu osobom z sukcesem, no kilka lat na przykład z rzędu jakąś taką inicjatywę zaproponować, ale też i to bardzo cieszy, mamy sporo osób, które po raz pierwszy zgłaszają te wnioski i muszę też powiedzieć, że w tym roku pojawiły się wnioski młodzieży, osób w wieku nastoletnim, więc to też jest, myślę, takie budujące, że również młodzież zaangażowała się w budżet obywatelski i widzi jakąś potrzebę zmiany w swojej dzielnicy i chce na to jakoś tak pozytywnie wpłynąć.
1: Niektóre miasta mają taki podział, że mają na przykład zielone budżety, szkolne budżety. Jak to jest w Gliwicach?
2: No ustawa nam nie pozwala na takie kategorie tematyczne dzielić. To zazwyczaj jest gdzieś jeszcze obok, coś dodatkowego, co wygląda i podobnie jest procedowane jak budżet obywatelski. I my na przykład mamy też szkolny budżet obywatelski, rzeczywiście, ale on dotyczy tylko takiego stricte określonego charakteru zadań, bo w Gliwicach akurat ten szkolny budżet obywatelski służy temu, żeby zachęcić młodzież do podejmowania takich działań na rzecz innych, charytatywnych, integrujących społeczność szkoły, na przykład z mieszkańcami, ze społecznością dzielnicy. Raczej właśnie o takim wymiarze społecznym, czyli w tym naszym szkolnym budżecie nie chodzi o to, żeby doposażać szkołę albo żeby coś remontować, a bardziej o to, żeby tak społecznie i charytatywnie działać i do tego młodzież zachęcać. I mamy taki budżet, tam kwoty są właśnie niewielkie, ale myślę, że też dopasowane do tych inicjatyw, bo szkoła, która zgłosi się do udziału, jakby może tutaj zawalczyć o 10 tysięcy złotych, które można dowolnie rozdzielić na kilka zadań, na 2, 3, 4 zadania, zależy jakie to inicjatywy dzieciaki zaproponują. W tym roku 16 szkół wzięło udział w tej inicjatywie. Już przygotujemy się też do kolejnej edycji szkolnego budżetu obywatelskiego, więc staramy się też w ten sposób w młodzieży taką postawę proobywatelską i prospołeczną budować.
1: A wracając do tego głównego budżetu obywatelskiego, jakie na przykład już w Gliwicach, w poprzednich edycjach udało się projekty zrealizować?
2: Och, tego jest bardzo dużo, bo każdego roku do realizacji trafia pomiędzy 70 a 90 projektów. Dużą mamy tutaj ofertę aktywizacji seniorów. Tych zadań w dzielnicach jest kilkanaście każdego roku. Jeśli chodzi o inwestycje, pojawiają się dzięki temu pump traki, modernizowane są place zabaw. Już niekoniecznie może nowe, bo tych mamy dosyć dużo, chociaż też jeszcze są. No ale też te, które już istnieją, wymagają co kilkanaście lat jakiejś wymiany czy nawierzchni, czy urządzeń, żeby były bardziej ciekawe, interesujące dla dzieciaków po prostu. Także takie zadania się pojawiają. Wszelkie też takie sprawy dotyczące właśnie jakichś miejsc parkingowych, tam gdzie jest taka potrzeba, gdzie mieszkańcy widzą, że trzeba szybciej zainterweniować i jakąś taką infrastrukturę stworzyć, to też się w mieście pojawiało.
1: Powiedziała Pani, że rekordowa kwota jest w tym roku 10 milionów złotych, ale to niekoniecznie musi oznaczać, że uda się więcej tych projektów zrealizować, bo też pewnie realizacja ich jest droższa.
2: Ceny rosną tak jak wszędzie, tak jak i chyba naszych wydatków domowych. Myślę, że jednak ta kwota na pewno pozwoli na realizację większej liczby, bo ona jest znacząco większa. To około 2,5 miliona więcej niż w poprzedniej edycji, więc myślę, że tutaj jest spora szansa, ale też liczba tych zadań to ich wartość też jest różna, prawda? Bo czasami mamy zadania za 500 000 i takich będzie kilkanaście, a mamy też takie drobne, niekiedy warte kilka tysięcy złotych, a też ważne, też potrzebne. No więc zobaczymy, jak to się ułoży. tego nigdy nie idzie przewidzieć. To zawsze dopiero głosowanie pokazuje i co roku te wyniki są dla nas zaskakujące, w tym sensie, że po prostu nie przewidzielibyśmy ich.
1: A w tej edycji jakie są najdroższe zgłoszone projekty?
2: Te droższe zadania właśnie często dotyczą placów zabaw, ponieważ tam rzeczywiście czy wymiana nawierzchni, czy wykonanie nowego ogrodzenia, czy też zakup tych urządzeń, to są takie rzeczy kosztowne i to zawsze się składa na sumę kilkuset tysięcy złotych, więc to są takie największe zadania. Nie mamy w zadaniach ogólnomiejskich w tym roku żadnej inwestycji takiej dużej, ale myślę, że to też dobrze, ponieważ jeszcze z poprzednich lat te największe zadania są, ich realizacja jest kończona, więc może dobrze, że tam się to dzieje i te zadania powolutku zmierzają ku końcowi, a my tutaj na takie mniejsze właśnie i też bardziej dotyczące czasu wolnego zadania głosujemy i takie będziemy mieć do wyboru. Więc to się tak dosyć naturalnie dobrze złożyło, myślę.
1: Teraz w najbliższym czasie będą oddawane może jakieś zadania z budżetów obywatelskich poprzednich?
2: Nie umiem pani tak powiedzieć, to musielibyśmy już realizatorów zapytać, czyli na przykład Miejski Zarząd Usług Komunalnych albo Zarząd Dróg Miejskich, bo już wtedy jednostki są odpowiedzialne za tę realizację od A do Z. Więcej wiem o czasie wolnym właśnie, bo tutaj i te rzeczy senioralne, kalendarz na stronie www.decydujmyrazem.gliwice.pl. W zakładce budżet obywatelski też można sobie zobaczyć właśnie, gdzie w dzielnicy jakieś wydarzenie. No i też można sobie na Facebooku profil Gliwicki Budżet Obywatelski polubić. Tam też wrzucamy i plakaty dotyczące wydarzeń, które przed nami i też właśnie, kiedy jakaś inwestycja jest już oddawana do użytku, to też często zamieszczamy zdjęcia, no jeśli wykonawcy nas o tym poinformują, a bardzo często to robią.
1: A tak na przestrzeni lat i tych wszystkich edycji budżetu obywatelskiego w Gliwicach, jakby pani oceniła, więcej jest tych zadań inwestycyjnych, czy takich jednak społecznych coraz więcej się pojawia?
2: To właśnie przesuwa się tutaj w stronę tych zadań miękkich. Niech liczby powiedzą o tym. No jeszcze tam te 7-6 lat temu kierowaliśmy na przykład do MZUK-u około 100 zadań do oceny, a do Wydziału Kultury i Sportu no na przykład około 25. Teraz już do Wydziału Kultury i Sportu kierujemy ponad 70 wniosków, a tych inwestycyjnych jest mniej, więc to widać po tych liczbach po prostu. No, że rzeczywiście więcej jest takich potrzeb dotyczących tego czasu wolnego. No też myślę, że te wcześniejsze edycje pozwoliły już zadbać o takie podstawowe potrzeby infrastrukturalne. No oczywiście nie we wszystkich dzielnicach, bo tutaj też specyfika jest różna tych dzielnic, gdzie mamy zabudowę jednorodzinną, tam jest inaczej, inne są potrzeby, a tam, gdzie mamy duże osiedla, bloki, to też to trochę inaczej wygląda. Ale po liczbach widać, że to się przesuwa w stronę tych zadań miękkich.
1: Czyli ten trend się zmienia. No to w takim razie zaprośmy jeszcze mieszkańców Gliwic do głosowania i będą mogli sami wybrać, co bardziej im jest w mieście potrzebne.
2: Tak, serdecznie zachęcam, to pozostanie w państwa rękach i każdy będzie miał dwa głosy, jeden na zadanie ogólnomiejskie, jeden na dzielnicowe. Zachęcam, można bardzo szybko, prosto i nie wychodząc z domu oddać głos elektronicznie, a dla tych, którzy wolą zrobić to na kartce papieru, też będziemy mieć taką możliwość, ale bez wychodzenia z domu nawet da się, także serdecznie zachęcam.
1: O tegorocznym budżecie obywatelskim w Gliwicach mówiła Marta Kryś z Centrum 3.0.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: W naszych gniazdkach po raz pierwszy popłynął prąd z wiatru nad Bałtykiem. Uruchomiona została pierwsza polska farma wiatrowa na morzu. Baltic Power jest zlokalizowana ponad 20 km od brzegu na wysokości Łeby i Choczewa. Docelowo będzie składać się z ponad 70 ogromnych wiatraków. Na razie zamontowano ich ponad 50, a pierwsze turbiny rozpoczęły pracę i dostarczyły pierwszą energię wyprodukowaną z wiatru wiejącego nad Bałtykiem. Greenpeace Polska, Marek Józefiak.
3: Na naszych oczach Bałtyk staje się wielką elektrownią. Pierwsza inwestycja będzie produkować 4 terawatogodziny energii elektrycznej rocznie. To można porównać do łącznego zużycia prądu przez na przykład Łódź i Poznań. To też o 1/3 więcej niż wyprodukowała w ubiegłym roku elektrociepłownia Siekierki w Warszawie. Pamiętajmy, to jest dopiero początek, bo to pierwsza inwestycja, więc takich inwestycji będzie na Bałtyku więcej i to już niebawem. To jest ważny moment z trzech głównych względów. Po pierwsze, wiatraki wzmacniają nasze bezpieczeństwo energetyczne. Po drugie, wzmacniają naszą niezależność i dają nam czystą energię. Rozproszony system energetyczny energetyczny jest bardziej odporny na ataki. To pokazała choćby wojna w Ukrainie. Tam 90% elektrowni na węgiel i gaz została szybko zniszczona. Każdy wiatrak, każdy panel fotowoltaiczny, każdy magazyn energii wzmacniają odporność naszego kraju. Po drugie, musimy budować naszą niezależność energetyczną, bo elektrownie na węgiel, które dzisiaj dają nam około połowy prądu, zostaną w ciągu najbliższych 10 lat zamknięte. Jeśli nie zbudujemy w tym czasie odnawialnych źródeł energii, tę lukę po węglu wypełni gaz, czyli droga energia z importu. My już dzisiaj na import ropy i gazu wydajemy około 100 miliardów złotych rocznie. Nie chcielibyśmy tej zależności pogłębiać. Po trzecie, morskie elektrownie wiatrowe produkują po prostu czystą energię, a tej potrzebujemy, żeby po pierwsze zachować konkurencyjność w nowoczesnej gospodarce i żeby przetrwać. Przecież nie jesteśmy zieloną wyspą, nas też dotykają globalne problemy jak zmiana klimatu, a to jest krok w dobrą stronę, więc możemy sobie powiedzieć, że dzisiaj nasza energetyka wykonała naprawdę duży krok w dobrym kierunku.
1: O pierwszej polskiej farmie wiatrowej na Morzu Bałtyckim mówił Marek Józefiak z Greenpeace Polska.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: Szybki dojazd do pracy to obecnie trzeci najważniejszy czynnik, którym kierujemy się przy wyborze pracodawcy. Jak wynika z badania Pracuj.pl, 6 na 10 badanych rezygnuje ze starań o pracę przez niedogodny dojazd, mówi Anna Goreń.
4: Blisko 60% badanych przez Pracuj.pl przyznaje, że zdarzyło im się zrezygnować ze starań o pracę, bo dojazd do firmy okazał się zbyt uciążliwy. Najnowsze badanie pokazuje, że codzienna logistyka transportu to dziś jeden z kluczowych czynników decyzyjnych na rynku pracy. Szybka podróż do firmy jest obecnie trzecim najważniejszym elementem, na który zwracamy uwagę przy wyborze pracodawcy. Zaraz po odpowiednim wynagrodzeniu i stabilności zatrudnienia. Co więcej, brak transparentności w tej kwestii potrafi zniechęcić już na starcie, ponieważ blisko 4 na 10 badanych zrezygnowałoby z aplikowania na interesującą ofertę, gdyby nie znalazło w niej precyzyjnej informacji o lokalizacji firmy. Dotarcie do pracy stacjonarnej to stały element planu dnia większości pracowników w Polsce. Prawie 2/3 badanych spędza na dojazdach w jedną stronę więcej niż kwadrans, a w największych polskich metropoliach ponad pół godziny w drodze rezerwuje 37% osób. Dane Pracuj.pl dowodzą, że kandydatów nie odstrasza sama odległość, ale zła organizacja dojazdu. Jesteśmy otwarci na kompromisy, o ile infrastruktura lub transport są dobrze zorganizowane. Aż 79% respondentów deklaruje, że byłoby skłonnych wybrać firmę położoną dalej od domu, pod warunkiem, że dojazd do niej byłby sprawniejszy i bardziej komfortowy. Na sposób podróżowania Polaków do pracy w dużej mierze wpływa wielkość miejsca zamieszkania. Z danych Pracuj.pl wynika, że w skali całego kraju bezapelacyjnie dominuje samochód, który wybiera 61% badanych. Sytuacja zmienia się jednak w największych miastach, gdzie transport osobisty ustępuje miejsca komunikacji miejskiej. Co ciekawe, na mapie transportowej Polaków coraz wyraźniej widać też alternatywne rozwiązania. W średnich miastach 11% badanych stawia na hulajnogę. Z kolei aż 12% przedstawicieli najmłodszego pokolenia dociera do pracy taksówką lub przejazdem zamawianym przez aplikację.
1: O dojazdach do pracy mówiła Anna Goreń z Pracuj.pl. Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda. Antyradia.
5: 16 filmów pojawi się w konkursie głównym tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. O Złote Lwy powalczy 5 produkcji dofinansowanych ze Śląskiego Funduszu Filmowego. Silesia Film, Paulina Kwas.
6: Bardzo nam miło, że w tym roku aż 5, bo to naprawdę dużo, aż 5 naszych filmów, naszych koprodukcji znalazło swoje miejsce w konkursie głównym na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To jest niewątpliwie najważniejsza tego typu impreza, tego typu wydarzenie w kraju i bardzo się cieszymy, że tak liczną reprezentację filmową mamy w tym roku na gdyńskim festiwalu. Trzeba podkreślić, że to jest prawie 1/3 całej puli filmów w konkursie głównym, bo w konkursie głównym mamy 16 filmów i 5 z nich to są właśnie nasze koprodukcje. Niektóre z nich Państwo już mogli widzieć na dużym ekranie, inne dopiero Państwo będą mogli zobaczyć za jakiś czas.
5: I jakie to są produkcje?
6: Przede wszystkim Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, która została już doceniona w Cannes i nagrodzona nagrodą dla najlepszego reżysera. Ale oprócz tego film Łukasza Rondudy Powiedz mi co czujesz, który wejdzie na nasze ekrany we wrześniu, ale który Państwo będą mogli zobaczyć jeszcze przed festiwalem w Gdyni w kinie Światowid na uroczystej premierze 18 września. Oprócz tego Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego, którego Państwo też mogą kojarzyć z takiego filmu jak Zgoda albo też prezentowanego w zeszłym roku na festiwalu w Gdyni świetnego filmu Brat, Przez ścianę, które było kręcone m.in. w budynku dawnego aresztu śledczego w Zabrzu, czy w Sądzie Rejonowym w Gliwicach. Oprócz tego mamy jeszcze dwa filmy, jeden z nich to debiut fabularny, film Violetta Villa z Karoliny Bielawskiej, no i najnowszy film Kasi Adamik, czyli Zima pod znakiem wrony, i ten film też Państwo mogli już na naszych ekranach oglądać.
1: Co to oznacza, że są to koprodukcje Silesii Film?
6: To są filmy, które zostały dofinansowane ze środków Śląskiego Funduszu Filmowego, czyli takiego tworu, który jest zasilany środkami z samorządu województwa śląskiego, i w ten sposób jakby partycypujemy w produkcji tych filmów, wspieramy ich powstanie. To jest jakby jedna część. Druga część naszej obecności w tych filmach to jest taka obecność, powiedziałabym już nawet namacalna, dosłowna, ponieważ wszystkie te filmy, które są koprodukowane przez Silesię Film i te, które powalczą w Gdyni o Nagrodę Główną, były kręcone, filmów wspieramy ich powstanie. To jest jakby jedna część. Druga część naszej obecności w tych filmach to jest taka obecność, powiedziałabym już nawet namacalna, dosłowna, ponieważ wszystkie te filmy, które są koprodukowane przez Silesię Film i te, które powalczą w Gdyni o Nagrodę Główną, były kręcone częściowo na terenie województwa śląskiego.

0: fantastyczne malownicze ruiny pałacu w Sławikowie, które pojawiają się w jednej z kluczowych dla tego filmu scen. Tak jak już wspomniałam, film Przez ściany był kręcony m.in. w budynku dawnego aresztu śledczego nieczynnego już w Zabrzu, ale też w gmach Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, w Hucie Batory w Chorzowie, w Świętochowickich Lipinach i Siemianowicach Śląskich. Czyli już widać, że jest ta różnorodność miejsc jest bardzo duża i one mają też bardzo duży potencjał filmowy. Violetta Villas, film Karoliny Bielawskiej, powstawał m.in. w Domu Muzyki Tańca w Zabrzu, w Rudzie Śląskiej i w Muzeum Zamkowym w Pszczynie, a w filmie Zima pod znakiem Wrony możemy zobaczyć lokacje z Koksowni Bytom i z Chorzowskich ulic. Także filmowcy mają tutaj bardzo duże pole do popisu, mogą wybierać z tych lokacji jak bardzo im się tutaj podoba i my się z tego bardzo cieszymy, bo nasz region istnieje w tych filmach, a widzowie mogą nie tylko oglądać świetne filmy, bo to naprawdę są świetne, świetne filmy, o czym zresztą świadczy ich obecność na festiwalu w Gdyni, ale też mogą widzieć miejsca, które są im w jakiś sposób bliskie.
1: A jaką macie Państwo konkurencję?
0: No, tak jak już powiedziałam, my będziemy walczyć z 11 pozostałych filmów w konkursie w Gdyni. W tym roku konkurs zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie, bo mamy zarówno filmy doświadczonych reżyserów, filmy, na które się czeka, no jak chociażby najnowszy film Agnieszki Smoczyńskiej, Hotspot, czy filmy Jana Komasy albo Jana Holubka. Będzie też film Piotra Domalewskiego, Nasza rewolucja, który opowiada o życiu Jacka Kuronia i jego żony. Więc jakby są takie mocne filmy, mocnych reżyserów, które gdzieś tam są wyczekiwane, o których gdzieś się już słyszało, ale jest też 5 fabularnych debiutów. Oprócz tego filmu, o którym mówiłam, czyli Na naszej Violetty Villas, która jest fabularnym debiutem Karoliny Bielawskiej, będą jeszcze 4 filmy twórców debiutujących w fabule. I to jest też bardzo warte podkreślenia, że festiwal w Gdyni nie tylko jakby stawia na tych twórców, którzy już mają swoją renomę i swoją markę, ale też daje takie miejsce do zaistnienia nowym twórcom. Tematyka jest oczywiście bardzo różnorodna, podejmowane są zarówno aktualne problemy młodych ludzi w tych filmach, to też widać w tych debiutach, ale mamy też bardzo ciekawe filmy, które gdzieś odnoszą się do przyszłości, do tego, jak świat może wyglądać. To jest właśnie film Agnieszki Smoczyńskiej, ale to jest też film, debiutancki film Julii Rogowskiej, Czas, który nie nadszedł. Mamy filmy, które są bardzo też mocno oparte na historii, na jakichś wydarzeniach autentycznych. Mamy też oczywiście, tak jak tutaj już dało się to gdzieś wysłyszeć, filmy oparte na życiorysach, gdzie jakaś historia ludzkiego życia posłużyła za kanwę tej historii, jak choćby właśnie film o Violetcie Villas, częściowo film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, który też opowiada o Tomaszu Mannie, o pisarzu. Nasz film Powiedz mi, co czujesz, Łukasza Rondudy, to też jest film inspirowany życiem i twórczością artysty Patryka Różyckiego i chyba taki w tym zestawie naszych filmów najciekawsza historia, która zainspirowała film, a więc film Przez ścianę. To jest, tutaj Państwa odsyłam, kto nie zna tej historii, to można sobie ją prześledzić, ale można mieć też w jakimś sensie zaskoczenie podczas oglądania tego filmu, bo to jest historia niesamowitej miłości i w ogóle znajomości Wiesławy Pajdak i Jerzego Śmiechowskiego, którzy poznali się w ekstremalnych warunkach na Rakowieckiej w czasach stalinowskich. To jest fantastycznie opowiedziana historia w tym filmie i bardzo, bardzo Państwa zachęcam do obejrzenia jej, jak tylko pojawi się na ekranach. Więc takie historie nawiązujące do biografii też są osadzone w czasach historycznych, też są, ale tak jakby co roku w festiwalu w Gdyni taka rozpiętość tematów się pojawia.
1: Czyli konkurencja jest spora?
0: Znaczy oczywiście jest kilka nagród, są złote lwy, są srebrne lwy, są nagrody aktorskie, nagrody za dźwięk, montaż, więc tutaj jakby kategorii jest wiele, ale oczywiście nie ukrywamy, że my liczymy na te najważniejsze festiwalowe nagrody.
1: To w takim razie jeszcze chciałam zapytać o te filmy, czy wszystkie będziemy mogli w jakiś sposób zobaczyć przed festiwalem w Gdyni, czy niektóre z nich będą miały tam swoją premierę?
0: Na pewno niektóre z nich już mogliśmy zobaczyć, niektóre z nich, tak jak właśnie film Powiedz mi, co czujesz, będziemy mogli zobaczyć na premierze śląskiej w kinie Światowid, a pozostałe będą sukcesywnie wchodziły do naszych kin i na pewno śląskie premiery będą u nas w naszych kinach i Państwo będą o tym na pewno wiedzieli.
1: Kiedy festiwal w Gdyni, kiedy się dowiemy o tym, czy te śląskie koprodukcje zdobędą coś?
0: Festiwal w Gdyni rozpoczyna się 21 września i potrwa do soboty 26 września i wtedy na uroczystej gali dowiemy się już, czy nasze filmy, a może nawet zapytam, które nasze filmy dostały jakieś nagrody.
1: O konkursie głównym tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni mówiła Paulina Kwas z instytucji filmowej Silesia Film.
2: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: Wyłudzenia na blisko 800 milionów złotych. Tyle ujawnili ubezpieczyciele w ubiegłym roku. Polska Izba Ubezpieczeń, Agnieszka Dąbrowska.
3: W 2025 roku zakłady ubezpieczeń w Polsce wykryły ponad 40 tysięcy oszustw i prób wyłudzeń. To o 24% więcej niż rok wcześniej. Ich łączna wartość wyniosła blisko 800 milionów złotych. Dobra wiadomość jest taka, że aż 95% tej kwoty to przestępstwa, które udało nam się zatrzymać na etapie usiłowania, co oznacza, że pieniądze pieniądze, nie

0: trafiły do oszustów. To udowadnia, że mechanizmy kontrolne i zaawansowane systemy analityczne ubezpieczycieli działają skutecznie i w odpowiednim momencie. Zdecydowana większość tych ujawnionych oszustw dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych, czyli kasko i OC. No to wynika ze struktury rynku ubezpieczeń w Polsce. Ale musimy też jasno powiedzieć, że obecnie nie ma w Polsce produktów ubezpieczeniowych całkowicie wolnych od ryzyka nadużyć. Sprawcy szukają luk w każdym typie produktu ubezpieczeniowego, w ubezpieczeniach komunikacyjnych, mieszkaniowych, w ubezpieczeniach na życie, zdrowotnych, rolnych czy turystycznych. Co możemy powiedzieć o metodach działania sprawców? No, mamy wciąż do czynienia z takimi tradycyjnymi metodami oszustów, takimi jak ustawiane stłuczki, fikcyjne kradzieże czy celowe podpalenia, ale charakterystyczne jest to, że przestępczość ubezpieczeniowa zdecydowanie wkroczyła w nową cyfrową fazę. Dziś oszuści mają tak samo jak my wszyscy dostęp do darmowej sztucznej inteligencji. Wykorzystują ją do tworzenia fałszywej dokumentacji, na przykład medycznej, do preparowania zdjęć rzekomych szkód. Przestępcy wykorzystują też skradzione dane albo tworzą tak zwane tożsamości syntetyczne, miksując te prawdziwe dane z danymi fałszywymi. I dlaczego temat przestępczości jest ważny dla każdego z nas? Dlaczego o tym mówimy? Dlaczego tworzymy raport, coroczny raport dotyczący przestępczości ubezpieczeniowej? No, branża ubezpieczeniowa inwestuje w wymianę danych, no chociażby bazy ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego, w automatyczne wykrywanie wszelkich anomalii po to, by chronić pieniądze uczciwych klientów. No, zdecydowana większość klientów ubezpieczycieli to osoby uczciwe, a zakłady ubezpieczeń nie godzą się na to, by ze składek uczciwych klientów finansować działalność przestępców. Oszustwa ubezpieczeniowe to nie tylko domena zorganizowanych grup przestępczych, co często funkcjonuje w takiej opinii publicznej. No, pamiętajmy, że jeśli przy okazji prawdziwej, realnej stłuczki na przykład klient postanowi dopisać do rachunku ubezpieczyciela koszty naprawy zderzaka zarysowanego rok wcześniej w zupełnie innych okolicznościach, to popełnia przestępstwo. Takie działanie czy tak zwana drobna korekta dokumentu polegająca na przykład na usunięciu informacji z karty choroby, to jest działanie, które jest traktowane przez kodeks karny niezwykle surowo za oszustwo. W zależności od kwalifikacji prawnej oczywiście grozi kara nawet do 8 lat więzienia. Przestępczość to oczywiście nie jest problem wyłącznie Polski. W świecie cyfrowym te dane, pieniądze, metody działania przestępców, informacje bardzo łatwo przekraczają granice państw. Tym bardziej to przeciwdziałanie nadużyciom wymaga współpracy nie tylko między zakładami ubezpieczeń czy instytucjami rynku ubezpieczeń, ale także z organami ścigania czy partnerami zagranicznymi, co oczywiście jako Polska Izba Ubezpieczeń, jako zakłady ubezpieczeń realizujemy. Zapraszam do zapoznania się z pełną treścią raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń, raportu Przestępstwa ubezpieczeniowe ujawnione w 2025 roku.
1: Zachęcała Agnieszka Dąbrowska z Polskiej Izby Ubezpieczeń.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Pociąg do pociągów. PKP Intercity chwali się rekordową frekwencją. Mateusz Gdowski.
3: Pierwsze półrocze 2026 roku było dla PKP Intercity rekordowe. Z naszych pociągów skorzystało 44 miliony 700 tysięcy pasażerów, czyli o 11% więcej niż rok wcześniej. To efekt konsekwentnie rozwijanej oferty przewozowej, inwestycji w tabor i infrastrukturę oraz coraz lepszej siatki połączeń. W wakacyjnym rozkładzie jazdy kontynuujemy ten kierunek. Każdego dnia uruchamiamy 560 połączeń, czyli o 46 więcej niż podczas ubiegłorocznych wakacji. Dzięki temu zapewniamy lepszy dostęp do najpopularniejszych miejscowości nad morzem, w górach i na Warmii i Mazurach. W ofercie pojawiły się także nowe połączenia, m.in. bezpośrednie Pendolino z Bielska Białej do Ustki, powrót pociągów dalekobieżnych do Łomży po ponad 30 latach. Naszym celem jest dalszy rozwój oferty i zapewnienie pasażerom jak największej liczby wygodnych połączeń. Tak, aby kolej była pierwszym wyborem zarówno w codziennych podróżach, jak i podczas wakacyjnych wyjazdów. Pierwsze półrocze tego roku było dla nas rekordowe. Najwięcej pasażerów podróżowało z nami w maju. Było to aż 8 400 000 osób. Średnio każdego dnia z naszych pociągów korzystało blisko 247 000 podróżnych, a rekord padł 7 czerwca, kiedy przewieźliśmy 346 000 pasażerów w ciągu jednego dnia. Największy wzrost zainteresowania odnotowaliśmy na trasach Poznań-Szczecin i Kraków-Tarnów, ale bardzo wyraźnie rosła również liczba podróżnych między Krakowem i Rzeszowem, Tczewem i Trójmiastem oraz na trasach do Warszawy, z Łodzi, Torunia i Białegostoku. To pokazuje, że coraz więcej osób wybiera kolej zarówno w codziennych podróżach, jak i podczas wyjazdów po Polsce.
1: Mówił Mateusz Gdowski z PKP Intercity. Przewoźnik informuje również, że od stycznia do czerwca wzmocniono niemal 4000 pociągów dodatkowymi miejscami. W tym okresie doczepiono 5600 dodatkowych wagonów. Dla Antyradia Magda Poddańczyk.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Na co dzień w Antyradiu panuje pełna kultura. Ale w niedzielę rano wchodzimy w nową fazę pełnia kultury. Niedzielny przegląd kulturalnych ludzi i wydarzeń, który od 7.15 prezentuje Grzegorz Kornacki. Wypełnij pustkę i włącz pełnię kultury w Antyradiu. Bądźmy kulturalni, przynajmniej w niedzielę nad ranem. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
0: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Nickelback.

0: Rage Against the Machine. Three Doors Down. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Blisko 200 milionów złotych będzie kosztowała budowa nowego oddziału psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jednostka powstanie za mniej więcej 2 lata przy ulicy Marii Orwid. Lecznica podpisała umowę na realizację tego zadania.
2: Podpisujemy umowę na budowę nowego obiektu w ogóle dla psychiatrii, jeżeli chodzi o Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Jak Państwo wiecie, na skutek przeprowadzki z ulicy Kopernika do Prokocimia przeniosła się większość klinik uniwersyteckich, natomiast jedną z klinik, które pozostały na terenie Kopernika, to była właśnie klinika psychiatrii, tak? Czyli tutaj mówimy o całym zapleczu psychiatrii dorosłych, dzieci, młodzieży. Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Dzięki staraniom Szpitala Uniwersyteckiego, dzięki temu, że aplikujemy praktycznie o wszystkie możliwe środki, gdzie tylko można aplikować, żeby szpital cały czas się rozwijał, udało się pozyskać finansowanie na kwotę prawie 200 milionów złotych, w oparciu o które to finansowanie przygotowaliśmy postępowanie przetargowe, w wyniku którego zostało wyłonione konsorcjum firm Adamiec i Wodpol, które dla Szpitala Uniwersyteckiego wybudują piękny, nowoczesny, będący perełką wśród współczesnych ośrodków psychiatrycznych, ośrodek, który będzie przyjmował pacjentów. To, co jest ważne, jest słychanie dla nas, to jest kwestia lokalizacji tego ośrodka. Musimy pamiętać, że rzeczą idealną w współczesnej medycynie byłoby to, żeby pacjenci chorowali tylko na jedną przypadłość, a w tym samym czasie nie chorowali na drugą. Natomiast my widzimy na każdym kroku, że zarówno pacjenci, którzy są hospitalizowani z uwagi na inne przypadłości, często borykają się z problemami psychicznymi, ale też w drugą stronę. Większość pacjentów psychiatrycznych, z których leczymy w Szpitalu Uniwersyteckim, to też są pacjenci, którzy mają problemy ogólnomedyczne. Tak? To są pacjenci, którzy chorują na choroby nadciśnieniowe, to są pacjenci, którzy mają nowotwory i ciężko sobie pozwolić na takie bardzo ekskluzywne leczenie tylko i wyłącznie w jednym zakresie. W związku z tym cieszymy się, że po dłuższym czasie ta psychiatria do nas dołączy, że będzie tu na terenie Kopernika, gdzie będziemy mogli prowadzić tą terapię w sposób taki całościowy, nie w oderwaniu. Zakładamy, że zajmie nam to około 18 miesięcy. Dzisiaj podpisanie umowy, rozpoczynamy projektowanie. Inwestycja jest realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj. Całkowity koszt inwestycji to prawie 150 milionów złotych. Dzięki temu zostaniemy piękny, nowoczesny obiekt, zupełnie inaczej wybudowany niż dotychczas obiekty psychiatryczne, tak? Czyli to będzie obiekt, który będzie przyjazny pacjentom. To będzie obiekt, który będzie zachęcał do tego, żeby nie stygmatyzować, a leczyć naprawdę w fajnych warunkach nowoczesnych.
3: Maciej Małecki, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw Collegium Medicum. Ten dzisiejszy dzień ma wielkie znaczenie dla zarówno Szpitala Uniwersyteckiego, dla uczelni, ale także dla Krakowa i dla całego województwa. On stwarza perspektywę przeniesienia tutaj na kampus medyczny kolejnej bardzo ważnej jednostki klinicznej, jednostki naukowej, jednostki dydaktycznej, jaką jest oddział psychiatrii i jaką jest katedra psychiatrii. To jest w tej chwili jeden z nielicznych oddziałów, który nadal funkcjonuje przy ulicy Kopernika. To jest olbrzymi sukces Szpitala Uniwersyteckiego, zdobycie tych środków finansowych na tą inwestycję. No i także przeprowadzenie i rozstrzygnięcie przetargu. To jest jednostka o olbrzymim znaczeniu, zarówno z punktu widzenia klinicznego. Wszyscy wiemy, jak olbrzymie znaczenie ma dobra, kompetentna opieka psychiatryczna we współczesnym, trudnym świecie, który się dynamicznie zmienia. To jest ważne wydarzenie także dla uczelni, bo stwarza perspektywę przeniesienia tutaj na Prokocim kolejnej jednostki badawczo-dydaktycznej.
4: Zwłaszcza, że te warunki na Kopernika pozostawiają sporo do życzenia. Kto był, ten wie.
3: Tak jest. Te budynki na Kopernika to jest XIX wiek, to jest pierwsza połowa XX wieku. To są takie warunki, w których ani dydaktyka, ani nauka, ani opieka kliniczna nie może już być realizowana. Dlatego no to jest olbrzymie osiągnięcie to, że kolejne jednostki tutaj na Prokocim dołączają. Nie zostało ich tam już dużo na Kopernika. Mamy nadzieję, że w nieodległej perspektywie te pozostałe także się tutaj na kampus medyczny przeniosą.
5: Właściwie to jest taka zmiana, którą jeśli bym miał użyć jednego słowa, to byłoby to słowo, które może zaskoczy pana redaktora, ale to jest słowo szacunek. Maciej Pilecki, jestem kierownikiem oddziału klinicznego psychiatrii dorosłych, dzieci i młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Dlatego, że ten nowy budynek oznacza, że pacjenci w kryzysie psychicznym są traktowani tak samo jak pacjenci, którzy cierpią na schorzenia somatyczne, że nie jest im oferowana pomoc w starym, pamiętającym jeszcze cesarstwo austro-węgierskie budynku, że nie mają oni takiego poczucia, że społeczeństwo, państwo troszczy się bardziej o inne osoby, a że oni dostają mniej, więc to będzie takie miejsce, w którym my będziemy mogli oferować pomoc w godnych warunkach, takich, które nie pokazują naszym pacjentom, czy nie uświadamiają im, że są jacyś mniej ważni, czy mniej istotni.
4: Panie profesorze, czy wraz z tymi przenosinami zwiększy się liczba łóżek? Dyrektor mówił o około 200 tu i dzieci starsze, i dorośli, a także psychogeriatria. Zmieni się jakby stan liczbowy łóżek, czy nie?
5: Takiej zasadniczej zmiany, jeśli chodzi o ilość łóżek, nie przewidujemy, ale pacjenci będą mieli większy komfort. I myślę, że to, co może się zmienić, to może się zmienić taki rodzaj, myślę, że będziemy mieli większą efektywność, jeśli chodzi o hospitalizację i no, w takiej lokalizacji, w której będziemy mogli uzyskać szybciej konsultacje specjalistyczne, kiedy będziemy mogli bardziej bliżej współpracować ze szpitalnymi oddziałami ratunkowymi, czy w dziecięcym, czy w naszym szpitalu, no spowoduje, że te decyzje o hospitalizacji będą mogły być bardziej racjonalne, a czas hospitalizacji będzie mógł się skracać. Więc my właściwie nie poszerzamy takiej bazy łóżkowej, bo też współczesna psychiatria to psychiatria raczej środowiskowa, ale powodujemy, że wtedy, kiedy hospitalizacja staje się niezbędna, no to będzie ona dokonywana w warunkach, które są godne i w wielu aspektach profesjonalne.
2: To nie jest nie tylko dziecięca psychiatria, mówimy tutaj o tak naprawdę kompleksowej inwestycji, która w swoich murach połączy zarówno psychiatrię dzieci i młodzieży, zarówno psychiatrię osób dorosłych, zarówno psychogeriatrię, czyli wszystkie tak naprawdę przekroje, jeżeli chodzi o społeczeństwo, które wymagają tego właśnie leczenia szpitalnego, tak? Czyli mówimy o tym, że medycyna, wiadomo, i leczenie psychiatrii się dosyć mocno zmieniło, natomiast my będziemy zajmować się tymi najcięższymi pacjentami, tymi, u których te terapie, które mogą być prowadzone poza szpitalem, już nie przynoszą rezultatów, i tymi, u których musi być prowadzona hospitalizacja. Pamiętajmy o tym, że Szpital Uniwersytecki dalej będzie się zajmował tak naprawdę, jeżeli, to co pytał pan redaktor, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, my mamy pewnego rodzaju rozgraniczenie. My nie zajmujemy się tymi dziećmi najmłodszymi. My zajmujemy się dziećmi tam od 12-13 roku życia i tak naprawdę młodzieżą, i to jest jak gdyby specyfiką działalności Szpitala Uniwersyteckiego, ale bez wątpienia, bo chociaż zamieniamy tak naprawdę lokalizację, to biorąc pod uwagę nasze doświadczenia z tego, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o szpital i pozostałe oddziały, mówimy o pewnego rodzaju wzmocnieniu potencjału. To nie jest tak, że zamienia się jedno na drugie. Przez to, że to będzie w jednym miejscu, przez to, że to będzie zunifikowane, przez to, że będziemy mieli dostęp do specjalistów z innych specjalizacji, dostęp do diagnostyki, która często jest potrzebna, wierzymy, że to leczenie będzie się odbywało zdecydowanie zdecydowanie w lepszych warunkach, ale też zdecydowanie szybciej.
4: A oprócz oddziału, oprócz łóżek przeniosą się także poradnie?
5: Tak. Część oddziałów dziennych pozostanie w Wesołej, w centrum, natomiast tutaj umieszczone będą ambulatoria dla dorosłych i ambulatoria dziecięco-młodzieżowe. Ja myślę, że to też jest duża zmiana dla tej części Krakowa i gmin ościennych, no ponieważ dojazd do centrum Krakowa jest często trudny, natomiast bezpośrednie sąsiedztwo szlaków komunikacyjnych powoduje, że też takie korzystanie z naszych usług no nie będzie obarczone też taką koniecznością długiego przyjazdu do centrum. Myślę, że będzie miało to również znaczenie dla tych karetek, które nie przyjeżdżają z bezpośredniego centrum Krakowa, ale właśnie z obrzeży Krakowa albo gmin ościennych.
4: Możemy szacować, ilu osobom będą Państwo w stanie pomóc w tym nowym oddziale?
5: Ja myślę, że to się nie zmieni w tym sensie, że będziemy nadal pomagali tysiącom osób. Dziennie mamy kilkaset konsultacji, zarówno pacjentów dziecięco-młodzieżowych, jak i dorosłych. Mamy kilkadziesiąt miejsc w oddziałach dziennych. Ich hospitalizujemy dziennie ponad 100 pacjentów, zarówno w strukturach właśnie dla dorosłych, jak i dziecięco-młodzieżowych. No to jest duża grupa osób w kryzysie psychicznym, których na różne sposoby staramy się pomóc.
4: To i tak jest chyba kropla w morzu potrzeb, patrząc na stan polskiej psychiatrii. Czy mamy jakieś takie grupy szczególnie narażone na niemożność albo problemy z uzyskaniem tej pomocy? To są dzieci i młodzież i właśnie na przykład osoby w wieku senioralnym, czy nie ma to absolutnie znaczenia? Wszędzie jest tak samo źle.
5: Wydaje mi się, że to, co jest przed nami w psychiatrii, bo już trochę nie mówimy o naszym budynku, ale w ogóle o rozwoju psychiatrii, no bo to też jakoś skłania do tego typu rozważań, to są paradoksalnie dwa trochę odmienne kierunki dalszego rozwoju psychiatrii. Z jednej strony powinniśmy nauczyć się docierać do tych osób, które są w kryzysie zdrowia psychicznego, a nie mają motywacji do podjęcia leczenia, czyli odnaleźć ich w ich środowisku, w którym żyją, w którym przebywają. A z drugiej strony powinniśmy rozwijać różnego rodzaju programy o charakterze specjalistycznym, które właśnie będą kierowane na takie wąskie grupy, które wymagają pewnego szczególnego rodzaju pomocy i wsparcia. No, w psychiatrii dziecięco-młodzieżowej zidentyfikowano konieczność powstania około 15 tego typu programów specjalistycznych. Pewnie mniej więcej tyle samo będzie w psychiatrii dorosłych. No, jesteśmy w takim procesie zmian, dostosowywania się do zmieniającego się świata i takiego poszukiwania rozwiązań, które najlepiej odpowiadają potrzebom, oczekiwaniom, no i trudnościom naszych pacjentów. Ale bardzo ważne jest to, żeby to było osadzone w takiej realności środowiska, żebyśmy nie wybierali sobie pacjentów, którym chcemy pomagać, tylko żebyśmy wybierali metody, które są najbardziej adekwatne dla tych pacjentów, no, którzy się do nas zgłaszają, albo których odnajdziemy.
4: Proszę wybaczyć, ale ktoś uzna za banał, ale symptomatyczna jest też patronka ulicy, Maria Orbit. Ona z Kępińskim, ojcem polskiej psychiatrii, współpracowała i trochę zapomniana niestety.
5: No właśnie, nazwa ulicy ją przypomina i to absolutnym zbiegiem okoliczności okazało się, że adres dyrekcji Szpitala Uniwersyteckiego i adres kliniki psychiatrii będzie przy ulicy Marii Orwid. Dla nas, dla mnie osobiście ma to bardzo duże znaczenie, no bo jestem uczniem pani profesor Orwid i to jest jakiś symbol zmiany stosunku do psychiatrii.
4: Powiedział też dyrektor, że ten budynek będzie budowany w zupełnie inny sposób niż dotychczasowy, przyjazne, zachęcające do pobytu.
2: Tutaj będziemy mówili o nowoczesnej, funkcjonalnej przestrzeni, gdzie będą dopasowane meble, gdzie będzie dopasowane wyposażenie, które będzie sprzyjało powrotowi do zdrowia.
4: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
6: Jedzenie leśnych owoców prosto z krzaka może skończyć się groźną chorobą. Lekarze ostrzegają przed bąblowcem, mówi dr Beata Logiewa-Bazger ze Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie.
7: Często się zdarza, że w okresie letnim beztrosko sobie idziemy na łączkę, do lasu, na spacerek. Często nie myślimy o tym, co może się wiązać, jakimi konsekwencjami dla naszego zdrowia. To zjedzenie chociażby jagódki, poziomki, malinki niemytej. No i niestety czasami się zdarza, że mając pecha, jedząc brudnymi rękami nieumyte owoce, możemy zarazić się na przykład bąblowcem. Jest taki rodzaj bąblowca, którego głównym żywicielem są lisy i te lisy mogą roznosić jaja tego właśnie tasiemca właśnie na drobnych leśnych owocach. I my zjadając taką pyszną poziomkę, możemy zarazić się bąblowcem wielokomorowym, który niestety daje bardzo przykre objawy, może powodować bąblowice wątroby, rozrastając się jak guz nowotworowy. Czasami może też mieć lokalizację w innych narządach, w płucach, w ośrodkowym układzie nerwowym, co niestety wiąże się właściwie z konsekwencjami na resztę życia, ponieważ jest to choroba bardzo trudna do wyleczenia, która jest chorobą właściwie na resztę życia. No i niestety z takiego naszego beztroskiego spaceru do lasu może mieć konsekwencje na resztę życia.
6: Przede wszystkim trzeba myć leśne owoce oraz ręce. Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Są takie reklamy ze zdjęciami przed i po, na pewno je kojarzycie. To my właśnie jesteśmy w takim momencie pomiędzy, po festiwalu Jana Borysewicza, a przed Polendrokiem. No i ciągle trochę posystemowa down. Muszę przyznać, że to, co oni zrobili na PGE Narodowym tydzień temu, no nadal mnie trzyma. Jeszcze o tym pomówimy w tej pełni kultury, ale to mocny kandydat do tytułu koncertu roku. Ale jeszcze co nieco zdecydowanie przed nami. O tym też już za chwilę w pełni kultury. Ruszamy właśnie z pełnią kultury. Grzegorz Kornacki, zapraszam.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.
2: Hey, this is Mike from Royal Blood.
3: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
4: Hi, I'm Jack White.
5: And I'm Brendan Benson.
6: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Expert wyprzedaż.

0: Wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Po reklamie.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Judas Priest ruszyli w trasę. Panowie zaczęli swoje tournée Faith Keepers wczoraj w niemieckim miasteczku o urokliwej nazwie Mönchengladbach. Szczerze mówiąc, nie sprawdzałem jeszcze, co zagrali. Może zróbmy sobie taką niespodziankę, bo dziś drugi występ w Halle, a numer 3 to już będzie Warszawa. Przypominam, we wtorek widzimy się właśnie w Warszawie w hali Torwar. Szanse na ostatnie bilety macie jeszcze dziś w Antyradiu, także warto trzymać się radioodbiorników. A za chwilę koncertów ciąg dalszy. Tym razem będą klasycy w miejscu, które staje się klasyczne.
0: Pełnia kultury w Antyradiu. We'll be right back.

0: Dnia Kultury w Antyradiu.
1: Rush w drodze do Sphere. To jeszcze nie są oficjalne informacje, ale pojawiają się takie przecieki mówiące o rozmowach legendarnej kapeli z zarządcami stającej się już powoli legendarną hali widowiskowej w Las Vegas. Na razie Rush znów grają razem. W tym roku można ich zobaczyć w Ameryce Północnej, a w przyszłym roku będą w Ameryce Południowej, no i w Europie. Przypomnę, 27 marca widzimy się w krakowskiej Tauron Arenie. Do Sphere z kolei, jeżeli komuś po drodze, już za chwilę udaje się Metallica. Tak a propos, przypominam, zespół będzie grał w Vegas od 1 października do połowy marca. A po 8 w pełni kultury zajrzymy do kina. Chodźcie na film.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Polskie. Cześć, tu Grabasze. Piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w antyradiu. To metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
11: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Zachwyceni są naukowcy, znawcy Homera, widzowie raczej już też po tym, jak przez internet przeszła guano burza spowodowana różnymi niemerytorycznymi kwestiami. Teraz już oceny są bardziej sensowne. Odyseja Christophera Nolana, bo o niej mówię. Od minionego weekendu szturmem podbija kina, ale też internet i walkę o uwagę opinii publicznej, zdaniem wspomnianych już przeze mnie znawców. Film jest w zasadzie niekontrowersyjny, jak mogło się wydawać przed premierą, a bardzo konserwatywny, bo należy pamiętać, że same dzieła Homera nigdy nie zawierały w sobie jakiejś szczególnej prawdy historycznej. Tak mówią sami naukowcy. Celem tych dzieł Homera miało być natomiast działanie jako nośnik dla wyobrażeń o przeszłości, co też czyni Odyseja Christophera Nolana. Sam ten film jest już zresztą najlepszą produkcją Nolana, jeśli chodzi o finansowe otwarcie. Szacunki mówią o ponad 260 milionach dolarów zarobionych do niedzieli, tydzień temu, a doszło już kolejne 7 dni seansów. Czekam z niecierpliwością na najnowsze wyniki, bo to będzie naprawdę duży hit. W Polsce zresztą Odyseja też jest kinowym numerem 1. I w kinie zostajemy. Za chwilę jeszcze więcej Matta Damona.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Jason Bourne może wrócić. Matt Damon, wspomniany już przeze mnie wcześniej w tej pełni kultury, zdradził, że od jakiegoś czasu pracuje z reżyserem Edwardem Bergerem nad opracowaniem historii do kolejnego filmu z agentem Jasonem Bournem właśnie w roli głównej. Aktor przyznał, że bardzo chciałby wrócić do tej roli, ale szczegóły na razie nie są znane, podobnie jak nieznane są szczegóły Ocean's 14, bo Matt Damon przy okazji premiery i promocji Odysei ma prawdziwe wzbudzenie i wzmożenie aktorskie. Został zapytany też m.in. właśnie o produkcję Ocean's 14 i powiedział, przyznał to, o czym już słychać od jakiegoś czasu, że rzeczywiście coś w tym temacie się dzieje, natomiast wbrew pewnym przeciekom czy informacjom zdjęcia raczej nie ruszą w październiku tego roku, no bo wszyscy aktorzy, a to jest cała plejada znanych aktorów, muszą zgrać się w jednym czasie, no i nic na to nie wskazuje, żeby udało im się to zrobić właśnie w najbliższych miesiącach. A o ekipie, której udało się zgrać i zagrać, już za chwilę.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat, to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta pianek, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Jest więcej fanów, bo mamy już to gdzieś. Tak Brian Johnson mówi o współczesnych koncertach AC/DC. Uspokajam, Brian Johnson nie twierdzi, że panowie mają gdzieś swoją muzykę, czy to, co nam dają na scenie za niemałe pieniądze. Mają tam po prostu powagę i mniej przejmują się już swoim wizerunkiem. Po prostu nie boją się wyjść na scenę i zobaczyć, co się wydarzy. No panowie, skoro tak, to ja serdecznie zapraszam na powtórkę z zeszłego roku do Polski. 2027 czeka. Czeka też Poland Rock Festival, o którym za chwilę.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Dnia Kultury w Antyradiu.
1: Poland Rock Festival. Drodzy Państwo, to już w nadchodzącym tygodniu będzie bardzo bogato. Zacznijmy może od koncertów. Mimo że impreza formalnie rusza w czwartek, to już w środę zobaczycie m.in. WW, w czwartek Dropkick Murphys i Godsmack, w piątek Wasze serca będą podbijać Dziwna Wiosna, Myslowic, Dżem czy Nocny Kochanek. W sobotę natomiast wystąpią P.O.D. czy Happy Sat, ale to absolutnie nie jest wszystko. Dokładną rozpiskę znajdziecie na stronach festiwalu, a za chwilę w Pełni Kultury o innych atrakcjach Poland Rock Festival.
0: Pełnia Kultury w Antyradiu. We'll be right back.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
0: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Coraz bliżej Poland Rock Festival, jak już na pewno wiecie, choćby z tej pełni kultury. Parę minut temu wspominałem wam o tym, co nas czeka muzycznie. Teraz spójrzmy może na atrakcje inne nadchodzące imprezy, bo będzie na przykład namiot warsztatowy ASP, który odpowie na pytanie, co łączy komedie romantyczne, porno i bajki. Będzie poradnik, jak przejechać osobówką przez Europę w sam raz na wakacje, a dla uzdolnionych będą muzyczne warsztaty z Piotrem Bukartykiem. Nie zapominajmy też absolutnie o strefie Antyradia, która na festiwalu będzie, ale nie ograniczy się do samego tylko istnienia. Szczegóły na naszej antenie już wkrótce. To, co mogę obiecać już teraz, to wielogodzinne transmisje na żywo z festiwalu. Jedziemy tam silną ekipą. A propos silnej ekipy, za chwilę Ghost na wielkim ekranie.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: już właśnie do kin. Sam materiał będzie na pewno jednak ciekawy dodatkowo, choćby pod tym względem, że na koncerty trasy Skeletor nie można było wnosić odblokowanych telefonów, także za dużo z niej nie wyciekło do sieci. No co nieco się oczywiście trafiło, ale żeby zobaczyć pełne show, trzeba będzie wybrać do kina albo czekać, bo zapewne później ten materiał ukaże się też w jakimś formacie na home video. Tak czy inaczej, czekamy. A za chwilę System of a Down.
1: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
0: taniej masz. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Moi drodzy, nie udawajmy, że nic się nie stało. Musimy o tym pogadać. System of a Down. Wróćmy do tych dwóch koncertów z PGE Narodowego w Warszawie z minionego weekendu, bo to na pewno było jedno z muzycznych wydarzeń tego roku. Koncerty, po których można było oczywiście spodziewać się, że będą dobre, bardzo dobre, ale że to będzie to, czego byliśmy świadkami. Fantastyczna forma zespołu, wzorowa interakcja z publiką, która to publika zresztą oszalała. Dosłownie. Widziałem to i z dołu, i z góry. W skali stadionowej czegoś takiego nie widzieliśmy w naszym kraju chyba nigdy, a przynajmniej ja sobie czegoś takiego nie przypominam. Po kilkanaście moszpitów, niektóre ogromne, ciągłe skakanie, akcja z balonami na urodziny Darona Malakiana, który wypomniał nam nie najlepsze zachowanie w początkach zespołu, a dziś pokazał razem z kolegami: tacy byliście, to zapnijcie wrotki i patrzcie na to. A to, co działo się na stadionie, to zresztą nie wszystko, bo choćby przecież Szawo podrzucał w różnych miejscach Warszawy specjalne kostki gitarowe z lokalnym akcentem. Pierwszego dnia korzystał z piórek z polską kiełbasą, a drugiego piórka z lolkiem z Bolka i Lolka. No i nie zapominajmy oczywiście o strefie Antyradia, która też dawała wam radość przed PGE Narodowym. I tak mija tydzień, a pokoncertowa depresja trwa. A skoro o koncertach minionych mowa, za chwilę jeszcze w tej pełni kultury Suede.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: No właśnie, zapowiadałem, że jeszcze słówko o Suede. Jak wasze wrażenia po koncercie z czwartku? Zespół grał na letniej scenie Progresji, ale to nie jest wszystko, co kapela ma nam do zaoferowania w tym roku, bo kultowy album Coming Up w odświeżonej wersji ma trafić na półki sklepowe jeszcze w tym roku. Otóż 25 września, 30 lat po oryginalnej premierze, materiał będzie znów dostępny na winylu, w pięciopłytowym boksie CD z zapisem koncertu czy z b-sidami, no i oczywiście będzie też ten materiał, nie wiem jeszcze czy cały, ale na pewno w podstawowej wersji, dostępny w cyfrze, czyli w streamingu, MP3-kach, czy co tam kto sobie woli. A za nowe miksy odpowiada Steven Wilson, ostatnio rozchwytywany, jeśli chodzi o reedycję. Można spodziewać się, że zrobił swoją robotę jak należy. Za chwilę za antenę Antyradia będzie odpowiadał Konrad Czubaj. Ja tymczasem dziękuję za dziś. Zapraszam na jutro do pełnej kultury, do prawdy Antyradia i na za tydzień do pełni kultury. Grzegorz Kornacki, do usłyszenia.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
9: Panie Pascalu, no jakby to...
8: A widziała pani?
9: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
8: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.

0: Wszystko na mediaexpert.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno, a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowororek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obok nosa, katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
8: Po reklamie.
9: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Faith No More. Def Leppard. Bloodhound Gang.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Skok w Rock w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Rock w Antyradiu.
1: Mocno gitarowo naładowany numer Jack White, Dollar Bill. Ja też jestem mocno gitarowo naładowany za sprawą festiwalu Jana Borysewicza, który przeszedł już do historii. Jego pierwsza edycja w Zamku Ćmielów. No, na pewno jeszcze do tego wątku powrócę. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Świeżo przyjechałem zresztą z Ćmielowa. Bardzo prędko. Tak jak był film Wielki Szu, to ja jestem szybki Czu. 6 minut po godzinie 10. Dzień dobry raz jeszcze. No właśnie, niedzielne spotkania rozpoczynamy od wiedzy takiej abstrakcyjnej, nikomu niepotrzebnej. Ostatnio coraz bardziej skupiam się na rekordach, bo tak sobie pomyślałem, że żeby skok był udany, no to najpierw trzeba sięgnąć szczytu, a więc otwieramy księgę rekordów Guinnessa i czytam, że w 2021 roku Brytyjczyk Will Cadbill ułożył wieżę z 5 cukierków M&M. Nikomu nie udało się ułożyć wyższej wieży. Są tacy ludzie, którzy zresztą robią to z kamieniami, osiągając idealną równowagę, zresztą nie tylko w tych kamieniach, ale w sobie, w środku, w rozumieniu zen. No, taka fajna robota medytacyjna. Dobrze, lecimy dalej, proszę Państwa. Dzisiaj będę miał naprawdę konkretne zaproszenia koncertowe, ale o tym też w swoim czasie. Najpierw The Beatles.

0: Thomas Radzi, czyli gitara Måneskin, oczywiście. Wcześniej Koma z Piotrem Roguckim na czele. Zresztą Rogucki pojawił się na wczorajszym festiwalu Jana Borysewicza w Ćmielowie i zaśpiewał bananowy dżem z albumu Kawa i Dym Jana Bo. A no właśnie, Piotr Rogucki z kolei przyciągnął swoich fanów, a nawet psychofanów, a nawet psychofanki. Na festiwalu rozmawiałem z fankami w liczbie 3 Rogusa, które naukowo, proszę państwa, zajmują się twórczością muzyka. Naukowo, tam jakieś doktoraty chyba były nawet. Badają jego teksty, między innymi. Nazwały się same naukowymi psychofankami. Zapytałem, co by zrobiły z Rogucem, gdyby miały go na wyłączność, ale powiedziały, że nic szczególnego. Ale wydaje mi się, że po prostu nie chciały się ze mną podzielić tymi swoimi pomysłami. Dobrze, 24 minuty po godzinie 10. Proszę państwa, obiecałem zaproszenia na koncert, nie byle jaki. Dzisiaj będę miał do oddania podwójny bilet na koncert Judas Priest w Warszawie, także proszę być blisko antyradia.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
6: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439 zł 98 groszy tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549 98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert dalej masz.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepsze.

Kilka dni temu minął dokładnie rok od śmierci Ozziego Osborna. To był 22 lipca, kiedy pożegnaliśmy Księcia Ciemności. Bardzo smutny 22 lipca, ale Ozzy należy do tego typu artystów, którzy jakoś z nami zostają. Mam wrażenie, że jego duch cały czas krąży, na pewno w sensie muzycznym. Iron Man, nieśmiertelny klasyk przed momentem w Antyradiu. Ja bym chciał zwrócić uwagę na ten bardzo charakterystyczny dla tego utworu zabieg, w którym riff, ten charakterystyczny riff i melodię gra zarówno gitara, jak i bas, jak i wokal Ozziego. No i stąd bierze się ta taka monumentalność i taka ciężkość Iron Mana. Ja zawsze mam przed oczami obraz takiego żelaznego człowieka, który kroczy takim właśnie ciężkim krokiem. Aczkolwiek Iron to także żelazko. Człowiek żelazko, dlaczego żeby nie? Ja nie lubię zamieniać się w człowieka żelazko. Nie cierpię prasować. Jeden z gorszych obowiązków domowych. Więc tego nie robię. Stained na antenie Antyradia tymczasem za 18:11.

0: R.E.M., grupa, która śpiewa, że to koniec świata. Nie, bez przesady, na razie tylko koniec godziny, 7 minut do 11, tu Antyradio. Zresztą to jest grupa, którą bardzo bym chciał usłyszeć na żywo, ale to chyba już po prostu niemożliwe. Natomiast wy będziecie mogli usłyszeć na żywo Judas Priest, koncert we wtorek, a ja mam podwójny bilet na to właśnie wydarzenie, także proszę być przy Antyradio.
1: I'm Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Antyradio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie.
4: Mamma mia, el compresor.
5: Facciamo subito, sì?
6: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
9: Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Rok w Rok w Antyradiu.
1: No nie powiem, trochę mnie zaczarowali, a biorąc pod uwagę, że spałem niewiele godzin, to myślałem, że zaraz czołem walnę w mikrofon, ale się nie wydarzyło. Szczęśliwie Konrad Czubaj, dzień dobry, 9 minut po godzinie 11. Nowi Queens of the Stone Age, Easy Streets. No ja zupełnie nie spodziewałem się takiego obrotu spraw pod względem muzycznym. Z czego innego kojarzymy Queens of the Stone Age, grupę, która wystąpiła skądinąd tydzień temu na serii fantastycznych koncertów, na dwóch koncertach przed System of a Down na PGE Narodowym. Natomiast ten utwór przed momentem, jakoś momentami wokal Josha Homme'ego skojarzył mi się z Nickiem Cave'em, muzycznie też trochę David Bowie. No, no, ciekawostka. A propos jeszcze, Bartek Synowiec rozmawiał z Joshem Homme'im. Także efekty antenowe z tego oczywiście są. No i jeszcze zwracam Państwa uwagę na teledysk do tego utworu Easy Street. Bardzo ciekawy, Josh Homme ucieka przed grupą, no nie do końca normalnych z wyglądu ludzi. Później jeszcze jakaś imprezka. Trochę przypomina taki sen wariata. Niezłe, naprawdę. Polecam sprawdzić. A tymczasem lecimy dziarsko dalej z grupą Fall Out Boy. No jaha, że zagramy bidyt na niedzielne tłuczenie młotkiem, tłuczkiem albo czymś jeszcze, co Państwo tam mają pod ręką. Lecimy, 9 po 11.

0: Black Keys na antenie Antyradia. Ja dzisiaj Państwa raczę różnymi informacjami muzycznymi, ale teraz wypłyniemy na szerokie wody informacyjne, ponieważ czytam, że u wybrzeży Portugalii turyści spotkali na jakimś jachcie, jakiejś łodzi żarłacza białego, proszę Państwa. Żarłacz biały to jest to stworzonko, które było bohaterem filmu Szczęki, więc tak się zastanawiam, czy za każdym razem, jak się widzi jego płetwę wystającą nad wodą, to czy ten motyw charakterystyczny jest także grany? Pewnie tak. No, można nakręcić teraz portugalską wersję Szczęk. A to jest Antyradio. Ja oczywiście pamiętam o biletach na Judas Priest, koncert w Warszawie na Torwarze 28 lipca, czyli że pojutrze we wtorek te zaproszenia będą do wzięcia już w tej godzinie, a ja za chwilę pomyślę o jakimś niecnym pytaniu konkursowym.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio, najlepszy rock na świecie. Autopromocja, nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Poland Rock Festival w Antyradiu. Jak co roku Antyradio wybiera się na najpiękniejszy festiwal świata, z którego będzie nadawać na żywo. Słuchaj specjalnych audycji, transmisji koncertów z Poland Rock Festival 2026. Wybierasz się do Czaplinka? Wpadnij do naszej strefy przy głównej scenie. Czekają anty niespodzianki i rockowe dziewczyny Antyradia. Antyradio, najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Tylko do jutra w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Señore, hoy les recomiendo los frutos del mar.
15: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
14: Bierzemy. Buen provecho.
16: A to co?
15: No, owoce, ale morza.
17: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
18: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
19: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
20: Skąd ta piana, kochanie?
19: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
21: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
22: Play. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
23: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
24: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max.
0: szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
23: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
0: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Hej, człowieku! Twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Bufet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibufet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
16: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
20: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
25: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
26: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
27: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
28: Po reklamie.
29: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Van Halen. Pijama Porno. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

są utwory, które nic się nie starzeją, cały czas brzmią świeżo. Eric Clapton, Cocaine. Za 22.12, proszę Państwa, Judas Priest rozpoczęli swoją trasę europejską, a zainstalują się u nas już pojutrze, 28 lipca, we wtorek w Warszawie, w hali Torwar. A ja mam dla Was podwójne zaproszenie na to właśnie wydarzenie, które powoli już się staje wyprzedane, jak patrzyłem. Chyba naprawdę ostatnie sztuki biletów zostały, na pewno w Antyradiu i właśnie teraz można je zdobyć. Pytanie konkursowe brzmi następująco. Kogo albo czego wolelibyście nie zobaczyć przez Judasza w drzwiach? Proszę to napisać do mnie pod adres konrad@antyradio.pl. Czas macie do 13.30. Kogo albo czego wolelibyście nie zobaczyć przez Judasza w drzwiach? Czekam na maile od Was, konrad@antyradio.pl.

0: Antyradio Wesoło Gra, to Pixies jeszcze przed godziną 12, a ja zadałem Państwu pytanie, kogo lub czego wolelibyście nie zobaczyć przez Judasza w drzwiach. Do wygrania jest podwójne zaproszenie na koncert Judas Priest we wtorek w Warszawie na Torwarze. Padła odpowiedź teściowej z walizką. No, w sumie problematyczna sprawa, ale czekam na więcej odpowiedzi. Konrad Małpa, antyradio.pl.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w antyradiu. To metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
12: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
13: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Rock w Antyradiu.
1: 8 minut po godzinie 12. Tę godzinę rozpocznę od informacji, że piłkarz Kazuyoshi Miura, grający dla trzecioligowego Fukushima United, zdobył bramkę w wygranym przez jego zespół 7-0 meczu Pucharu Cesarza Japonii. No i w tej informacji nie byłoby nic szczególnego, gdybym nie dodał, że piłkarz skończył 59 lat. Ale wiadomo, to są Japończycy, u nich 60 to jest nasza, nie wiem, powiedzmy 40. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną godzinę Skoku w Rock. Teraz kicamy z Alien Ant Farm, Smooth Criminal, czyli że cover Michaela Jacksona. A za chwilę T-Rex na antenie Antyradia.

0: Skok w rok w Antyradiu.
1: Tak, słuchacie Antyradia w niedzielę, już w niedzielne popołudnie nawet, bo to 23 minuty po godzinie 12. Ja wiem, że poniedziałek już za rogiem czyha i wpatruje się tymi swoimi obrzydliwymi oczami i czegoś już chce pewnie, ale na pocieszenie powiem Państwu, że jutro rozpoczynamy wraz z tym poniedziałkiem właśnie tydzień z Poland Rock Festivalem, co oznacza ni mniej, ni więcej, tylko że na polu festiwalowym w Czaplinku stanie nasze studio plenerowe, z którego będziemy nadawać na żywo od czwartku do soboty, od godziny 17 aż do północy, także zapraszamy do odwiedzenia nas, na miejscu będą rockowe dziewczyny Antyradia z rozmaitymi niespodziankami dla naszych słuchaczy, będzie także oczywiście ekipa Antyradia, no a program festiwalowy poprowadzą Kasprol, Bartek Synowiec i Makak. Także zachęcamy do odwiedzenia nas na miejscu, ale także do włączenia Antyradia w przyszłym tygodniu, bo będziemy nadawać, przypomnę, z Poland Rock Festiwalu.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
3: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
4: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Bo w Media Expert taniej ma. O tak, taniej ma.
3: W Media Expert wyprzedaż.

0: Triki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat. To czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, dalej masz.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia krzyży lub alergicznego niedrzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
10: Jak daleko można się posunąć, aby ocalić najbliższych? Joanna Chyłka powraca. Bezkompromisowa prawniczka staje przed najbardziej osobistą sprawą w swojej karierze. Sprawą, w której stawką jest wszystko. Bezprawie, 20. jubileuszowy tom kultowej serii Remigiusza Mroza. Już w księgarniach. Nie przegap.
11: Po reklamie.
12: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi

Deep Purple na antenie Antyradia. Zresztą muzycy Deep Purple odwiedzili nasze studio, a kiedy to było? Miesiąc, dwa miesiące temu? Jakoś tak. Natomiast teraz historia z zupełnie innej beczki. Czytam, że w Poznaniu pewna grupa panów bawiła się na wieczorze kawalerskim, a w zasadzie u zarania wieczora kawalerskiego, bo poprzebierali się w takie kamizeleczki z napisem SWAT, no to jest specjalna jednostka policji, mieli do tego czapki z napisem POLICE, no i chcieli w ten sposób polecieć do Albanii, eskortując pana młodego, przebranego za więźnia. Natomiast, no, jeden z panów trochę się rozhulał, jeśli chodzi o dowcip, no i powiedział, że ma materiały wybuchowe. Znowu to się dzieje, proszę państwa. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. Się trąbi o tym po prostu po raz tysięczny. Ludzie nadal to robią, no więc powiedział, że ma materiały wybuchowe, dostał mandat, no i kapitan powiedział, że tego pana na pokład samolotu nie wpuścimy. No i został w kraju, a tamci się pewnie bawią. Dobrze, to już Faith No More na antenie Antyradia, za chwilę Direct.

0: Guns N' Roses bardzo dziarsko kończą przedostatnią godzinę Skoku w Rok w niedzielę za 7.13. Nie wiem, czy Państwo sobie zadawali kiedyś to pytanie, ale czy czas dojazdu do pracy wlicza się w czas pracy? No, w zasadzie w niektórych przypadkach bardzo tak. Wyrok w tej sprawie wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a więc ten temat poruszymy. No, ja wiem, już za chwilę poniedziałek, już się zacznie robota, ale dobrze, no, tak nieśmiało o tym mówię, bo w sumie trwa bardzo przyjemne popołudnie z Antyradiem.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na

0: Reklama. Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Rok w Rok w Antyradiu.
1: 7 minut po godzinie 13. Konrad Czubaj, zapraszam na ostatnią godzinę Skoku w Rok. Przed momentem editorsi The Rush, czyli że pośpiech, no ten towarzyszy nam często w dojeździe do pracy, a ja zacząłem ten wątek w zeszłej godzinie, czyli czy przejazd do pracy jest liczony jako praca. No w pewnych wypadkach tak, orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale pod pewnymi warunkami przejazd musi być częścią rzeczywistych obowiązków. Pracodawca organizuje wspólną podróż i decyduje o miejscu zbiórki, trasie, czasie i firmowym pojeździe, no a pracownik nie ma możliwości załatwiania prywatnych spraw w tym czasie, więc no taki typowy dojazd do pracy, jak państwo na przykład jadą sobie rano słuchając antyradia własnym samochodem, no to niestety to się nie wlicza w czas pracy. No szkoda. Dobrze, lecimy dalej. Ja przypomnę, że w tej godzinie rozstrzygnięcie, kto wybierze się na koncert Judas Priest w Warszawie 28 lipca. Pytanie było następujące. Kogo albo czego wolelibyście nie zobaczyć przez Judasza w drzwiach albo w Judaszu? Różnie się to mówi. Proszę pisać. Konrad@antyradio.pl. Czas jest do 13.30. Później rozwiązanie konkursu.

0: Tu Antyradio, tu Skok w Rok, w którym czasami mam dla was polecenia filmowe, ale dzisiaj będzie, proszę państwa, jak na to Antyradio przystało, antypolecajka filmowa. Jądro Ziemi, The Core, 2003 rok. To jest historia o tym, jak to magma we wnętrzu Ziemi przestała się kręcić, co wyłączyło pole magnetyczne naszej planety. No i dochodzi do katastrofy, gwałtowne burze, Koloseum się rozpada, spadają martwe gołębie, inne absurdalne zjawiska. No a grupa śmiałków ma tę sprawę naprawić, wobec czego wsiadają w metalową gąsienicę i wgryzają się we wnętrze Ziemi, żeby ładunkiem nuklearnym wprawić w ruch magmę i odnowić pole magnetyczne Ziemi. Tej Ziemi. To jest, proszę państwa, tak jakby, nie wiem, granatem wprawić w ruch pralkę z powrotem. Znaczy, tam absurdów jest cała masa, naprawdę. Tyle ziemi, ile trzeba było przekopać, żeby się tam dostać do środka. Naprawdę, jeśli ktoś ma dużo wolnego czasu i w sumie lubi jakiś abstrakcyjny humor, bo ja w pewnym momencie zacząłem traktować ten film komediowo, to znaczy to była trochę taka już komedia w stylu Bena Stillera, chociaż film był chyba na serio. Najlepsze są sceny, jak giną bohaterowie i inni ich opłakują, żeby po chwili się uśmiechać i że wszystko jest cacy. Znaczy to było tak płytkie, odwrotnie proporcjonalnie do tego, jak głęboko tam weszli. No, a tak, to było głębokie przeżycie. Jeśli ktoś mnie kiedyś zapyta, jaki jest najgorszy film, jaki widziałem, to mam to, więc cieszę się, że go zobaczyłem. Jądro Ziemi, 2003 rok.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Poland Rock Festival w Antyradiu. Jak co roku Antyradio wybiera się na najpiękniejszy festiwal świata, z którego będzie nadawać na żywo. Słuchaj specjalnych audycji, transmisji, koncertów z Poland Rock Festival 2026. Wybierasz się do Czaplinka? Wpadnij do naszej strefy przy głównej scenie. Czekają antyniespodzianki i rockowe dziewczyny Antyradia. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Jeśli szukasz porcji zmagazynowanej energii, znajdziesz ją w Antyradiu dzięki audycji Teraz Rock. W każdą niedzielę po 20:00 redaktor Wiesław Weiss udowadnia, że Teraz Rock dzieje się nie tylko na papierze, ale też w Antyradiu. Włącz i posłuchaj rockowych historii wyciągniętych prosto z magazynu. Rock teraz i na zawsze w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym. Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Takich jak ból głowy, drożność zatok i nosa przebiegających w bóle, będące konsekwencją powikłań, przeziębienia, gryczy lub alergicznego nierytunowa. US Farmacja Spółka z o.o.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: VeloBank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach VeloKantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów VeloBanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. VeloKantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
12: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
13: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
12: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
13: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
12: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
13: Paulina Sykut-Jerzyna
12: i Krzysztof Ibisz.
14: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
15: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
16: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
17: No i co, Barbara, co?
16: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory.

0: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
1: Po reklamie.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

No to ja już znam powszechne lęki Polaków, ale to za chwilę ten wątek rozwinę. Jeszcze odprowadzę Alisa Coopera, który jeszcze się udziela na antenie Antyradia. Natomiast, no właśnie, pytanie brzmiało tak. Kogo albo czego wolelibyście nie zobaczyć za Judaszem, albo w Judaszu, albo przez Judasza w drzwiach? Bo można było wygrać bilety na koncert Judas Priest. Właśnie, jeśli chodzi o te powszechne lęki Polaków, no to jest tak, na pierwszym miejscu chyba teściowa z walizką, albo dwiema. Druga odpowiedź, która też często się pojawiała, to komornik. I trzecia jeszcze, tak to nazwijmy, wykonawcy rodzimego gatunku polskiego, czyli disco polo. Natomiast wygrywa pan Przemek z Łodzi, który napisał tak: ja osobiście nie chciałbym zobaczyć za drzwiami swojego mieszkania polskiego hip-hopowca, który właśnie przybył, żeby coś dla mnie zarapować. Też wolałbym uniknąć takiej przykrej sytuacji. Pan Przemek napisał: tylko rock i metal. Chyba chodziło o metal, ale może jednak mata, coś tam. Może pana ciągnie do tych rapsów, ale idzie pan na koncert Judas Priest w każdym razie.

0: dzisiejszy skok w rok niedzielny. Kończymy w towarzystwie ognistej kobiety, Fire Woman The Cult, na antenie Antyradia. Jeszcze 7 minut przed godziną 14. No i cóż, rozpoczynamy już zaraz tydzień z Poland Rock Festival. A ja się tutaj zainstaluję ponownie jutro, proszę Państwa. Poprowadzę lokomotywę, także polecam się Waszej uwadze po godzinie 13. A dzisiaj to już proszę wypoczywać i zbierać siły przed nadchodzącym tygodniem. Za chwilę z Wami Bartek Synowiec, Konrad Czubaj. Do usłyszenia.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Will Lavallo, a.k.a. VV.
2: Hey, this is Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepsze.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. On, legendarny rockman i basista Guns N' Roses. Ona, światowej sławy motelka. Razem tworzą wybuchową parę, której możesz posłuchać w każdą niedzielę po 21. Duff McKagan i jego żona Susan zapraszają na program Free Chords and the Truth. Posłuchaj rockowych opowieści z pierwszej ręki od ludzi, którzy w roku widzieli już wszystko. Duff i Susan McKaganowie. Do usłyszenia, of course, w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
5: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
8: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 40.

0: Skoro jest niedziela i parę minut temu minęła godzina 14, to oznacza, że przed nami kolejne wydanie klasycznej listy przebojów w Antyradiu. Do godziny 18.40 waszych ulubionych klasyków wybieranych poprzez głosowanie na stronie antyradio.pl, no i prezentowanych na antenie Antyradia właśnie teraz, a niezwykłą przyjemność prezentowania tego zestawienia mam ja, czyli Bartek Synowiec. Dzień dobry.
1: Klasik 38.

0: Lipiec się kończy, więc czas na żniwa. A skoro żniwa, to elewatory będą się zapełniać. Mam nadzieję, że zapełnią się miłością, o czym śpiewał Steven Tyler w numerze Love in the Elevator. A tak naprawdę oczywiście chodziło mu o windę. Nasza winda dojeżdża teraz na piętro numer 36.
1: Classic 36.

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
12: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
13: Panie Pascalu, no jakby to...
12: A widziała pani?
13: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
12: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
13: No i z darmową dostawą do sklepu.
14: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 35.

Liam Gallagher z Oasis niedawno został zapytany o to, czy jest szansa na nowy album Oasis. No i jak się można było spodziewać, odpowiedział w swoim stylu: nie jestem przygotowany na krytykę. Jeśli nie sprzeda się w nakładzie 100 milionów egzemplarzy w jedną godzinę, nie wyleczy nieświeżego oddechu i zaparć u całego narodu, nie odwróci biegu czasu dla Cher i jeszcze paru innych rzeczy, lepiej po prostu cieszmy się koncertami. Tak brzmiała odpowiedź Liama Gallaghera i za takie właśnie odpowiedzi lubimy tego faceta. Czas na propozycję do listy. Będzie nią numer, od którego zaczyna się zremasterowany niedawno album Reload Metallica.

0: niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Hej, człowieku! Twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
7: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
8: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
9: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
10: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowororek 30 mg. Doradnie celu zwrócenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Taki jak ból głowy, ból, niedorozność, zatok obostrych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegających w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego jeżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
12: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
13: Po reklamie.
14: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
14: Classic 30.

0: Pięknie, The Cranberries na miejscu 29, a wysłuchacie klasycznej listy przebojów w Antyradiu. Bartek Senowiec, kłaniam się. Dziś niedziela, 26 lipca. Nasz antyradiowy kalendarz mówi, że to Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Więc myślę, że miejsce 28 naszej listy idealnie sprawdzi się w taki dzień.
1: Klasik 28.

0: Formacja The Breeders, czyli zespół założony przez Kim Deal, wcześniej znaną z grupy Pixies. Do The Breeders pani Kim zaprosiła też swoją siostrę Kelly i tak rozkręcił karierę jeden z fajniejszych alternatywnych zespołów lat 90. Za nami ich najbardziej rozpoznawalny kawałek Cannonball, a my teraz skaczemy do lat 80. I to dosłownie skaczemy.
1: Classic 26.

0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi
3: tydzień z Poland Rock Festival w Antyradiu. Jak co roku Antyradio wybiera się na najpiękniejszy festiwal świata, z którego będzie nadawać na żywo. Słuchaj specjalnych audycji, transmisji koncertów z Poland Rock Festival 2026.
4: Wybierasz się do Czaplinka?
3: Wpadnij do naszej strefy przy głównej scenie. Czekają antyniespodzianki i rockowe dziewczyny Antyradia. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama.
6: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
14: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
17: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
16: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
17: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Marian, a gdzie mogę kupić
19: Na mediaexpert.pl.
18: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
19: Na mediaexpert.pl.
18: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
19: Barbara, na mediaexpert.pl.
20: Bo w mediaexpert taniej masz.
21: Szukasz czegoś?
20: Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
21: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
22: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
23: Po reklamie.
24: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 25.

Wspaniałe nagranie wspaniałych muzyków, dedykowane jeszcze jednemu wspaniałemu muzykowi. To oczywiście Temple of the Dog z numerem Hunger Strike. Tymczasem czas na kolejną propozycję do listy. Będzie nią piosenka o miłości do radia, którą mam nadzieję czujecie cały czas.

0: promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
9: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
10: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert dalej masz.
12: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
13: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
14: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
15: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka

0: Nissan Swim West Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 20.

0: Guns N' Roses i listopadowy deszcz w dość deszczowym polskim lipcu. Dzisiaj niedziela, 26 lipca, przy mikrofonie razem z wami Bartek Synowiec. Jesteśmy mniej więcej w połowie dzisiejszego wydania klasycznej listy przebojów, które do godziny 18 na antenie Antyradia. 22 miejsca dzisiejszego notowania już za nami i na żadnym z nich nie znalazła się polska piosenka. Czas to wreszcie przełamać.
1: Klasik 18.

0: Dwa tygodnie temu wydawało się, że David Bowie pożegna się z klasyczną listą przepojów, ale pięknie się odbił ze swoim Let's Dance i znalazł się tym razem na miejscu 17. Oczko wyżej, jeden z najstarszych aktywnych rockowych zespołów, który na początku lipca wydał nowy album. Słuchaliście już płyty Splat? U nas na liście oczywiście coś ze starszych czasów Deep Purple.
1: Classic 16.

0: promocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Poland Rock Festival w Antyradiu. Jak co roku Antyradio wybiera się na najpiękniejszy festiwal świata, z którego będzie nadawać na żywo. Słuchaj specjalnych audycji, transmisji koncertów z Poland Rock Festival 2026. Wybierasz się do Czaplinka? Wpadnij do naszej strefy przy głównej scenie. Czekają antyniespodzianki i rockowe dziewczyny Antyradia. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sygut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
5: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zarodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
9: Jak daleko można się posunąć, aby ocalić najbliższych? Joanna Chyłka powraca. Bezkompromisowa prawniczka staje przed najbardziej osobistą sprawą w swojej karierze. Sprawą, w której stawką jest wszystko. Bezprawie 20. jubileuszowy tom kultowej serii Remigiusza Mroza. Już w księgarniach. Nie przegap.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 14.

0: Jak debiutować, to w taki sposób jak Alice in Chains. Mend in the Box za nami, czyli numer, który promował ich debiutancki album Facelift. Tym razem ten kultowy numer znalazł się na moim ulubionym miejscu, numer 13. W przyszłym tygodniu Poland Rock Festival, na który jako Antyradio jak zwykle się wybieramy, no i będziemy z niego nadawać na żywo. Wśród tegorocznych gwiazd Poland Rocka między innymi grupa, która dzisiaj u nas na miejscu 12.
1: Classic 12.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
0: Po reklamie.

Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 10.

0: Nieśmiertelny kawałek grupy Boston, a jego nieśmiertelność podkreśla fakt, że More Than A Feeling towarzyszy nam od wielu, wielu miesięcy w każde niedzielne popołudnie i nigdy się nie nudzi, zawsze zdobywa swoją porcję głosów słuchaczy Antyradia, tak żeby zmieścić się w naszym top 40. To jest klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Bartek Synowiec, kłaniam się, przed nami miejsce ósme, a na nim jeden z największych. Pan, którego pierwsza rocznica opuszczenia tego świata minęła w tym tygodniu.
1: Classic 8.

Ależ to jest numer I Wanna Be Your Dog. Jak na lata, w których został wydany, to bardzo agresywny. To oczywiście formacja The Stooges. Przed nami ostatnia propozycja do listy, którą, co ciekawe, będzie cover. W oryginale tę piosenkę nagrała i stworzyła grupa The Who, a po wielu latach skoverowała ją formacja Limp Bizkit.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Bo w Media Expert taniej ma. O tak, taniej ma.
8: W Media Expert wyprzedzamy.

0: Tryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sygut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara na mediaexpert.pl.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 5.

0: Gwiazdy tegorocznego openera The Cure na drugim tego koncertu nie zapomnę nigdy. Było zimno, było deszczowo i było wiecznie. Ale w sumie, czy można sobie wymarzyć lepsze warunki do słuchania The Cure? No i tak dotarliśmy do końca dzisiejszej listy. Przed nami już tylko zwycięzcy tego tygodniowego notowania. Bartek Synowiec, to nie ja wygrałem, ale ja prowadziłem dla was listę i mówię już do usłyszenia. A wygrali panowie z Iron Maiden.
1: Klasik 1.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Usłyszysz to na każdym Poland Rocku, a także w poniedziałki i soboty po 20 w Antyradiu.
1: Zaraz będzie ciemno!
0: Czyli Jurek Owsiak o zmroku rozjaśnia wszelkie kulisy najpiękniejszego festiwalu na świecie. Dołącz się do wspomnień i posłuchaj artystów, którzy wystąpili albo dopiero wystąpią na festiwalu Poland Rock.

0: Zaraz będzie ciemno w Antyradiu, jasne?
1: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradio.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Anti Radio.
3: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
12: Kura w

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Hej, człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Bufet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibufet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
3: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
4: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
5: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: this is Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Jeśli szukasz porcji zmagazynowanej energii, znajdziesz ją w Antyradiu dzięki audycji Teraz Rock. W każdą niedzielę po 20 redaktor Wiesław Weiss udowadnia, że Teraz Rock dzieje się nie tylko na papierze, ale też w Antyradiu. Włącz i posłuchaj rockowych historii wyciągniętych prosto z magazynu. Rock teraz i na zawsze w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: dwudziestodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl.

0: i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
7: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
8: Po reklamie.
9: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Cześć, tu Grabasze. Piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Reklama.
2: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
6: Po reklamie.
7: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo,
5: ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu.

Teraz rok w Antyradiu. Na program zaprasza Wiesław Weiss. Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Teraz rok w Antyradiu.
1: Dobry wieczór. Na spotkanie z miesięcznikiem Teraz Rok zaprasza Wiesław Weiss. Już za kilka dni ukaże się sierpniowy numer naszego pisma, a w nim The Purple Muse, Electric Callboy, Susan Vega czy Ultravox. W lipcu rozmawialiśmy o Splat, nowej płycie The Purple z klawiszowcem Donem A. Rayem i basistą Rogerem Gloverem, a w sierpniu wywiad z wokalistą Ianem Gillanem. Bez wątpienia pojawienie się w składzie Simona McBride'a przebudziło zespół, mówił nam Don Airey. Poza tym przed wejściem do studia byliśmy przez 2 lata w trasie, dzięki temu staliśmy się bardziej zwartym zespołem niż podczas nagrywania poprzedniego albumu Equals One. W Deep Purple panuje dziś cudowna atmosfera i to się czuje na Splat. Posłuchajmy Deep Purple, Diablo.
0: Teraz rok w Antyradiu.

0: Ty Radio.
1: Gdy graliśmy na festiwalu Graspop w Belgii, ekipa The Offspring przyszła do nas i powiedziała, że zespół chce z nami pogadać. Opowiada w sierpniowym numerze Teraz Rocka Nico Salah z grupy Electric Callboy. Z początku myśleliśmy, że mają do nas o coś pretensje, a chcieli nam powiedzieć, że uwielbiają naszą muzykę. Dexter Holland słucha naszych nagrań w domu. No a teraz wydaliśmy z nim piosenkę. Posłuchajmy Electric Callboy i Dexter Holland. Let the good times roll.
0: Teraz rok w Antyradio.

0: 29 sierpnia na InnoRock Festival w Inowrocławiu wystąpi Midziur, legendarny frontman Ultravox. A w sierpniowym numerze Teraz Rocka we wkładce właśnie Ultravox. Przypominamy karierę zespołu, recenzujemy jego płyty. Gdy komponowaliśmy materiał na płytę Wiena, a był rok 79, inne zespoły jak 999 czy Chelsea ciągle grały szybkie punkowe numery. Wspomina na naszych łamach Midziur, Wiena była zupełnie inna, ale musiała chwycić, bo gdy czterech ludzi naprawdę się rozumie i z tym samym zaangażowaniem tworzy razem muzykę, musi im wyjść coś magicznego. Posłuchajmy. Ultravox, Wiena.
1: Teraz Rock w Antyradiu.

0: Ty Radio.
1: Niedawno trafiło do sprzedaży efektowne wielopłytowe wznowienie albumu Metallica Reload. W sierpniowym numerze Teraz Rocka przypominamy historię największego przeboju z tej płyty The Memory Remains, nagranego z Marianne Faithfull. Polecieliśmy z Larsem do Dublina, wspomina James Hetfield. Marianne Faithfull przyjęła nas, wypiliśmy kilka butelek wina, pośpiewaliśmy i już. Bardzo chciała wiedzieć, o czym jest tekst utworu, czy aby się z niej nie nabijamy. Myślę, że mogłaby całymi dniami opowiadać historię ze swojego życia. Można się było wiele od niej nauczyć. Ja już się żegnam. Następne spotkanie z naszym pismem w Antyradiu za tydzień o tej samej porze, a przed nami Metallica. The Memory Remains.
0: Teraz rok w Antyradiu.

0: edycja zawierała lokowanie znaku towarowego Teraz Rock, magazynu wydawanego przez Necker Media.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
3: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antiradio.
0: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Poland Rock Festival w Antiradiu. Jak co roku Antiradio wybiera się na najpiękniejszy festiwal świata, z którego będzie nadawać na żywo. Słuchaj specjalnych audycji, transmisji, koncertów z Poland Rock Festival 2026. Wybierasz się do Czaplinka? Wpadnij do naszej strefy przy głównej scenie. Czekają antyniespodzianki i rockowe dziewczyny Antyradia. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
8: Oh my God.
7: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert dalej masz.
4: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Free Chords and the Truth w Antyradiu. Program prowadzą Duff McKagan i Susan Holmes McKagan.

0: Three Chords and the Truth w Antyradiu.
1: Hey, it's Duff McKagan.
2: Cześć, to Duff McKagan.
3: I Susan House McKagan. Witamy ponownie w naszym programie Three Chords and the Truth.
1: Yeah, it's Slash Week.
2: Mamy tydzień Slasha.
3: To dobry tydzień. Wszyscy kochają Slasha.
2: Slash obchodził urodziny 23 lipca.
3: Wszystkiego najlepszego, stary. Bardzo cię kochamy, a skoro mowa o Slashu, ogromnie się cieszę i jestem z niego dumna.
4: Slash? I'm so super happy and proud of him with his.
3: Przygotował muzykę do serialu The Crow Girl. Drugi sezon jest już dostępny, więc jeśli jeszcze go nie znacie, warto nadrobić.
4: But it's still a newest show. It's called The Crow Girl. If you haven't seen it, please check it out.
3: Możecie go obejrzeć na Paramount Plus. Koniecznie sprawdźcie, bo muzykę stworzyli Slash i Adam Price.
4: Slash and Adam Price. So go check it out.
2: Tak, jest też producentem tego projektu. Zacznijmy od instrumentalnego utworu Slasha i jego pierwszej solowej płyty. Na perkusji Dave Grohl, ja na basie. To świetny kawałek. Przed wami Slash i Watch This.

0: Three Chords and the Truth w Antyradiu.
1: That was Dirty Black Summer.
2: To było Dirty Danziga. Black Summer Danziga.
1: Which is always a good, cool.
2: Zawsze dobry numer na lato.
3: Indeed.
1: Dirty Black Summer.
3: Get it, babe.
1: Susan and I, we have a we like
2: Susan i ja lubimy typo negative.
3: We do.
1: And we play
2: często gramy i w programie i zwykle wracamy do tej samej piosenki, bo ją kochamy.
4: Moglibyśmy ich słuchać bez końca. Są świetni, jedyni w swoim rodzaju. Mam poczucie, że nie ma drugiego takiego zespołu. Są po prostu autentyczni.
3: Authentic?
2: Oto Typo Negative z utworem I Don't Wanna Be Me.

0: Three Chords and the Truth w Antyradiu.
1: All right, you just heard some.
2: Właśnie słyszeliście Hellbent for Leather, Judas Priest.
3: Uwielbiamy ten kawałek. Priestów też nigdy za wiele. Za chwilę opowiem wam trochę o trasie Guns N' Roses. Cieszysz się?
1: Next about the Guns N' Roses tour.
2: Startuje dzisiaj, Briley.
3: Bardzo się cieszę razem z tobą.
2: W rodziny Slasha.
3: No proszę, mocny start. Gracie w Raleigh w Karolinie Północnej, a potem jedziecie do Saratoga Springs w stanie Nowy Jork. Zobaczymy się tam z moją kuzynką Heidi, Larsem i kilkoma przyjaciółmi. To piękna pora roku, żeby tam być i zagrać koncert.
2: Będzie miło. Taka amerykańska trasa od czasu do czasu pozwala zobaczyć rodzinę i ludzi, którzy przenieśli się w różne miejsca. Fajnie mieć okazję znów się z nimi spotkać.
3: To naprawdę fajna okolica. Mój tata kiedyś tam mieszkał, więc gdy mieszkałam w Nowym Jorku, często wsiadałam w pociąg i jechałam wzdłuż rzeki Hudson. Widoki były zachwycające.
2: Podróż pociągiem jest naprawdę piękna.
3: Jest tam też słynny tor wyścigowy. O, przyszedł Hadley.
2: Nasz pies właśnie przyniósł piłkę, więc najwyraźniej chce się bawić. Teraz Guns N' Roses i Crazy.

0: Three Chords and the Truth w Antyradiu.
1: To byli Black Sabbath's Children of the Grave. Ten numer zawsze robi robotę. Playlista na ten tydzień jest naprawdę świetna, więc będziecie chcieli wrócić do niej jeszcze nie raz. Nasz program jest powtarzany codziennie. Godzinę emisji znajdziecie na naszym Instagramie.
2: You can catch us again. We listed on our Instagram the show days and times.
3: A jeśli chcecie zgłosić swoją piosenkę, piszcie do Susan Holmes McKagan wiadomości prywatnej. Susan przegląda te wiadomości, czyta komentarze i chętnie odpowiada na pytania.
1: Uwielbiam kontakt z wami, to zawsze bardzo miłe.
3: Rose Tattoo to jeden z moich ulubionych zespołów. Pochodzą z Australii, działają mniej więcej od 79 roku. To jedna z najfajniejszych kapel z Angrym Andersonem na wokalu. Są teraz w Europie, w swojej ostatniej trasie.
1: Ostatniej i ostatniej?
3: Tak, ostatniej. Trasa nazywa się Our Last Ride. I jeśli możecie, idźcie zobaczyć Rose Tattoo. A teraz Nice Boys Don't Play Rock'n'Roll.

0: Three Chords and the Truth w Antyradiu.
1: Hey, tu Susan Holmes McKagan. Właśnie słyszeliście New York Dolls z utworem Human Being, a wcześniej Rose Tattoo i Nice Boys Don't Play Rock and Roll. Za chwilę Duff i ja porozmawiamy o Mastodonie.
2: Mastodon ma nowy utwór. Nazywa się Snakes for Dinner.
3: Snakes for Dinner.
1: No, chwytliwy tytuł.
2: Widziałem Mastodona kilka razy, a szczególnie zapamiętałem koncert w Australii podczas festiwalowej trasy. Dopiero wtedy w pełni doceniłem ten zespół. To ciężki, progresywny rock, a na żywo robią ogromne wrażenie. Pomyślałem wtedy, że to genialni muzycy.
1: To ciekawe, bo działają już od lat. Są weteranami, a przynajmniej bardzo uznanym zespołem.
2: Bill z Mastodona napisał do mnie około 6 tygodni temu. Przyjaźnimy się, a on grał wtedy na festiwalu w Europie, na którym występowali też Sex Pistols. Wiedział, że znam chłopaków z Sex Pistols. Muzycy też mają swoich idoli, a Bill bardzo chciał ich poznać. Poprosił, żebym pomógł mu zorganizować spotkanie ze Stevem Jonesem, Paulem Cookiem i całą resztą. Napisałem kilka wiadomości, udało się ich ze sobą skontaktować i wyszło z tego bardzo fajne spotkanie. Potem przesłali mi wspólne zdjęcie.
1: No, to było bardzo miłe z twojej strony.
2: To tylko pokazuje, że wszyscy jesteśmy fanami.
1: Teraz telefon będzie ci dzwonił bez przerwy. Duff, możesz mnie z kimś poznać?
2: Pewnie tak, ale Billa znam dobrze i Steve'a też, więc akurat to było proste.
1: To fajna historia. Miło z twojej strony.
2: A teraz nowy Mastodon i Snakes for Dinner.
3: What's the name of the song, babe?
4: Snakes for

0: Three Chords and the Truth w Amtyradiu.
1: Chcemy też złożyć życzenia urodzinowe. Komu, kochanie?
2: Jedynemu w swoim rodzaju Gediemu Lee z Russia. Wszystkiego najlepszego, Gedi. Jego urodziny są 29 lipca. To wspaniały, kultowy zespół. Bez zbędnych słów. Przed wami Rush i Working Man.

0: Three Chords and the Truth w Amtyradiu.
1: To był Working Man Rush. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla Slasha. Jeśli nas słuchasz, Slash, mamy nadzieję, że spodoba ci się ta playlista, bo była ułożona z myślą o tobie.
2: Nie zapomnijcie obejrzeć The Crow Girl. Slash jest producentem serialu i stworzył do niego muzykę. Brzmi naprawdę świetnie.
1: Jest też producentem broadwayowskiego musicalu The Lost Boys, który zdobył 4 nagrody Tony. Brawo, Slash! Jest w świetnej formie i tak powinno być. Świetna robota. Jestem Duff McKagan.
2: A ja Susan Holmes McKagan.
1: To było Three Chords and the Truth. Kończymy i słyszymy się za tydzień.

0: Alex Janerka.
1: Hey guys, this is Sharon from Wind Station.
2: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
3: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Anti Radio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Jak daleko można się posunąć, aby ocalić najbliższych? Joanna Chyłka powraca. Bezkompromisowa prawniczka staje przed najbardziej osobistą sprawą w swojej karierze. Sprawą, w której stawką jest wszystko. Bezprawie, 20. jubileuszowy tom kultowej serii Remigiusza Mroza. Już w księgarniach. Nie przegap.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
9: Gwiazdy rocka w Anti Radio.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Antykultura w Antyradiu.
1: Cześć, Leszek Doński zaprasza do Antykultury w Antyradiu. Dziś zaproponuję Wam rozmowę z Lechem Janerką, którą przeprowadziłem w jego wrocławskim domu w listopadzie 2025 roku. Na początek spytałem o rolę wiolonczeli w jego muzyce. Na tym instrumencie od 1985 roku gra jego żona Bożena.
2: Powiedziałeś wtedy, mówiłeś, że koniec z gitarą, jak zacząłeś myśleć o historii podwodnej. Dlaczego ci przyszło do głowy wiolonczela? Co tam wtedy się stało takiego, że akurat wiolonczela się pojawiła?
3: Powody były dwa. Pierwszy to był taki, że nie znałem żadnych muzyków, a zanim zacząłem grać w Klausie Mitwochu, mieliśmy przez sekundę taki epizod, kiedy Bożena grała na skrzypcach. Ja wtedy jeszcze grałem na gitarze i jeszcze był chłopak na kontrabasie i w takim składzie wzięliśmy udział w festiwalu piosenki studenckiej. Chwilę przed tym dowiedziałem się, że Bożena w ogóle gra na czymkolwiek. Okazało się, że gra na skrzypcach, ale nie lubi. No i zapytałem ją, a na czym byś chciała? Ona mówi, że jej się bardzo podoba sound, czyli brzmienie wiolonczeli i gdyby miała na czymkolwiek grać, to by chciała grać na wiolonczeli. No więc w momencie, kiedy Klaus się posypał, przypomniałem sobie o tym, że Bożena nie dość, że gra, to chciałaby grać na wiolonczeli. No i zaproponowałem jej coś takiego, że może byśmy zrobili skład, w którym byłaby wiolonczela. A drugi powód to taki, że w wiolonczeli jest coś takiego mrocznego. I wydawało się, że kiedy zaczniemy używać tej wiolonczeli w aranżacjach, że to będą takie snujące się długie nuty, bardzo mroczne, płaskograne, bez wibrata. No i co? No i pożyczyliśmy wiolonczelę. Okazało się, że te mroczne nuty, owszem, ale to trzeba umieć, że to trzeba pracować, żeby ta wiolonczela tak wspaniale zabrzmiała, ale zaproponowałem Bożenie, żeby poszukała flażoletów na wiolonczeli. No i takim odkryciem z okresu historii podwodnej było to, że ta wiolonczela jest w stanie grać długie nuty flażolety, które brzmią zupełnie, są odrealnione, nie kojarzą się ani z gitarą, ani z wiolonczelą, tylko brzmią jak nie wiadomo co. W momencie, kiedy jeszcze to umieściliśmy w przestrzeni, w jakichś delayach, zefektowaliśmy to trochę, okazało się, że to jest świetne, że można tym grać. Oczywiście ciężko grać z samymi flażoletami na wiolonczeli, ale na przykład w historii w kołysance to nosi tytuł "Ta zabawa nie jest dla dziewczynek", bo że nagra właściwie tylko flażoletami. No i to tworzyło świetny plan, a jednocześnie można było od czasu do czasu podsunąć do przodu i pokazać, podeksponować. Co inspirowało jeszcze? No Beatlesi, Strawberry Fields Forever, I Am The Worst, tam są genialne partie wiolonczeli. Anawa. No jest coś takiego w wiolonczeli. Ja zawsze unikałem jakichś takich klasycyzujących historii, ale ta wiolonczela jakoś tak z tych instrumentów klasycznych bardzo mi się podobała zawsze. Oczywiście myśmy ją próbowali demalować, bo na przykład na tej historii podwodnej, nie mówię o piosence, a o płycie, że nagrana, przesterowywaliśmy to, czyli mówiłem do niej, spróbuj powrzeszczeć na wiolonczeli. W tej kołysance jest tam taki moment, kiedy Bożena przestaje grać flażolety i zaczyna wrzeszczeć na wiolonczeli, czyli potem był jakiś taki zespół, nie wiem, wiolonczelistów, którzy nagminnie to stosowali, ale my byliśmy pierwsi.
2: Mówisz o apokaliptyce, prawda?
3: Tak, dokładnie, że tam goście w ogóle grali na przesterowanych wiolonczelach, ale jeżeli ktoś uważnie posłucha, ta zabawa nie jest dla dziewczynek, jest tam taki moment, gdzie Bożena robi zgiełk na przesterowanej takiej wiolonczeli.
2: Na początku jakby wiolonczela miała taki, mam wrażenie, taką rolę gitary przejęła, prawda?
3: No tak, no można było grać riffy. Zaczęło się chyba w ogóle ta nasza współpraca. Ja miałem w momencie, kiedy Klaus przestał istnieć, miałem taki pomysł na utwór, który miał jakieś takie, dopiero po latach doszedłem, że to bałkańskie. Kiedy usłyszałem Kałasznikowa w utworze Lola, jest taki bas, który praktycznie kręci się po jakichś takich bałkańskich historiach. Zrobiłem to podruchowo, nie myśląc o jakichś tam wpływach, ale po prostu się dobrze to grało. No i w opozycji do tego basu, bo żona tak zupełnie odruchowo zaczęła grać coś, co jest intensywne, daje drive i razem z basem tu tworzy taki bardzo, bardzo solidną podstawę rytmiczną. No więc momentami, oczywiście nie są to jakieś riffy, Bóg wie jakie, ale to nam pomagało może nie uciec od gitary, ale w jakimś tam stopniu się od niej uwolnić. Płyta w ogóle zresztą była pomyślana tak, że gitary nie będzie w ogóle. Ale okazało się, że są luki. No i zaproponowaliśmy gitarzyście z Klosem i Twocha, żeby tam jednak coś dograł. No ale na tej płycie jest kilka utworów, gdzie gitary nie ma. Tam między innymi Lola, wspomniana już kołysanka, czyli ta zabawa nie jest dla dziewczynek. No i pewnie jeszcze tam coś. No ale w innych utworach pojawiła się gitara i właściwie już 3 dni chyba przed wejściem do studia zadzwoniłem do gitarzysty z Klasem i Twocha i mówię, słuchaj, część z tych utworów znasz. Zresztą on był bardzo sprawny. No i jak masz ochotę, to zapraszam. Podobało mu się, że może tam zagrać i zresztą parę gitar zagrał świetnych.
2: Później ta gitara się pojawiała już normalnie, prawda? Jaka rola ta wiolonczeli była później?
3: Kiedyś przypominam sobie taką próbę, gdzie trochę przekornie, oczekując spontanicznych reakcji, zaproponowałem, może byśmy tak zwolnili Bożenę. Zespół, ja może chyba wprawdzie ciebie, to jest tak charakterystyczne. Nigdy nie stawialiśmy przed Bożoną jakichś wielkich wymagań, ale rzeczywiście było to taką ciekawostką, a momentami miała tam solidny wkład w tę aranżację. No więc jakoś tak się skleiło z zespołem, że trudno rzeczywiście było sobie wyobrazić, że nagle z tego rezygnujemy zupełnie i próbujemy ją zastąpić na przykład, nie, jakimś instrumentem klawiszowym. No, poza tym Bożena jest świetna, jeżeli chodzi o granie, bo jest bardzo urytmizowana. Ja niestety nie mam poczucia rytmu i ona robiła za maszynę rytmiczną w zespole, a nie gitara basowa.
2: Pamiętasz taki koncert akustyczny w Radiu Łódź? Z tego wyszła płyta. Jak wspominasz w ogóle ten koncert i co tam pozmieniałeś aranżacyjnie? Czym się różni ten koncert elektryczny od tego koncertu, który tam był akustycznego?
3: Była to przygoda. Dostaliśmy niespodziewanie dosyć takie zaproszenia na ten koncert. No i trafiło akurat w takim okresie, kiedy nie mieliśmy gitarzysty. Kiedy zwolniłem gitarzystę, mówię o Bartku Strawurzyńskim, który się spóźniał notorycznie na próby. My, emeryci, mówią o mnie i o Bożenie. Siedzieliśmy, czekaliśmy po 1,5 godziny, aż się pojawi 20-latek. No i za którymś razem nie wytrzymałem i mówię, słuchaj, no tak nie może być w ogóle, wiesz, jakaś punktualność obowiązuje, na co on powiedział, a co to, pafawak? Pafawak to była taka fabryka wagonów. No ja mówię, no to, no nie, no pafawak to nie jest, ale spakuj się. No i zostaliśmy bez gitarzysty. Jednocześnie dostaliśmy to zaproszenie. Perkusista powiedział, że jego kolega gra na gitarze, jest na tyle sprawny, że spokojnie możemy na niego liczyć. Ale to było chyba z tydzień przed tym koncertem. No i przyprowadził tego gitarzystę i zaczął mu coś tam grać. No i nagle się okazało, że to wirtuoz jest. I że zagrał, pierwszy raz słysząc jakiś tam pochód basowy, zagrał wspaniałą gitarę. Ja mówię, no dobra, to bierzemy, zagramy jeden koncert przed gdzieś tam tym koncertem nagrywanym, tylko musisz mieć akustyczną gitarę. No i kupił gitarę Yamaha akustyczną, która się na koncercie zepsuła i mu przestorowywała i brzmiała elektryczna momentami. W każdym razie wywiązał się z tego. Pamiętam też, że z tego koncertu była świetna wersja. Ja grałem na basie, tak po prostu.
2: A miałeś bas akustyczny, czy normalny?
3: Ja już nie pamiętam, na czym tam grałem. Nie pamiętam, na jakim instrumencie grałem. Bożena grała na wiolonczeli. Gitarzysta grał na tym akustycznym. To w ogóle to lipa jest, bo praktycznie nawet jak gitara akustyczna, to ona tam miała jakieś wspomaganie elektryczne, czyli przetwornik i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście był jakiś tam mikrofon. No więc trochę pozmienialiśmy aranżę i gdzieś po latach wypłynęła piosenka Ur, z płyty Ur. I ta wersja właśnie z tego koncertu chodzi. Ciekawa, bardzo ciekawa. Aż nie pamiętałem tego, a to bardzo fajnie jakoś nam wyszło.
2: A czym się różni takie akustyczne granie od takiego koncertowego, rockowego?
3: Ciszy jest, co uwielbiam w ogóle. Wokaliście to służy, bo hałas mu nie przeszkadza, no więc gra się cicho, patrząc na zmiany dynamiczne, czyli pilnując tych zmian dynamicznych, no i co? No i wszystko nie jest zatkane przesterowaną gitarą elektryczną i hałasem z perkusji, tylko raczej to jest takie stonowane. To jest trudne i ostatnio oglądałem Stinga, który grał z Dominikiem Millerem. Grali na dwóch akustycznych gitarach i no super to zrobili. Świetnie to zrobili. Jednocześnie minimalne środki powodują, że od razu widać, czy jakiś utwór ma swoją wagę, czy nie ma. Bo jak piosenka nie ma dobrego tematu, no to ciężko to udźwignąć, chyba że to zakrzyczy wirtuozerką.
2: Z którego tam utworu najbardziej jesteś zadowolony?
3: Wiesz, ja tych wszystkich utworów nie pamiętam, bo wspomniałem Ur. Dlatego, że on ma inną aranżację niż ja w ogóle pamiętałem. W ogóle nie pamiętałem, kiedy myśmy to zrobili. No i to było tak troszkę tam inaczej były postawione akcenty, dociążenia i tak dalej, i tak dalej. I ten Ur dosyć ciekawy, gdzieś to na YouTube jest.
2: Bo chyba później wyszło Biedronka, trzeba wydawać chyba te koncerty akustyczne na DVD, wiesz, tak z 10 lat temu.
3: Ja nie śledzę historii swoich nagrań. Raczej jestem takim radosnym fisiem, który coś tam robi, a potem to już żyje swoim życiem, a ja ani czasami nawet tego nie pamiętam i myślę, że jakieś tam kolejne historie, a to co było, to jakoś tak, nie wiem.
2: Wtedy tak dosyć modne się stało to granie akustyczne, bo chwilę wcześniej jakby te MTV zaczęło robić, to MTV Unplugged, prawda? Czy ty masz jakiś taki swój ulubiony akustyczny koncert jakiegoś wykonawcy?
3: Wiesz co? Mam taki powidok po akustycznym koncercie Pearl Jam, że to jakoś tak zrobiło na mnie wrażenie. No ale to chyba Pearl Jam robi przede wszystkim wrażenie, ale chociaż nie. Świetny wokalista, tak? Który robi 80% roboty. Ale pamiętam, że oni świetnie to zagrali. To mi się jakoś tak bardzo podobało. Z dawnych czasów.
2: Poznałeś Korę i Marka?
3: W czasie, kiedy grałem w Klausie Mitwochu, nie poznaliśmy się, aczkolwiek dostałem taki miły sygnał, bo gdzieś Kora w jakimś wywiadzie powiedziała, że Klaus Mitwoch to jest coś, kiedy Klaus Mitwoch jeszcze był niczym. Bo chyba mieliśmy pierwsze dwa single, gdzieś pewnie byli na koncercie albo coś, usłyszeli, że tam jest potencjał. No więc to takie bardzo miłe słowa. Później spałem w jej łóżku w Warszawie, bo okazało się, że nie mam gdzie spać i... Ale Kory nie było. Kory nie było, ale był w jej chłopak Kamil. Chory, przeziębiony Kamil. Samotny, bo Kora gdzieś tam pojechała do Berlina. Ja mówię, że kurczę, nie mam gdzie spać w ogóle. No to prześpisz się ten. No i tam spałem u niego. No i na drugi dzień mówi, spałaś w łóżku Kory. No więc sukces życia. Kilka słów żeśmy zamienili, bo zaprosiła nas na swój koncert, ale to już wtedy, kiedy Manamu nie było. Zadziorna kobieta. Bardzo konkretna, piękna. Przy tej samej okazji poznałem Marka Jackowskiego. Byłem jego fanem. Pamiętam jego występ z Anawa w Opolu, kiedy Korowód zaczynał się czymś takim, że wychodził Marek Jackowski z gitarą akustyczną. Wyglądał zadziornie, bardzo hippie i grał taki intensywny drive na tym akustyku, który rozpoczynał Korowód. No i to zrobiło na mnie niesamowite wrażenie. Rozmawialiśmy króciutko o jakichś tam rzeczach. Marek był odklejony. Ja byłem za bardzo skupiony i rozmowa się nie kleiła.
2: Słuchałeś Manamów czy nie?
3: Manamu? Tak, słuchałem i w myślach poprawiałem teksty. Robiłem korekcje i robiłem je bardziej radykalne.
2: Na przykład?
3: Niechże przypomnę sobie. Nie wiem, czy to w tej chwili. Ja już jestem sklerotykiem, także ciężko mi jest. Oddałem ci serce, oddałem ci ciało, a ty ciągle coś tam mało, a ja bym tam dorzucił mało, a ruch mało. I to by idealnie do Kory pasowało i by przeszło w tamtym czasie, a spowodowałoby, nie wiem, no, jeszcze większą reakcję niż ten utwór powodował.
2: Lubisz fanów? I czym są dla ciebie fani?
3: Jestem zdziwiony swoimi fanami. Nie wiem, jak fani innych zespołów, ale czasami fani przychodzą, mówią coś nieoczekiwanego albo trafiają w punkt. Zdarzają się też fani, którzy w ogóle nie ogarniają, Pamiętam, miałem taki okres, krótko to trwało, na początku kariery, kiedy mieliśmy taką piosenkę Śmielej, gdzie w tekście padają takie słowa, kiedy mówisz do mnie ja, no i ty. Wszyscy się pytali, czy ten Jano to jest Słowak czy Czech. Ale wtedy nie musiałem odpowiadać na takie pytania, bo gitarzysta Krzysiek Pociecha wszystkich tych bardzo młodych ludzi pędził mu do lekcji. Na tym się rozmowy kończyły. A tak to dostaję dowody sympatii.
2: Jaki najdziwniejszy dowód sympatii był?
3: Ostatnio Podkowę dostałem. Podkowę. Czasami przychodzą jakieś wina, nie wiadomo skąd, bardzo dobre. Czasami dostaję beczkę, tu stoi. Czasami dostaję przedziwne czapki. Dostałem jakąś czapkę mandaryńską na przykład. Dostaję ostatnio w Białymstoku bodajże. Po koncercie dostałem swoje zdjęcie zrobione z płyt gramofonowych. To znaczy zdjęcie zrobił profesjonalny fotograf i ono gdzieś tam funkcjonowało pewnie w internecie. I jakaś dziewczyna, nie wiem jak ona to zrobiła, ale poczęła płyty gramofonowe i zrobiła to zdjęcie z płyt gramofonowych. Zupełnie taka nietypowa historia. Dostałem gitarę. Bardzo niewiele rzeczy takich drogich dostaję, ale zadzwonił do mnie przedstawiciel firmy Music Man, tu z Polski. Dostał sygnał ze Stanów, że gdzieś tam jakieś liście przebojów w Nowym Jorku. Piosenka Rover nagle była na pierwszym miejscu i oni się tam zerknęli w płytę, a ja na płycie było zdjęcie z gitarą basową Music Mana. No i zapytali się, czy ja go kupiłem, czy go dostałem. No i przedstawiciel Polski zadzwonił do mnie, ponowił pytanie, powiedziałem, że kupiłem. No a oni mówią, że w takim razie, żebym sobie z katalogu wybrał dowolną ich gitarę. Ja myślałem, że żart. No i tam zerknąłem w ten katalog i tam podałem symbol. No i za jakieś 2 tygodnie dzwonek do drzwi, przesyłka. Więc pan z futerałem wręczył mi ten futerał. Otwieram, jest dokładnie ten bas, który wybrałem z katalogu, no więc nie wiem, czy to jest państwo, czy to jest biznes, ale taki biznes na granicy państwa. No.
2: Fani są bardzo różni. Czy miałeś psychofanów?
3: Psychofanów? Nie, nigdy do czegoś takiego nie doszło, dlatego że jestem słabo kontaktowy i praktycznie, wiesz, nie że celowo, czy z premedytacją, ale jednak trzymam dystans.
2: Kim są dla ciebie fani? Lubisz fanów?
3: Fani?
2: No.
3: No wiesz, jest to, świadczą o tym, że jest jakiś odzew na to, co się robi. Niespecjalnie się przejmuję tworząc fanami. Jeżeli chodzi o jakąś taką cechę fanów, mam nadzieję, że są wymagający. No i o tym pamiętam, myśląc o fanach, że jeżeli coś robię, to staram się, żeby to trzymało jakości. I tyle historii. Nie lubię koncertów. Chyba w jakieś takie intensywne kontakty z fanami, to no cóż, no, muszą gdzieś przejść przez ten etap koncertów. A ja nie bardzo lubię, więc przyjeżdżam na koncert, poświęcam. Kiedyś nigdy nie podpisywałem płyt. Ani przy okazji ostatniej płyty dbała o to firma. No i było parę takich w Warszawie, na przykład koncert trwał 2 godziny, a płyty podpisywałem przez 3. Męczące, aczkolwiek ludzie byli mili i mimo że gryzmoliłem, to byli wyrozumiali. Jakoś tak.
2: Nie podpisywałeś dlaczego?
3: Wcześniej?
2: No.
3: Kiedy zaczynaliśmy grać z Klausem Mittwochem, graliśmy z jakimś takim zespołem tu z Wrocławia i właśnie oni mieli już jakąś płytę, myśmy jeszcze nie mieli, no i właśnie coś fani przyszli do nich z płytą, a ten główny wokalista powiedział do zainteresowanego, autografów nie dawamy. No i myśmy tak to obserwowali, nie znaliśmy tego świata. No i perkusista z Klausa ukuł taki termin, że głupi jak muzyk rockowy. No więc baliśmy się wchodzić w interakcję, żeby nie wyjść na debili.
2: Jaki to był zespół?
3: No już nie będę ich dręczył, także to.
2: Zbierasz winyle?
3: Wiesz co, nie zbieram. Pamiętam, że Bożena miała wujka w Stanach, który się dowiedział, że jestem fanem Beatlesu i dostałem Magical Mystery Tour, ale tą amerykańską wersję, czyli nie singla takiego brytyjskiego, małego, tylko dużą płytę. Potem Bożena była w Stanach, poprosiłem, żeby kupiła Davisa płytę. Star People. Bardzo mi się to podobało. Mam kilka płyt Beatlesu, ale nie zbieram. Nie nazwałbym siebie kolekcjonerem płyt.
2: Czym jest w ogóle winyl dla ciebie? Czy w ogóle z jakiego nośnika słuchasz?
3: Dla mnie to było w latach 60. przejście z płytą pod pachą. Obserwa, ja tego nie robiłem, bo bieda była, madame, więc... No ale to było wydarzenie, że ktoś do szkoły przychodził i pod pachą z płytą jakąś chodził na przerwę z taką płytą. To było wydarzenie. No i potem się oglądało tą płytę, oglądało się zdjęcia, podziwiało się. Pamiętam zapach tych płyt. Ten klej, którego używali do klejenia tych płyt, miał bardzo specyficzny zapach. No więc... Więc wywąchiwałem się w zapach, przyglądałem się zdjęciom, ale to było coś nieosiągalnego. I nagle u mnie w domu, w czasach, kiedy chodziłem do szkoły średniej, no nie przelewało się raczej. No i kiedyś mama, wiedząc, że się zaczynam interesować muzyką, bo zacząłem brzdąkać na gitarze, kupiła mi amerykańskie wydanie, znaczy to chyba w ogóle tylko była kompilacja taka, Yesterday and Today Beatlesów. I to kosztowało 3/4 pensji. No więc w domu była totalna draka. No i też tą płytę bardzo, bardzo wiele lat miałem. I mieliśmy wyjeżdżać, emigrować mieliśmy i sprzedałem tą płytę, żałuję. No to była taka pamiątka. Nie dość, że tamtych czasów, to i jakoś tak po mojej mamie.
2: Jak porównałbyś dźwięk pomiędzy płytą kompaktową, streamingiem, płytą winylową, czy jest jakaś...
3: Na streamingu się nie znam, bo że tak powiem, nie prowadzę, zakład nie prowadzi na słuchu streamingowego. Z kompaktu... Wiesz, ja słabo słyszę, szczerze mówiąc, i wszystkie te niuanse, wiesz, no płyta, mogę przytoczyć jakieś potoczne takie historie, płyta cieplej brzmi tak. Pamiętam początek, kiedy się pojawiły pierwsze zapisy cyfrowe, czyli CD, że brzmiały szkliście i tak jakoś tak nieprzyjemnie bardzo, ale jednocześnie obraz muzyczny był pełniejszy, w sensie precyzyjniejszy, czyli więcej można było wysłyszeć niuansów i tak dalej, i tak dalej. No być może dlatego, że nie miałem jakiegoś dobrej maszynerii do odtwarzania, no więc nawet z radia było słychać, że to po prostu brzmi no bardzo, bardzo wyraźnie, wiesz, bardzo konkretnie i słychać o wiele więcej szczegółów. No a w tej chwili ja aż takiej wagi nie przywiązuję do jakości brzmienia, bardziej do jakości, no do zawartości tego, co tam jest grane. Beatlesów wolę, tak jak mówiłem, słuchać na przykład Sierżant Pieprz w wersji mono, ma o wiele większego kopa i jest o wiele bardziej sklejone niż te nowe remiksy.
1: Za wami pierwsza część wywiadu z Lechem Janerką. Zapraszam na drugą część. Będzie o Beatlesach, których Lech jest fanem.
0: Antykultura w Antyradiu.

0: Antykultura w Antyradiu.
1: Dziś w Antykulturze w Antyradiu moja rozmowa z Lechem Janerką. Lech jest miłośnikiem Beatlesów i w drugiej części wywiadu długo rozmawialiśmy właśnie o Wielkiej Czwórce z Liverpoolu.
2: Wspomniałeś o Beatlesach, że oni mają takie krótkie albumy na początku. Oglądałeś Get Back?
3: Tak, widziałem. Zdołowała mnie pierwsza część, bo to jest tryptyk. Więc pierwsza część mnie zdołowała. Nie podobało mi się, jak McCartney traktował George'a Martina. Ale być może takie jakieś szczątkowe obrazki nie pokazywały tej ich relacji należycie. No ale byłem zdziwiony, jakoś tak nie podobało mi się. No, z drugiej strony niesamowite oglądać, jak McCartney pisze tytułowy utwór w 10 sekund i po 3 minutach już właściwie go grają w bardzo takiej solidnej wersji. Podobnie z Don't Let Me Down. No, tak czułem, że to tak wygląda. W sumie te próby wyglądają, nie wiem, chyba wszystkie zespoły coś takiego przechodzą. Oczywiście efekty są inne, ale tak się to robi. Dokładnie tak to wygląda i tak to wyglądało na przykład, kiedy pracowałem z Klausem Mitwochem, że właściwie drzemowało się, ktoś tam miał pomysł, tu go się obgrywało i czasami bardzo szybko w jakieś takie dziwne tropy zamieniały się w piosenkę. Tak na przykład było z Jezu, jak się cieszę. Robiliśmy to 10 minut. Także ucieszyło mnie to, że Get Back też powstało tam w 10 minut.
2: Ja obejrzałem to też taką, znaczy zdawkowałem w ogóle ten tryptyk tak po trochu, po jednym dniu. Oglądałem sobie to wszystko i to jest niesamowite, że to pokazuje ten film, taką relację między nimi, tam ten Lennon, który zaczyna te swoje sarkastyczne uwagi, śmieje się tam cały czas, ma jakieś takie fajne... No, w ogóle coś, dla mnie to było takie niesamowite, bo pokazało tych muzyków, którzy są dzisiaj muzykami legendarnymi, wtedy zresztą byli, zupełnie innej strony, takiej bardziej ludzkiej.
3: No, Lennonie dosyć dużo wiedziałem, także jakoś mnie nie zadziwił. Wiedziałem, że to Fish jest. I
2: no tak.
3: Produktywny bardzo. McCartney trochę nadęty, ale zdaje się, że tylko jemu zależało na tym, żeby ta płyta jakoś tam... Płyta i koncert, żeby to dobrnęło do szczęśliwego końca. A reszta muzyków, pasywny Ringo. Aczkolwiek nie blokujący jakichś tam inicjatyw. Najwyraźniej targany jakimiś tam przeciwnymi pomysłami Harrison. Smutne to strasznie było, kiedy on opowiada Lennonowi, że chciałby usłyszeć kilka piosenek swoich pod rząd na jednej płycie. Że jakoś nie jest w stanie tego zrobić. No i co? No i cała interakcja, no muzyczne interakcje świetne. Świetne. Chociaż na przykład zaczynają robić Don't Let Me Down i brną, bo tam zaczynają aranżować jakieś ornamenty takie przedziwne w podkładzie. Na szczęście z tego zrezygnowali. To też jest duża umiejętność, żeby coś, co jakoś tam brzmi, w ogóle nagle przerobić i stwierdzić przede wszystkim, że to jest słabiutkie. No więc czasami się tak to dzieje i wiem, jak ciężko jest zrezygnować z czegoś, co rzeczywiście już jakoś tam funkcjonuje i nagle szukać nowych rozwiązań. Im się udało.
2: Bo ty jesteś Beatlemaniakiem. Ty uwielbiasz Beatlesów. Czy w ogóle ten film Get Back jakoś coś nowego wprowadził do twojej wiedzy na temat Beatlesów?
3: Troszkę wcześniej, zanim obejrzałem film, słuchałem nagrań. To się, nie pamiętam tytułu płyty, ale to było w Let It Be, ale w takiej wersji surowej. Pamiętam z dawnych lat jakąś wypowiedź McCartneya, kiedy go zapytano o Wild and Winding Road. Powiedział, że posłuchał do połowy i nienawidzi tej realizacji. Ja też nie jestem wielkim fanem tego numeru, ale zastanawiałem się, co go męczy. Co go tak jakoś tam dołowało. No i w momencie, kiedy usłyszałem tą surową wersję, już wiedziałem, że po prostu ta która weszła na płytę Let It Be, która praktycznie jest no, taką bliźniaczą siostrą Get Back, czy odwrotnie może, no to też uważałem, że to jest przeprodukowane, przesłodzone i tak dalej, i tak dalej. I że ten duch tego nagrania w tej wersji takiej pierwotnej, fortepian, bardzo taka oszczędna sekcja i solidny wokal, no, że to jakoś bardziej mi pasowało do tej płyty i rzeczywiście coś tam w tym było. Jakoś lepiej mi się tego słuchało. Nie wiedziałem, że aż takie problemy mieli, no. Myślałem, że raczej to, co oni próbują tam jakby pokazać, że się świetnie bawią i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tam pewnie jest 40% to jest kino, ale raczej to robienie piosenek pachniało rozrubą. No i tak sobie właśnie wyobrażałem Beatlesów, kiedy reszta zespołu no jakoś tak spuszczała z tonu, a McCartney naciskał, no to no się robiło smutno dosyć.
2: Jak obejrzałem sobie ten koncert na dachu, to pomyślałem sobie, że to jest naprawdę bardzo dobry zespół koncertowy i że bardzo duży żal jest o to, że już nigdy nie zagrali, że to był ostatni ich występ na żywo. Taki trochę przypadkowy w sumie.
3: Koncert zaczyna Get Back. No i grają to Get Back i mi nie idzie. Oczywiście wersje tego koncertu fruwały tam gdzieś po YouTube, ale to były już takie spreparowane wersje. A tutaj pokazali, jak sprawy się miały. Czyli praktycznie, pewnie też nie do końca, no ale grają pierwszą wersję Get Back i ona jest słaba, to się nie klei. No i tak sobie pomyślałem, no skucha.
2: Ale za chwilę było jeszcze dwie wersje w sumie, tak. Get Back.
3: Ale potem grają drugi raz i jest po prostu tak jak trzeba. Don't Let Me Down, zdaje się, że ta wersja z koncertu weszła na płytę. Zresztą byłem zdziwiony, bo praktycznie oni bardzo dbali o stronę techniczną tych nagrań, a w tej wersji sprzed lat było słychać, że tam jak Lennon wydarł mordę, to przesterował mikrofon i ten przester jest. Ale dlatego, że zostawili to, bo uznali, że to tak powinno być, że to działa, że ta energia jakoś tam skumulowana w tym przesterze jakoś klei się z całym utworem. Także to świetne jest. Zresztą oni tam, wydaje się, że opisują, które numery, które oni zagrali na żywo, jakby weszły na płytę.
2: Tak, tam chyba trzy numery w ogóle weszły na płytę. Też byłem zdziwiony, że te wersje właśnie z tego koncertu na dachu pojawiły się później na płycie.
3: No pewnie lepszych nie mieli, a te były wystarczająco dobre. Ja byłem zafascynowany tą płytą. Ta właśnie ucieczka do takiego surowego grania i nie produkowania rzeczy, czy nie produkowania, to było wyprodukowane, ale bardzo oszczędnie. No więc to mi się bardzo podobało i pamiętam po tych wcześniejszych płytach, które były, no Abbey Road na przykład to już było przegięcie, jeżeli chodzi o produkcję, aczkolwiek tam parę utworów też jest fajnie maźniętych i Come Together, Lennona jakiś taki numer, już nie pamiętam tytułu.
2: Ale Abbey Road było nagrane po tym Let It Be, pamiętasz?
3: Tak, oczywiście, że wiem, pamiętam jaka była chronologia, oni nagrali Get Back i poszło do kasy pancernej, także to leżało i tam były wykłócanki. Glenn Jones to nagrywał i miksował, a potem dali to Philowi Spectorowi, a on tam podokładał smyczki, podokładał coś tam, to się nie podobało, nie byli zadowoleni i postanowili, że to zostanie na razie w kasie, a potem się rozpadli, no i z rozpędu po nagraniu Abbey Road wydali i bardzo dobrze, to było świetne, był świetny oddech. W czasach, kiedy to w czasie realnym się ukazywało, ja nie wiem, nie słuchałem muzyki. Słuchałem z taką lekką zwłoką, czyli kilku lat. Też miałem problemy z chronologią wydawania tych utworów wszystkich i płyt, no ale potem jakoś to uporządkowałem i w tym momencie stwierdziłem, że to była fajna droga, żeby szukać czegoś, co się da grać na koncercie i eksponować jakieś takie proste rzeczy. Zresztą w ich wydaniu rzeczy proste wcale nie były takie proste.
2: Wspomniałem też o tym w wywiadzie długim Erika Rubina z Paulem McCartneyem. Tam w tym wywiadzie on bardzo dużo sięgają do basowych zagrywek McCartneya. I chciałem się ciebie spytać, czy ty grając na basie słuchałeś McCartneya, czy on jakoś ciebie poprowadził, czy on kompletnie nie miał wpływu na twoje granie?
3: Dzięki McCartneyowi zacząłem grać na basie.
2: Jak to zobaczyłeś, tą ich rozmowę i to, jak Rubin pokazuje różne zagrywki McCartneya, a on opowiada o tym, jak to powstało i momentami naprawdę te zagrywki były niezwykłe, jak na tamte czasy w ogóle, i w ogóle są niezwykłe, to jak ty to odbierałeś?
3: Pamiętam, że kiedy zaczynałem grać na basie, w ogóle opowiem, bo to zabawne. Grałem na gitarze. W momencie, kiedy rozpoczynałem z Klausem Mitwochem, no i daliśmy jakieś takie pocztą pantoflową ogłoszenie, że szukamy śpiewającego basisty. No i się... bo cóż to za zespół bez gitary basowej. No i przychodzili tam różni ludzie. Jedni fajnie śpiewali, inni fajnie grali na basie, ale nikt nie grał dobrze na basie. I jednocześnie równie dobrze śpiewał. No i dramat w ogóle. Nosy na kwintę i tak nie bardzo wiedzieliśmy, co zrobić. I kiedyś tak jakoś, nie wiem, że miałem w domu bas Defila i zagrałem sobie Obladi Oblada i zaśpiewałem do tego. Myślę, kurczę, potrafię. Niesamowite. No i przyszedłem na próbę. Mówię, mam basistę. Kto to? Ja. No i zagraliśmy kilka numerów. Oczywiście porobiłem szybko basy tam do dwóch, trzech utworów. Tylko nie to chyba. Ogniowe strzelby. No i chłopaki mówią, super w ogóle, to nie ma co kombinować. No. I zostałem basistą. A oczywiście wsłuchiwałem się w basy McCartneya. Pamiętam, że niesamowite wrażenie na mnie robił bas do I Saw Her Standing There, bodajże, taki rock'n'rollowy bas. Byłem zachwycony i to wiedziałem, że McCartney to napisał, grali to w Hamburgu jeszcze, czyli jako bardzo młody chłopak. No i po latach gdzieś tam w wywiadzie opowiedział, że zerżnął ten bas, jeden do jeden z jakiegoś czarnego zespołu. No ale mimo wszystko w tamtym zespole basista nie śpiewał, a tutaj po prostu nie dość, że ten bas, no bas jest, dawał motorykę utworowi, a przy okazji McCartney grając na tym basie niesamowicie wrazował i super, super śpiewał. To na mnie robiło wrażenie, właśnie połączenie basu ze śpiewaniem. No i przyglądałem się tym jego basom. Oczywiście czasami było dziwnie, bo okazało się, że basy, które mi się bardzo podobają, nie grał McCartney. Się okazało, że na przykład Doe Darling na basie zagrał Harrison, co było niesamowite. Zawsze ten bas mnie fascynował. Jakim cudem McCartney zagrał taki bas w ogóle na lekkim przesterze, który łączy jakby funkcję rytmu, a jednocześnie uzupełnia melodycznie dosyć prostą fakturę. Podobnie było z Why My Guitar Gently Weeps, gdzie był świetny, agresywny bas w ogóle, w piosence, która w ogóle nie jest agresywna, a jednocześnie połączenie tych dwóch elementów dawało siłę. Okazało się, że Lennon grał na tym basie. No i potem zacząłem śledzić to, ponieważ mam jakąś taką książkę w sesję Beatlesów. Tam do końca nie jest to tak jakoś jasno powiedziane, ale jest Beatles Bible w internecie i tam można wyszperać, kto na czym i dlaczego. No i się okazało, że to Lennon. Podobnie na Sierżancie Pieprzu jest jakiś taki numer. Sekundę i sobie przypomnę tytuł, a może i nie. No, wypadł mi tytuł z głowy. W każdym razie też grał Lennon. Okazało się, że kiedy McCartney siadał w studio do piana, to wszyscy łapali za bas. I mieli taki pięciostrunny bas Fendera. Praktycznie to wyglądało jak gitara, ale jednocześnie można było na tym grać nisko, czyli po prostu to był bas, tylko że taki dziwny, nietypowy. No i tam chętnie po prostu obgrywali te basy. Chwała im za to, bo to świetne basy.
2: Mówiłeś, że kupiłeś sobie ślady Beatlesów.
3: Tak, gdzieś wyszperałem w internecie. Zawsze chciałem się dobrać do partii, żeby uważnie się wsłuchać w różne partie. Kiedyś na YouTube pojawiły się same wokale z Sierżanta Pieprza. W czyste pole, w ogóle żadnych podkładów, nic. Tam jakieś minimalne przesłuchy z instrumentów, a tak to w same wokale chyba poczyszczone. Dosyć krótko to wisiało, ale się zachwycałem i tak słuchałem, co oni kombinowali i tam się okazuje, że nie dość, że świetnie śpiewali, to cały czas rozrabiali, a to... Pierwszy skrzypce grał Lennon, który śpiewał sobie jakieś dziwne interwały, przeszkadzał i tak dalej, i tak dalej. Genialne. W ogóle w nagraniu tym ostatecznym tego nie słychać, ale na tych czystych śladach wokalnych widać, jak to było robione. Potem się okazało, że można kupić ślady do Sierżanta Pieprza i do Rubber Soul. Zamówiłem. nie było to aż tak drogie i pomyślałem sobie, pewnie oszukują, ale zaryzykowałem, no i chyba pół roku czekałem. No i firma, która to dystrybuowała, to była amerykańska firma, a przyszło z Japonii, nie wiem jakim cudem. Mi się wydaje, że te ślady gdzieś wypłynęły w momencie, kiedy oni robili taką grę komputerową, że to się nawet Beatles Rock Band, zdaje się, taki nosiło to tytuł. I tam w tej grze komputerowej były jakieś takie fragmenty tych śladów, że można było kompilować sobie całą piosenkę z śladów. Osobno bas, bęben, czasami bęben z basem. Fascynujące wsadzić głowę między Beatlesów, którzy nagrywają płytę jeszcze. Oni nagrywali taką technologią, ponieważ nie było wielu śladów, grali na czteroślad, potem zgrywali to na dwa ślady, albo czasami na jeden w wypadku sekcji. Dokładali kolejne ślady z czterośladu. No i na tych płytach dwóch, czyli na Sierżancie i na Rubber Soul, na tych składankach tych śladów można wysłuchać. Polecam.
2: Bawiłeś się już te ślady, tak sprawdzałeś, jak to by brzmiało, bo to można tymi śladami zmiksować na różne sposoby, prawda?
3: Tak, zmiksowałem sobie Dear Prudence, na przykład otwarłem sobie ślady, z tym, że Dear Prudence akurat nie jest tych płyt, bo to z białego albumu, ale też wypłynęły ślady z tego Dear Prudence, no i genialna gitara Lennona.
2: Uwielbiam ten numer w ogóle, tak?
3: Tak, wybitny. Wybitny utwór, aczkolwiek niepozorny, ale gdy się w niego wsłuchać, tam się cuda dzieją w ogóle w tym utworze. To jest dziwny numer, bo w trakcie sesji Dylla dał im Ringo Starr i McCartney gra. Legenda mówi, że Ringo wrócił i końcówkę numeru dograł jeszcze raz do tego, co zagrał McCartney. Jest niesamowity podział w ogóle, niesamowity bas, nierówno jak czort, czego w nagraniu w ogóle nie słychać. W tej chwili mamy te komputery, no i jest tak zwany grid, czyli idealnie są pokazane krechy, gdzie powinny być uderzenia, oni pływają. Grają nierówno. W pewnym momencie bęben z basem w ogóle jakby się rozjechał, ale jeżeli się zmiksuje, myślałem, to niemożliwe. Zmiksowałem to tak, jak jest na płycie. I to znika. W ogóle nie, jakby się tego nie czuję. Świetny Harrison na gitarze w tym utworze. No genialny po prostu. Chórki w ogóle. Wsłuchiwałem się w to, stwierdziłem, że jestem nikim i dam sobie spokój w tej chwili już. Aż boję się do tego wracać.
2: Znaczy, często da spokój z miksowaniem tych numerów Beatlesów, czy z czymś innym?
3: No jest coś takiego, że kiedy człowiek się wsłuchuje w... No wiesz, śpiewam, gram na basie, tak? Komponuję, aranżuję, produkuję i tak dalej, i tak dalej. No i wiesz, skonfrontowanie się z ludźmi, którzy, no nie bójmy się tego słowa, byli genialni. No. Byli genialni, byli nonszalantcy, bawili się tym, robili to od niechcenia. No to tylko zazdrościć, no i kapelusz z głowy.
2: No byli, ja sobie tak oglądam to i sobie zdałem sprawę, że oni wtedy nagrywając, mieli po 27-8 lat. Przecież to były, no, z naszego punktu widzenia, to były dzieciaki.
3: Mówisz o Get Back?
2: Mówię w ogóle o tych końcach lat 60. No bo to tak, przy Get Back, no to 28?
3: 69. McCartney to jest 42 rocznik, czyli 27 lat miał. No ale wiesz, no ale przyjrzyjmy się na przykład utworowi Strawberry Fields Forever z 66 roku. No, 66, 24 lata. To w ogóle niewiarygodne. To ja kiedyś tak się porównywałem, ponieważ jestem młodszy od McCartneya o 9 lat. Dobrze mówię? 42? Nie, o 11. 11 lat, więc do pewnego momentu zacząłem grać jako, mówię o publicznym graniu, jako 29-latek, czyli wtedy, kiedy on już robił chyba trzecią płytę solową. No, męczyło mnie to zawsze. Próbowałem ustawiać kiedyś głos pod Lennona, czyli śpiewałem jego piosenki i momentami się udawało. Dosyć szybko się połapałem, że jak będę śpiewał Lennonem, to w ogóle nic z tego nie będzie, że powinienem poszukać jakiegoś swojego sposobu na śpiewanie. No i tam Klaus Mitwoch mi pomógł w tym. No ale to no, praktycznie zacząłem grać 10 lat za późno. Wcześniej się krępowałem i jakoś nie myślałem nawet o tym, żeby komponowałem sobie, brzdąkając na gitarze, ale nigdy z tym publicznie się nie wychyliłem. Nawet znajomi nie wiedzieli, że mam na gitarze.
2: To chyba na plagiatach dużo z tych piosenek, tych tekstów z tych czasów wyciągnąłeś i przypomniałeś, prawda?
3: Tak, to były rzeczy, które wymyślałem w ogólniaku. Pierwsza, druga klasa.
2: Parę lat temu chyba 2 albo 3 lata temu powiedziałeś, że przez ostatnie 15 lat stworzyłeś 10 tekstów. Poszło coś do przodu?
3: Słuchaj, mówiłem, że robię się otępiały i wiesz, i to rzutuje na te teksty. Kiedyś te teksty pisałem tak jak Beatles na tej próbie, że ktoś tam to notował i oni rzucali po jednej frazie i zapominali, potem się wycofywali, potem dorzucali następną i tak dalej. Ja czasami niektóre teksty nie pamiętam, jak je pisałem, po prostu ciaki były. A w tej chwili, wiesz, taki, wiesz, wrzeszczą na boomerów, tak? Chciałbym być boomerem. Jestem jakimś, wiesz, no, leśnym dziadkiem. No, i czasami raz, że no nie wiem, człowiek jak jest młodszy, to ma, mam wrażenie, że ma coś światu do powiedzenia, a im jest starszy, to dochodzi do wniosku, że właściwie że nie, że już za bardzo się nie ma co powiedzieć i zachowuje się szlachetne milczenie, ucieka się w ciszę, tak. No i tak jest z tymi tekstami. Oczywiście potrafię to robić, no, ale nigdy się nie posunę do tego, żeby na przykład pisać teksty komuś, chyba napisałem, może raz mi się zdarzyło, że napisałem, czy 2 razy komuś tekst. Zawsze to była transmisja jakichś moich przemyśleń, jakichś takich stanów. A w tej chwili, no być może już nic we mnie nie ma. A jednocześnie samo opatowanie warsztatem mnie nie, jakoś nie kręci.
1: Dziś w Antykulturze w Antyradiu usłyszeliście mój wywiad z Lechem Janerką.
0: Antykultura w Antyradiu.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: Rzeźnia w Antyradiu. Na program zaprasza Jarosław Anselmo Gies.
5: Still not loud enough. Still not fast enough.
6: One, two. One, two, three, four.
7: Who gives a fuck what you think?

0: 4 minuty po godzinie 23. Dzień dobry, wieczór. Mówi Anselmo. Moi drodzy, rozpoczynamy ostatnie lipcowe wydanie Rzeźni na antenie Antyradia i niestety rozpoczynamy znów od smutnych wieści. W piątek swoją wielomiesięczną batalię z rakiem przegrał Lou Koller, frontman formacji Sick of It All. Jedna z najfajniejszych, najbardziej ludzkich postaci, jak pisali fani i dziennikarze, jeżeli chodzi o scenę hardkorową, także niepowetowana strata, jeżeli chodzi właśnie o świat muzyki, a Sick of It All obok Chromex i Agnostic Front to ta święta trójca nowojorskiego hardcora, przynajmniej dla mnie. Rozpoczęliśmy numerem The Blood and the Sweat z albumu Blood, Sweat and No Tears, debiutu Sick of It All, który ukazał się 12 lipca 1989 roku nakładem wytwórni In Effect. To był taki pododdział czy sublabel Relativity Records. Album nagrany i zmiksowany w 3 dni pod kierownictwem Toma Soaresa w Normandy Studio w miejscowości Warren na Rhode Island, w stanie Rhode Island, przepraszam. No i ciekawostka. Album dość niespodziewanie jak dla samego zespołu i wytwórni sprzedał się w ilości ponad 100 tysięcy egzemplarzy, co, że tak powiem, umocniło pozycję nowojorskiej sceny na muzycznej mapie świata. Ten krążek był promowany trasami z Bad Brains, Leeway, DRI czy Agnostic Front. Po MTV latało wideo do zamykającego płytę w wersji kompaktowej utworu Injustice System. No i tu jeszcze tak z ciekawostek w utworze Clobber in Time, który pojawi się za moment, gościnnie pojawił się Keres One, wielka postać sceny hip-hopowej. No a jeszcze tak z ciekawostek, Craig Settari, późniejszy basista Sick of It All, tutaj jeszcze nie był członkiem zespołu, asystował przy e-produkcji i napisał teksty do Bullshit Justice i właśnie do The Blood and the Sweat numeru, którego żeśmy wysłuchali. Także w hołdzie dla Lou Kollera, ku jego pamięci, jeszcze 3 numery z albumu Blood, Sweat and No Tears, Clobbering Time z Keres One, Fade the Price i Injustice System.
1: Spreading the hardcore reality in 89. Sick of it all. Blastmaster Keres One. Fresh for 89, you suckers.

To była formacja Sick of It All ze swojego debiutu. Kilka kawałków hołdzie Lou Kollera, który nas opuścił w piątek 24 lipca. Moi drodzy, pozdrawiam wszystkich, mimo tych niewesołych okoliczności, pozdrawiam wszystkich, którzy zameldowali się w wątku audycji. Sprawdzam, co tam na socialowej poczcie. Miłego prowadzenia audycji dla prowadzącego, dla wszystkich słuchaczy, dobrego odsłuchu. Dziś Pireneje obok Pampeluny to Sebastian. Po kilkutygodniowej przerwie Chorzów melduje się przy odgrobniku i pozdrawia rzeźnicką braci arcyredaktora Anselmo. Cechowym pozdrowieniem w kolorze pełnej czerni to Chris. Zerkam jeszcze do poczty. Jest Iwon. Przesyłam pozdrowienia z gorącego dziś wielkiego jabłka dla prowadzącego, wszystkich słuchaczy oraz 666 pozdrowień dla Witka. Słuchany programu rzeźnia o 5 po południu będzie nieco dziwnym doświadczeniem, ale dobra muzyka mówi sama za siebie o każdej porze. I jest Witek, którego tutaj Iwon wywołała do tablicy. Słucham z uwagą, pozdrowienia dla ciebie, ewentualnych gości i słuchacze, szczególne dla Iwony słuchającej rzeźnic za wielkiej wody. 666 pozdrowień z Maryjnych Piekar Śląskich przesyła Witek. Moi drodzy, to my zostajemy w Nowym Jorku, a zdradzając też nieco to, co będzie później w audycji, to Eryl Kałak też dzisiaj za dużą kałużą, czyli w Stanach Zjednoczonych, ale nie w Nowym Jorku, tylko gdzie on tam nas zabierze. Chyba do Bostonu, ile dobrze pamiętam. A Nowy Jork dlatego, że w piątek ukazał się 10. krążek formacji Madball, dowodzonej przez Ediego Christiana. Album zatytułowany Not Your Kingdom, wydany przez wytwórnię Nuclear Blast, a singlem, który tenże płytę promował, był utwór Don't Miss

Moi drodzy, co oprócz zapowiedzianego tutaj odcinka Ars Extrema, dzisiaj też przypomnę wam we fragmentach kilka 30-latek z lipca 1996 roku i będzie ich o jedną mniej, bo jak zrobiłem drugą weryfikację, to okazało się, że Brave Murder Day nie ukazało się 31 lipca, jak pierwotnie sądziłem, tylko 1 sierpnia, więc pod koniec sierpnia albo w ciągu sierpniowych audycji, w którejś z sierpniowych audycji we fragmentach Brave Murder Day Katatonii się pojawi, a dzisiaj będzie, będzie to 5 krążków z lipca 1996 roku. Mortician, Nevermore, Orphaned Land, Massacre i Moonspell. Także one się będą we fragmentach pojawiały w trakcie audycji. Dzisiaj taka, dzisiaj, że tak powiem, inną zasadę przyjąłem, nie, że w zbitym bloku w ostatniej godzinie, ale będą w trakcie, że tak powiem, audycji pojawiały się te nagrania właśnie z tych pereł przed, wieprze sprzed lat 30, właśnie tych jubilatek. To teraz zmieniamy klimat całkowicie, przenosimy się do Włoch i formacja Mesa zdecydowała się na wypuszczenie utworu Atraces, pochodzącego z ostatniego albumu The Spin, wydanego w ubiegłym roku przez wytwórnię Metal Blade Records. No i tutaj ten utwór został zremiksowany przez formację Cold Cave.

właśnie była formacja Mesa w utworze Traces w remiksie autorstwa Cold Cave. No i moi drodzy, pierwsza z płyt, które ukazały się 30 lat temu, 29 lipca 1996 roku, wytwórnia Central Media Records wypuściła krążek Irreligious, krążek, który katapultował portugalski Moonspell na szczyty popularności. Otwierałeś lodówkę Moonspell, otwierałeś lufcik Moonspell, otwierałeś drzwi Moonspell. Oni byli wszędzie, ale nie ma się co dziwić, bo ty byli na fali wznoszącej. Jest to album, który doskonale zniósł próbę czasu i jest tak zwanym kamieniem milowym, jeżeli chodzi o, nazwijmy to, rock gotycki, czy też metal gotycki. Ruin and Misery i Mephisto.

To był album Irreligious z lipca 1996 roku, a na początku tego miesiąca, 3 lipca, nakładem wytwórni Napalm Records ukazał się nowy krążek Moonspell Far From God, album, który wedle słów samego zespołu ma być właśnie takim Irreligious XXI wieku. The Great Wolf in the Sky.

No i co, jest ta sama magia na Far From God, co na Irreligious? The Great Wolf in the Sky to był jeden z singli zapowiadających tę płytę. Moi drodzy, przypomnę, że do jutra, do 11.59 czekam na wasze zgłoszenia w konkursie kreatywnym, w którym do wzięcia są zaproszenia na wtorkowy 28 lipca koncert Judas Priest na warszawskim Torwarze. Jest to polski przystanek trasy Faith Keepers 2026 w roli supportu The Bastard Sons ze specjalnym setem dedykowanym pamięci lidera formacji Phila Campbella. No i wasze zadanie to jest następujące. Na rynek wchodzi napój Judas Priest. Wasze zadanie to opracowanie koncepcji tego trunku, skład, gatunek, etykieta, format opakowań, etc. Zgłoszenia rzeźnia@antyradio.pl. W temacie wpisujecie Judas Priest, w treści odpowiedzi oraz wasze dane, a deadline, jak mówiłem, poniedziałek, godzina 11.59, czyli za minutę południa albo minuta do południa. A my wracamy, bo w ubiegłym tygodniu się pojawił jeden utwór z krążka The Pulse of Annihilation, czyli najnowszego albumu formacji Psycryptic. Krążek wydany przez wytwórnię Metal Blade Records. No i dziś Gathering of Venomous Heart i No Blade of Grass.

To był Psychroptics, krążka The Pulse of Annihilation. Moi drodzy, do wzięcia jest podwójne zaproszenie na Still and Suffer Europe Summer Tour 2026, czyli trasa promująca nowy album formacji Terror i Terror vs. Stick to Your Guns 29 lipca w Poznaniu w klubie Dwa Progi. No i zadanie jest następujące. Najgościnniejszy, użyję takiego określenia, numer na Still Suffer to... No i tutaj wasze zadanie. Najgościnniejszy numer na Still Suffer to zgłoszenia rzeźnia@antyradio.pl. W temacie wpisujecie terror, w treści odpowiedzi oraz wasze dane. Deadline to 1:45. Życzę powodzenia. A my przechodzimy do jubileuszowej reedycji na 30-lecie, chociaż tak naprawdę ukazuje się ona 31 lat po premierze. Destroy, Erase, Improve, czyli drugi album formacji Meshuggah. No i to w ten piątek wypuściła wytwórnia Raining Phoenix Music. No taka ciekawostka właśnie, że jubileuszowe wydanie pokazuje się nie w roku, że tak powiem, okrągłej rocznicy, tylko w roku następnym. Czyżby to był taki nowy trend?

Moi drodzy, to taka autorska anegdotka. Pamiętam, jak 30 lat temu dostałem pierdziel od Pawła Sity za zagranie właśnie numeru Suffering True w swoim porannym bloku DJ-skim. Meszuga o poranku w rozgłośni harcerskiej. To było to. No i druga płyta Meszugi Maczugi, która, że tak powiem, ukazała się rocznicowo, aczkolwiek Suffering True w swoim porannym bloku DJ-skim. Meszuga o poranku w rozgłośni harcerskiej. To było to. No i druga płyta Meszugi Maczugi, która, że tak powiem, ukazała się rocznicowo, aczkolwiek niedokładnie w rocznicę, to Catch 33.

witajcie. Jest lato 1980 roku w amerykańskim Braintree, miasteczku na przedmieściach Bostonu, tam gdzie narodził się nut hardcore Straight Edge. Czterech nieletnich skateboardzistów w wieku od 13 do 15 lat, wokalista Steve McDonalds, gitarzysta Mark Foley, basista Bill Manley i perkusista Mike Dean spotkało się, by tworzyć i generować ekstremalny hałas zainicjowany przez twórczość Teen Idols, SOA, Void, Yeah Brigade, Circle Jerks, Dead Candies i Black Flag, której słuchali. Ich zespół jeszcze nie miał nazwy, ale już miał menedżera, Chrisa Doherty.

We wrześniu 1980 roku Chris kupił sobie gitarę Fendera 68 i stał się piątym członkiem kapeli, której robocza nazwa brzmiała Little Sluggers. Choć główną rozrywką dzieciaków było jeżdżenie na desce, to w szkole nie unikali sportu. Kiedy więc tamtejsze władze dowiedziały się, że ich członkowie mają zespół, zlecili im odegranie hymnu państwowego podczas ceremonii otwarcia sezonu sportowego Ligi Młodzieżowej, która miała się odbyć na parkingu przed centrum handlowym South Shore Plaza. Jak łatwo się domyślić, zamiast wzniosłego wydarzenia miał tam miejsce horror i profanacja.

po tym oficjalnym debiucie zespołu Stevie Mac opuścili jego szeregi, zaś Chris stanął z gitarą za mikrofonem. Tercet z Braintree zdecydował się grać jak najgłośniej i najszybciej, a był to już najwyższy czas na wzięcie się do roboty, bo wiosną 1981 roku pod ich nosami powstała konkurencyjna kapela Jerry's Cats, założona przez Boba Sensi, więc wzięli się do roboty. I tak jesienią tamtego roku pojawił się na ich próbie ich kumpel z Bostonu Springer, frontman wtedy już bardzo znanej kapeli SS The Control. Uzbrojony w magnetofon i spluwę, posłuchał jak grają i zapytał: chłopaki, macie nazwę? Nie, odpowiedzieli. A zagracie z nami jako support? Tak, wykrzyknęli.

Mieli 2 tygodnie. Zaczęli więc intensywne próby na strychu w domu Majka, którego rodzice bezskutecznie próbowali je przerwać choćby na moment, wabiąc chłopaków to na obiad, to na podwieczorek, to na telewizję i różne przekąski. Ale nic z tego. I tak 23 października 1981 roku w Media Workshop zadebiutowało Gangrene. Tę nazwę oddali im za darmo muzycy Jerry's Cats, w zamian za to, że mogli korzystać z ich miejsca prób. Na koncercie, na którym chłopaki wypadli świetnie, był ojciec basisty, Billa, który zamierzał zohydzić mu karierę muzyka. A że był przedsiębiorcą budowlanym, to kiedy zobaczył stan budynku, w którym odbywał się koncert, zdecydował się go zamknąć jako niespełniający norm bezpieczeństwa. Ale wtedy to mu się nie udało.

Pod koniec 1981 roku właściciele bostońskiego sklepu muzycznego Newbury Comics wraz z Boston Rock Magazine'em stworzyli wydawnictwo Modern Method Records, mające na celu dokumentację bostońskiej sceny hardcore straight edge. Choć muzycy Gang Green i Jerry Skids dużo pili i sporo imprezowali. Pierwszym jego albumem była składanka nagrań 7 tamtejszych zespołów zatytułowana This is Boston, No Delay, na której okładce widnieje zdjęcie z koncertu Gang Green w klubie Streets 17 grudnia 1981 roku. Sama nazwa płyty jest tytułem utworu grupy Freeze i była przytykiem do hardkorowej sceny zachodniego wybrzeża, uważającej się za jedyną prawdziwą w Stanach. 7 utworów Gang Green zostało wybranych z sesji nagraniowej zarejestrowanej na początku 1982 roku w studiu Red Beat przez Jimmy'ego DeFora i Lou Jordaniego. Mówi się, że Bill był za bardzo pijany, by nagrać partię basu do końca i musiał to zrobić Chris. Przez lata koszt tej sesji, $275, nie został pokryty.

Ciekawe, że na tej składance This is Boston, not LA nie ma nagrań SS The Control. Jej twórca bowiem i ideowiec Straight Edge, Alan Braill, nie wyraził zainteresowania udziałem w tym projekcie, kiedy zobaczył skład wykonawców. W zamian założył własne wydawnictwo Exclaim, mocno wspierające lokalną scenę. Wspomniana składanka ukazała się w lutym 1982 roku, zaś utwory, które na niej się nie zmieściły, trafiły w maju na epkę Unsafe at Any Speed. Przez następne półtora roku Gangrene niczego nie nagrało, choć grało koncerty, w sumie 18, głównie w swoim mieście i stanie Massachusetts, ale i dwa razy w Nowym Jorku, raz w Waszyngtonie i Filadelfii. Grali jako support obok Jerry's Kids, FUS, Necros, Misfits, Circle Jacks, SS The Control, Freeze oraz angielskiego Antipasti.

W lipcu 1983 roku Gangrene przestało istnieć. Curtis Casella, który w marcu 1984 założył wydawnictwo Teenagers Are Not Good Records, czyli Tang, zaczął singlem Gangrene Sold Out z dwoma zremiksowanymi utworami z sesji z 1982 roku, a w 1997 wydał całość tego zapisu w Radio Beat Studio pod tytułem Preschool i ze świetną okładką. Chris Doherty dołączył do Jerry Skids, zastępując ich gitarzystę Dave'a Aronsona. Bill Manley poszedł do koledżu, założył rodzinę i otworzył bar w Bostonie. Zaś Mike Dean dostał telefon Glenna Danziga z pytaniem, czy by nie przeniósł się do New Jersey i dołączył do jego nowej kapeli Samhain. Na to Mike odrzekł, no chętnie, ale właśnie wstępuje na 3 lata do Marine.

1981 roku powstała w Bostonie najbardziej obrazoburcza formacja hardkorowa Smegma and Venance, grająca koncerty w habitach, podczas których frontman Alex Thier wrzeszcząc opowiadał straszne i niekatolickie historie. Kiedy odszedł, pozostawiając na scenie perkusistę Waltera Gustafsona, 15-letniego gitarzystę Chucka Stilfena oraz jego starszego brata Glena, cała trójca założyła formację Drunks Against Mad Mothers, która przetrwała tylko parę miesięcy i zagrała jeden koncert. Szczęśliwie na tej imprezie był Chris Doherty, który zaproponował im reaktywację Gangrene.

Latem 1985 roku Gangrene, mając kontrakt z Tang Records, zarejestrowało swoją debiutancką płytę Another Wasted Night, uznawaną przez wielu dziennikarzy za najlepszą w dyskografii. Ja nie zgadzam się z tym całkowicie. Trudno znaleźć informację o miejscu rejestracji i jej realizatorach. Jeśli przyjąć, że studiem był Radiohead, to nieprawdopodobnym jest, że ci profesjonaliści dokonali tak płaskiej i amatorskiej rejestracji. W dodatku oryginalna amerykańska wersja ma tylko 8 utworów, kiedy podczas sesji nagrano ich kilkanaście. Pojawiają się one później na różnych reedycjach, ale kiedy były dograne? Nie wiadomo. A skąd to przypuszczenie, że były nagrane kiedy indziej? A stąd, że na bębnach gra Brian Baeziger z Jerry Scats, a nie Walter Gustafson. To jednak i tak nie zmienia mojej oceny, że to nie jest epokowy album Gangrene, choć ma kilka niezłych utworów. Do usłyszenia.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Moi drodzy, to było Ars Extrema, przygotowane przez Tryukołaka. Gościliśmy w Bostonie, a my wracamy do naszych pereł przedwieprzy z lipca 1996 roku. 5 lat minęło od premiery debiutanckiego krążka From Beyond i 23 lipca pojawił się jego następca zatytułowany Promise. Mowa tutaj o amerykańskiej formacji Massacre. Myślę, że wielu fanów From Beyond Promise wprawiło, jeżeli nie w osłupienie, to w oniemienie albo zdziwienie.

To była, moi drodzy, formacja Massacre. Tak, to była ta Massacre od From Beyond. Tutaj album Promise, wydany 5 lat później. Najpierw utwór Nothing, a przed momentem Bloodletting. To był cover utworu formacji Concrete Blonde. Dobrze, moi drodzy, w międzyczasie, jak sobie leciała Massacre, ja wrzuciłem kolejne zadanie konkursowe do wzięcia, jest podwójne zaproszenie na Malicious and Vile Summer 2026, czyli kryptopsy objeżdżające 30-lecie Non Survive. I teraz tutaj w charakterze zespołu rozgrzewającego terror, czyli terror, że tak powiem, schodzi z roli headlinera do roli supportu. No i jeszcze do tego Wulwodynia. Koncert 30 lipca, a więc dzień później po występie poznańskim, tyle że w Krakowie w klubie Hyde Park. No i zadanie jest następujące. Ile albumów Kryptopsy łamie zasadę trzech słów w tytule? Ile albumów Kryptopsy łamie zasadę trzech słów w tytule? Zgłoszenia rzeźniamałpa.antyradio.pl w temacie Kryptopsy. W treści odpowiedzi oraz wasze dane. Deadline to 45. Życzę powodzenia, a przed nami kolejny singiel projektu King Ultramega. Tym razem Mark Manny we współpracy ponownie z Liz Hale i John Hottingerem, gitarzystą Hailstorm, oraz Mattem Cameronem wzięli na warsztat Birth Ritual.

King Alpha Omega, a skoro już jesteśmy w okolicach Seattle, to za momencik cofniemy się o lat 30, ale najpierw kolejne zadanie konkursowe. Podwójne zaproszenie na Mushroom Head na 31 lipca do Wrocławia, do klubu Łącznik. Zadanie: z jakiego miasta pochodzi Mushroom Head? Z jakiego miasta pochodzi Mushroom Head? Zgłoszenia: rzeźnia@antyradio.pl. W temacie Mushroom Head, treści, odpowiedzi oraz wasze dane. Deadline 1:45. Życzę powodzenia, a... Skoro padło hasło Seattle, to przed nami wydana 13 lipca 1996 roku przez Century Media Records druga pełnometrażowa produkcja Nevermore, album The Politics of Ecstasy, a Nevermore już wkrótce w Warszawie u boku Savatage na żywo z nowym wokalistą, a my posłuchamy sobie z The Politics, Next in Line i Lost.

To było Nevermore sprzed lat 30 z albumu The Politics of Ecstasy, a teraz przed nami wydana w maju tego roku nowa płyta formacji Eyofiria, Przeminęło z Diabłem, czyli Gone with the Devil, i numer Blessed Be Who Enters. Ale zanim ten utwór się pojawi, to ostatnie zadanie konkursowe. 3 podwójne zaproszenie na Municipal Waste, Hamulec, Sanity Control i Diving Stove na 31 lipca do Krakowa, do Pieszczamy, dzisiaj Małopolskę, do Hyde Parku. No i zadanie jest następujące. Czyje covery znalazły się na ostatnim wydawnictwie Municipal Waste? Czyje covery znalazły się na ostatnim wydawnictwie Municipal Waste? Zgłoszenia rzeźnia@antyradio.pl w temacie Municipal Waste, w treści odpowiedź oraz wasze dane. Deadline to 1:45. Życzę powodzenia, a przed nami Eyofiria, jak mówiłem, z albumu Gone with the Devil, czyli Przeminęło z Diabłem.

No a te godziny, moi drodzy, domykamy międzynarodową supergrupą Doodsvanger w składzie muzycy z Norwegii, Finlandii i Francji. Bieżący skład przedstawia się następująco. Sunrap, Antichristian, Dots Admiral, Satrauk i BST. No to, że tak powiem, koneserem black metalu muzycy, których chyba przedstawiać nie trzeba. No i przed nami numer z wydanej wiosną płyty Within the Flesh, numer, który tę płytę otwiera, zatytułowany Devil Bites Man.

11 minut po godzinie pierwszej, słuchacie Rzeźni na antenie Antyradia, to jest ostatnie lipcowe wydanie, a weszliśmy w nie wraz z kolejną perłą z lipca 1996 roku, to debiutancki album Envelmet Ricky Fara projektu Falkenbach. Materiał ukazał się 29 lipca 1996 roku nakładem wytwórni No Colors, to było 8 wydawnictwo w katalogu tejże wytwórni. Za tym projektem stoi niejaki Vratias Vakias, Markus Timmers. Powołał on do życia Falkenbach w 1989 roku. Markus urodził się w Niemczech, w Düsseldorfie, a dzieciństwo spędził na Islandii, a ten jego pseudonim Vratias Vakias w 1996 roku sugerował, że jest to artysta pochodzący z Pribałtiki, z Litwy, najprawdopodobniej z Litwy. Takie były domysły. Wówczas jeszcze, że tak powiem, nie było takiej możliwości szybkiego zweryfikowania, skąd dany artysta pochodzi, bo w 96 roku internetu jeszcze powszechnie dostępnego nie było. W każdym razie przywitaliśmy ostatnią godzinę utworem Heathen Fright, pochodzącym właśnie z debiutu Falkenbach. No dobra, to wracamy do teraźniejszości. W maju, moi drodzy, ukazał się nowy album IATT, czyli I Am The Three Ram, amerykańskiej formacji pochodzącej z Filadelfii w Pensylwanii. I to jest ich czwarte pełne wydawnictwo. Nosi ono tytuł Etheric Realms of the Night. No i teraz z tego krążka przez najbliższe kilkanaście minut. Somnifobia i Walk Amongst.

To było I and the Three Ram z Filadelfii, a my teraz, moi drodzy, przenosimy się na Bliski Wschód, do Izraela, i przed nami drugi album formacji Orphaned Land, album zatytułowany El Norra Alila. To jest gra słów, zestawienie dwóch wyrażeń, El Nor, czyli Bóg Światła, i Ra Alila, Zło Nocy. Drugi krążek tejże formacji, wydany 18 lipca 1996 roku przez wytwórnię Holy Records. Wkrótce po wydaniu tego albumu zespół na kilka lat zawiesił działalność. Kolejne wydawnictwo, Mabul, bodajże to był rok dopiero 2002, a ten materiał był zarejestrowany prawie że w całości w Sigma Studio. Jeden utwór dograno w Infinite Studio. Przed nami Like Fire to Water i Of Temptation Born.

War Funnet Land z albumu Elnora Alila, drugiego krążka wydanego w lipcu 1996 roku. No i moi drodzy, zostajemy na Bliskim Wschodzie, zostajemy w Izraelu, a właściwie zespół, który za chwilę się pojawi, wywodzi się stamtąd z Jerozolimy i Betlejem, a obecnie muzycy rezydują w Niemczech. Mowa tutaj o Melehesz i tenże zespół w tym roku po 11 latach milczenia, po 11 latach od wydania albumu Enki, w kwietniu wydał cyfrową epkę zatytułowaną Sentinels of Shamash. Ja wracam do tej epki, bo prezentowałem wam jeden numer Raptors of Anzu, no a dziś będzie otwierający Seventh Verdict, no i powtórka Raptors of Anzu.

to, drogi Czarcie, o co pytałeś w swoim mailu, to był Melehesz z epki, która ukazała się w kwietniu tego roku. Sentinels of Shamash, niestety tylko w formacie cyfrowym jest ona dostępna. Jest to pierwsze wydawnictwo od ponad dekady tej izraelskiej formacji obecnie rezydującej w Niemczech. Moi drodzy, na tym właściwie moglibyśmy dzisiaj skończyć, bo ja byłem nieświęcie przekonany, bo kiedy przygotowałem sobie bazę wydawnictw na 30-lecie wydanych w 1996 roku, to gdzieś w zestawieniach mignęło mi, że Hack Up for Barbecue, debiut Mortician, pokazał się w lipcu. A dzisiaj puszczam, że tak powiem, drugiego żurawia i węża, no i wyskakuje mi październik. Sprawdzam tutaj, że tak powiem, datę urodzenia, znaczy certyfikat urodzenia tego albumu, no i widzę. Nagrany i zmiksowany w lipcu, masterowany w sierpniu, czyli siłą rzeczy nie mógł się ukazać w lipcu, no ale przecież nie skończę programu przed godziną drugą, bo nie! Tak więc, moi drodzy, dziś na zakończenie wydany w 1996, niekoniecznie, znaczy na pewno nie w lipcu, debiut Mortician, Hack Up for Barbecue, wydany przez wytwórnię Relapse Records, no i lecimy. Hack Up for Barbecue, czyli tytułowy, i ten Alive by Maggots i Mortician, a my słyszymy się za tydzień o 23 i sierpień zaczynamy od Made in Poland. Cześć!

0: over.
1: It's never over.